spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być, a i tak się zmieni.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: Na dobrą noc. Radio Warszawa.

inspiracja. Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres, na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

Jest godzina 5:55 na zegarach, dokładnie 31 dzień lipca 2026 roku. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie w ten przepiękny dzień. Radio Warszawa 106,2 FM. Już za chwilę modlitwa na początek dnia. Ja zachęcam do pozostania z Radiem Warszawa, bo dziś poranek od godziny 7 wprost z nieporętu, więc warto nas słuchać.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Leon XIV chce odwiedzić Stany Zjednoczone i osobiście skierować do ich mieszkańców przesłanie pokoju, miłości i harmonii. W Castel Gandolfo papież udzielił krótkich wywiadów telewizjom, NBC i Telemundo.
2: Nie ma jeszcze daty ewentualnej podróży Leona XIV do Stanów Zjednoczonych, ale analizowany jest już kalendarz przyszłych papieskich wizyt. Pytany przez NBC, kiedy Amerykanie zobaczą go w swoim kraju, papież odpowiedział. Zobaczą mnie tam, tak się składa, że właśnie dziś przeglądaliśmy kalendarz na najbliższych kilka lat. Nic nie jest jeszcze ostateczne, ale naprawdę mam nadzieję, że wkrótce tam pojadę. Leon XIV podkreślił, że postrzega siebie przede wszystkim jako papieża, który tylko przypadkiem jest Amerykaninem. Zapewnił, że kocha swoją ojczyznę, ale jego misją jest posługa pasterza Kościoła Powszechnego i zwracanie się do ludzi na całym świecie. Wśród wartości szczególnie cenionych w Ameryce wymienił wolność, możliwości rozwoju oraz otwartość na ludzi przybywających z różnych części świata. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Młodzi ludzie chcą odkrywać przesłanie księdza Jerzego Popiełuszki i przekazywać je dalej swoim rówieśnikom. W Warszawie trwa 6. szkoła letnia błogosławionego księdza Popiełuszki, odbywająca się pod hasłem Nie walcz ze złem, metodami zła. Jak mówiła uczestniczka szkoły, Klara Pachulska, postać księdza Popiełuszki stała się jej bliższa dopiero w ostatnim czasie, gdy zaczęła bardziej angażować się w działania młodzieży związanej z jego dziedzictwem.
3: Ja o postaci księdza Jerzego słyszałam wcześniej od moich dziadków, od moich rodziców, no i w książce od historii. Natomiast jego postać stała mi się bliska dopiero jakoś w tym roku, kiedy zaczęłam się bardziej angażować w młodzieży księdza Jerzego Popiełuszki. A na szkole letniej jestem pierwszy raz, więc pierwszy raz jestem w stanie w ogóle jakoś tak bliżej go poznać.
1: Uczestnicy podkreślają, że szczególnie ważne są dla nich rozmowy z osobami, które znały księdza Jerzego osobiście i mogą opowiedzieć o nim nie tylko jako o bohaterze, ale przede wszystkim jako o zwykłym, pełnym odwagi człowieku. Siedziba Episkopatu Polski w Warszawie zamieni się w miejsce spotkania z dziedzictwem Jana Pawła II. Od 4 września do 16 października rusza projekt Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Zorganizowane grupy będą mogły zwiedzić budynek, zapoznać się z wystawami, spotkać z wolontariuszami i wziąć udział w quizie. Zapisy grup od 7 klasy szkoły podstawowej prowadzi Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Inicjatywa organizowana jest z okazji 10-lecia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W sobotę 1 sierpnia, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Radio Warszawa przypomni niezwykłą historię sióstr Sakramentek z warszawskiego Nowego Miasta. Tuż przed godziną W o 16.37 zostanie wyemitowany reportaż Magdaleny Prokop-Duchnowskiej zatytułowany Białe Gołębie. To opowieść o 34 siostrach benedyktynkach Sakramentkach, które zginęły 31 sierpnia 1944 roku. W czasie Powstania Warszawskiego siostry otworzyły klasztor, który przez 250 lat pozostawał zamknięty i przyjęły pod swój dach powstańców oraz mieszkańców Warszawy, udzielając im schronienia, opieki i pożywienia. Dzieliły się wszystkim, co miały, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Magdalena Prokop-Duchnowska.
4: Ponieważ siostry od 100 lat prowadzą opłatkarnię, gdzie wypiekają opłatki, hostie i komunikanty, kiedy już zabrakło jedzenia, to siostry karmiły powstańców tymi opłatkami i skrawkami opłatków. I jest też tam historia kobiety, której mama, babcia i prababcia dzięki tym opłatkom i skrawkom opłatków przeżyły właśnie powstanie.
1: Jak dodaje Magdalena Prokop-Duchnowska, Niemcy proponowali siostrom opuszczenie klasztoru i ratowanie życia.
4: Ale tego nie zrobiły. Wybrały świadomie ofiarę, przelanie krwi właśnie za ojczyznę i za Kościół.
1: Reportaż przypomina także historię legendy o białych gołębiach, które miały wznieść się nad klasztorem po tragicznym bombardowaniu, symbolizując czystość i ofiarę sióstr. Początek reportażu Magdaleny Prokop-Duchnowskiej w Radiu Warszawa w sobotę o godzinie 16.37.
0: W tym momencie w Warszawie termometry wskazują 18 stopni Celsjusza, ale ta temperatura oczywiście będzie rosnąć. Około godziny 15 spodziewać możemy się 36 stopni Celsjusza i będzie to najwyższa temperatura, więc naprawdę bardzo, bardzo ciepło, chociaż słońce będzie za chmurami. W Nieporęcie zaś, w którym będziemy dzisiaj gościć od godziny 7, już teraz 22 stopnie Celsjusza, maksymalna temperatura to również 36 stopni, również około godziny 14.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Jarek, w piątek zabieram flaminga.
7: Nie.
6: Nie możesz ciągle być na nie.
7: Nie.
6: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
7: Nie.
6: No Jarek. Jacek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
7: Jestem na tak.
6: A.
7: Nieporęt to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
6: Czyli mogę zabrać Flaminga?
7: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
6: W Nieporęcie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
7: i różowo.
6: Jarek Wydra,
7: Weronika Ostrowska.
6: Do usłyszenia.
8: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
11: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
5: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6. I won't let the sun go down on me na naszej antenie. Na dobry początek dnia, a potem TTO come along. Gorąco zachęcam do tego, aby pozostać razem z Radiem Warszawa. Teraz też będzie bardzo przyjemnie. 6.30 jak zawsze msza święta z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, a od 7 poranek z Radiem Warszawa z nie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest 6.15, czas na audycję Słowo na Wieki, Słowo na Dziś, czyli audycję przygotowaną przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała Aleksandra Mordel, a czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Tak mówi Pan. Stań na dziedzińcu domu pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swojej złej drogi. Ten czas ja powstrzymam nieszczęścia, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Powiesz im, tak mówi Pan, jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla was ustanowiłem, jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Shilo. A to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów na ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Shilo, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu pańskim.

Pan kieruje słowa napomnienia, przestrogi do swojego ludu. Słowa te są pełne troski. Bóg pragnie, by Jego dzieci zeszły ze złej drogi, na której się znalazły. Przewrotność ludu stała się tak wielka, że Bóg nie może milczeć, wzywa do zawrócenia z drogi zagłady. Bóg jest cierpliwy i nieustannie posyła do Izraela i Judy swoich proroków, którzy mówią w Jego imieniu. Ale lud ich odrzuca, nie przyjmuje słów, które głoszą. Jeremiasz stał się dla ludzi niewygodny. Chcą się go pozbyć, a nawet zabić. Jakże często i my nie słuchamy tych, których Bóg do nas posyła. Na naszej drodze spotykamy wielu Bożych posłańców, którzy głoszą słowa Boga. Nie zawsze są one dla nas wygodne. Czasami są trudne do przyjęcia. Czy słuchasz tego, co mówią? Czy ufasz, że Bóg chce przemawiać do ciebie na różne sposoby? Czy Słowo Boże jest twoim drogowskazem na ścieżce ku niebu? Kolejne pytanie, które się nasuwa. Czy ty jesteś dla kogoś tym, który głosi Boga? Może łatwo jest mówić o rzeczach dobrych, przyjemnych, miłych, a trudniej powiedzieć komuś, że jest na złej drodze. Ale może po to właśnie jesteś w tym miejscu i w tym czasie ze względu na tę właśnie osobę. Bóg posługuje się nami, bo każdego chce doprowadzić do zbawienia.

Teraz posłuchajmy Ewangeliarza na dzisiejszy dzień. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
1: W Nazarecie ujawniła się konkretna przeszkoda w przyjęciu prawdy. Można by ją określić słowem familiarność. Przecież ten Jezus, Syn Maryi, ten, który wśród nas wzrastał, był naszym kolegą, on miałby coś istotnego do powiedzenia? Skąd by to miał? W tym przypadku chodzi raczej o pewną ciasnotę, brak otwarcia na głębie, o pychę, w której wydaje się nam, że właściwie wszystko jest nam znane. Chcemy uchodzić za mądrych, wiedzących. Trudno jest uznać, że czegoś nie wiemy. Dodatkowym źródłem zaślepienia, którego możemy doszukiwać się u mieszkańców Nazaretu w rozważanym dziś fragmencie Ewangelii, jest skłonność do bycia lepszym, mądrzejszym od innych. Jakże ktoś mi równy może być mądrzejszy ode mnie? To także jest ważne odniesienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przesiąkniętych egalitaryzmem. Jezus niewiele zdziałał cudów z powodu niedowiarstwa, nie dlatego, że nie chciał czynić, ale dlatego, że nie napotkał ochotnych serc. Bóg niewiele może, jeżeli nie otworzymy się na Niego, jeżeli sami nie będziemy chcieli. Pamiętajmy, że u Niego zawsze jest aktualne: jeżeli chcesz, to chodź.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Dziś wspominamy świętego Ignacego z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, duchowego mistrza, który po nawróceniu oddał całe życie Bogu. Za jego wstawiennictwem w tej mszy świętej będziemy modlili się za świętej pamięci Mariannę Szewczyk w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, prosząc dla niej o łaskę życia wiecznego w niebie. Na początku tej świętej liturgii wyznajmy przed Bogiem nasze grzechy i zaniedbania. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać ze swoim ludem, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały. Spraw, abyśmy walcząc na ziemi, z Jego pomocą i za Jego przykładem, zasłużyli na udział w Jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Joakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Tak mówi Pan: stań na dziedzińcu domu Pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem Ci im oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swojej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Powiesz im: tak mówi Pan. Jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla was ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Szilo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się stanie z tym domem to, co z Szilo, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dookoła Jeremiasza w domu Pańskim. Oto słowo Boże.

dni modlę się do Ciebie, w czas łaski, o Boże, wysłuchaj.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, także byli zdumieni i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Maria, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Rzadko już odwiedzam rodzinne strony, ale kiedy już tam jestem, to w zasadzie od lat towarzyszy mi zwykle takie całkowite wyobcowanie w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w żadnym razie mnie to nie dziwi. Wyjechałem stamtąd niemal 30 lat temu. Wielu ludzi się tam zmieniło, jedni umarli, inni przybyli. Nie odnajduję tam siebie. Zatarły się wspomnienia, młodość dawno minęła. Czasami podczas takich samotnych spacerów ulicami wracała mi w pamięci ta ewangeliczna wizyta Jezusa w jego mieście. Sytuacja nieco inna, wszak odszedł niedawno, słyszeli o nim wiele, ale trudno im uwierzyć, bo znają jego najbliższych. Wiedzą zatem, że on nie może być kimś szczególnym, bo jest od nich. Nie może się stać kimś szczególnym dla nich. Tylko jego ojciec wie, ten w niebie, dla niego takim pozostaje szczególnym, umiłowanym synem. Puentując, jesteśmy kimś wyjątkowym i szczególnym, drodzy bracia i siostry, dla Boga. Nawet wtedy, gdy w twoim mieście nikt cię już nie rozpoznaje, a ty sam nie jesteś w stanie odnaleźć tam swojej młodości. Wszystko się zmienia, ale jedno nie. Oczy patrzącego na ciebie Boga. Ukryj się w jego spojrzeniu, zwłaszcza wtedy, gdy masz poczucie, że pewne rzeczy minęły. I to minęły bezpowrotnie. Amen. Wpatrując się świętego Ignacego z Loyoli, który całe życie oddał na służbę Bogu i bliźnim, z wiarą przedstawmy Ojcu Niebieskiemu nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby inspirując się duchowością ignacjańską, prowadził wiernych ku głębokiemu rozeznaniu woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zakon jezuitów i wszystkich formowanych według duchowości świętego Ignacego, aby ich posługa przynosiła obfite owoce w Kościele i świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich poszukujących sensu życia, aby przez pokorne rozeznanie i modlitwę odnaleźli Boga, który jest celem ich życia i prawdziwym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież i studentów, aby w nauce i życiu codziennym kierowali się mądrością, która pochodzi od Boga, i budowali swoją przyszłość w oparciu o Ewangelię. Ciebie prosimy.
Módlmy się za zmarłych w tej mszy świętej w sposób szczególny, za świętej pamięci Marianny Szewczyk, aby zostali przyjęci do chwały wiecznej w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy zainspirowani przykładem życia świętego Ignacego zawsze szukali większej chwały Bożej w naszym życiu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą świętości, abyśmy wiernie wypełniali Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij z upodobaniem dary, które składamy, oddając cześć świętemu Ignacemu i spraw, aby najświętsze misteria, które z Twojej woli są źródłem wszelkiej świętości, uświęciły nas w prawdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołamy.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem, krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie jest Bogiem.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, dziękując za dary udzielone świętemu Ignacemu, złożyliśmy ofiarę uwielbienia. Niech ona nas doprowadzi do uwielbienia Twojego majestatu w wieczności przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa, bo już po godzinie 17 rozpoczynamy nasz poranek wyjazdowy wprost z Nieporętu. Weronika Ostrowska i Jarek Wydra gorąco zapraszają i ja również gorąco zapraszam. To już po godzinie 17.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 7.
1: Prokuratura zakończyła oględziny miejsca wybuchu rakiety. Mieszkańcy chcą wyjaśnień. W krajach bałtyckich zmiany w misji ochrony przestrzeni powietrznej Baltic Air Policing. Pocisk z II wojny światowej w kościele świętej Anny na Wilanowie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. Prokuratorzy zakończyli oględziny miejsca eksplozji rosyjskiej rakiety manewrującej CH-101, która spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Przynosiła znaczne ilości materiałów wybuchowych. W miejscu eksplozji powstał lej o 10 metrach szerokości i 5 głębokości. Z Tarnawy Kolonii Dagmara Kędzior.
2: Prokuratorzy mają dzisiaj prowadzić dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej. Miejsce, w którym wskutek wybuchu powstał lej, zostało zasypane ziemią, a teren oddany właścicielowi. Choć w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, to mieszkańcy liczą na wyjaśnienia, zarówno ze strony służb, jak i rządu. Mówi sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska.
3: Dlaczego aż tutaj ona przyleciała? Dlaczego ona wcześniej nie była zestrzelona? No może to jest nie nasza sprawa, służby wiedzą co robią, ale ludzie chcieliby tej prawdy.
2: Premier Donald Tusk podkreślał w Tarnawie Kolonii, że wojsko monitorowało przelot rakiety i choć jej nie zestrzeliło, to było gotowe to zrobić.
4: Zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodny rakiety. To muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia.
2: Na razie nie wiadomo, dlaczego rosyjska rakieta znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej. Czy był to przypadek, czy też celowa prowokacja Rosji?
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Zmiany w misji ochrony przestrzeni powietrznej Baltic Air Policing. Turcja skierowała do Estonii myśliwce F-16. Z kolei na Litwie będą stacjonować włoskie maszyny. Na ostatnim szczycie NATO w Ankarze zapadła decyzja o rozszerzeniu misji Baltic Air Policing do Air Defense. 5 tureckich myśliwców przejmuje zadania od portugalskich sił powietrznych i do końca listopada będzie stacjonować w bazie lotniczej w Amarii. W skład kontyngentu wejdzie też około 80 żołnierzy. Po raz ostatni tureckie siły strzegły nieba krajów bałtyckich 20 lat temu.
5: Dzieje się blisko.
1: Pocisk z II wojny światowej w kościele świętej Anny w Wilanowie. Podczas prac na poddaszu znaleziono niebezpieczny przedmiot. Na miejsce wezwano służby. Policyjni pirotechnicy przebadali znalezisko, informuje sierżant sztabowy Andreas Dietz z Komendy Rejonowej Policji.
6: W trakcie czynności ustalono, iż jest to pocisk z okresu II wojny światowej. Wyprodukowany w 1943 roku, jest to pocisk kalibru 85 mm produkcji radzieckiej. Pocisk używany w armatach przeciwlotniczych. Ustalono, iż jest to pocisk, który został wystrzelony z armaty przeciwlotniczej, jednak zapalnik przeciwlotniczy nie zadziałał, co spowodowało, że pocisk spadł na ziemię.
1: Służby przypominają, że w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów należy oddalić się i wezwać pomoc. W Unii Europejskiej wchodzą przepisy, które mają zachęcić konsumentów do naprawiania zepsutych urządzeń zamiast ich wymieniania. Dyrektywa określana jako prawo do naprawy zaczyna obowiązywać dziś, ale polskie przepisy w tej sprawie nie zostały jeszcze przygotowane. W przypadku takich urządzeń jak pralki, lodówki, telewizory i telefony, sprzedawca będzie musiał je naprawić także po upływie 2 lat od zakupu. Powstanie też polska wersja platformy internetowej, która ułatwi znalezienie przedsiębiorcy wykonującego naprawy. Celem promowania naprawy jest chęć oszczędzania surowców i zmniejszenia liczby elektrośmieci. Projektem przepisów, które wprowadzą w Polsce unijną dyrektywę, rząd ma się zająć jesienią.
7: Słonecznie, ciepło, pięknie, tak jest teraz chyba na całym Mazowszu, na pewno w Nieporęcie. Temperatura naprawdę bardzo wysoka już teraz, a jest 4 minuty po godzinie 7.
8: Trochę chmur na niebie, też takich białych, pięknych obłoczków. 23 stopnie to temperatura w Nieporęcie, w Legionowie, w Wołominie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 24 w Radzyminie i maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet 35 stopni.
9: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
8: Pamiętasz moje pierwsze słowa? O Jarek, jak
7: ja ładnie. Ja chciałbym się tu budzić każdego dnia codziennie. Jest naprawdę niesamowicie, a jesteśmy w nieporęcie nad jeziorem Zegrzyńskim, nad Zalewem Zegrzyńskim. Jest naprawdę niesamowicie i mamy już towarzyszy. Próbowaliśmy też rozszyfrować, cóż to za zwierzątka sobie pływają wokół nas. Wyglądają jak kaczki, ale to chyba nie są kaczki, ale to my to nie potrafimy. Kaczki. Nie potrafimy
8: będziemy
7: rozszyfrować.
8: Szukać odpowiedzi na pewno na to pytanie. Ja mogę ci powiedzieć, że woda jest ciepła. Bardzo przyjemna. Bardzo,
7: ja jeszcze
8: bardzo,
7: tego
8: bardzo
7: nie sprawdzałem.
8: Więc spokojnie po poranku możemy tutaj zażyć kąpieli. Nie no, słuchajcie, jest tak pięknie, że ja po prostu nie potrafię opisać wam tego słowami. Mogłabym zaczynać tak każdy dzień i tutaj to też nie jest jakaś przesada. Ja się bardzo cieszę, że możemy tutaj spędzić ten letni poranek. Chyba jeden z najbardziej upalnych dni w ciągu całego roku. Pamiętajcie, żeby dzisiaj pić dużo wody. Do tej wody można dodać odrobinę cytryny. Będzie wtedy pyszna lemoniada, a my zapraszamy was na równie pyszny poranek z Radiem Warszawa i Jarek Flaming jest z nami. Widziałeś?
7: Gdzie?
8: No tylko jeszcze na razie w takiej, wiesz, taki fazie przejściowej,
7: jeszcze nie wygląda jak Flaming, ale dobra, będziemy
8: damy czas, żeby go napompować.
7: Tak, będziemy obserwować, jak ta procedura się
8: pozdrawiamy
7: odbywa.
8: Pozdrawiamy Krzysia, który pompuje Flaminga.
7: Powodzenia.
8: I zapraszamy.
7: Do 10:00 jesteśmy w nieporęcie. Zapraszają Weronika Ostrowska
8: i Jarek Wydra.
7: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A razem z nami wójt gminy Nieporęt Agnieszka Powała. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
3: Pani Agnieszko, ja mam pytanie, czy tutaj zawsze jest tak pięknie?
2: Zawsze jest tak pięknie, ale dzisiaj muszę powiedzieć, że jest szczególnie urokliwie, naprawdę.
3: I my też od razu chcemy Panią zapytać, bo nam się zawsze wydaje z tej warszawskiej perspektywy, że każdy weekend to tutaj jest po prostu tak dużo ludzi, że nawet nie ma co myśleć o tym, żeby przyjeżdżać, bo trzeba przede wszystkim odstać swoje w korku. Jak to wygląda z Pani perspektywy?
2: Ja myślę, że swoje w korku trzeba odstać, ale warto stać, żeby tutaj tak pięknie spędzić sobotę lub niedzielę, szczególnie w porcie Nieporęt, w centrum rekreacyjno-wypoczynkowym. Tutaj jest bardzo duża przestrzeń, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tu nie jest tak jak na dzikiej plaży, że nie ma gdzie szpileczki wcisnąć.
3: Możemy to potwierdzić, bo tutaj sporo drzew, także jeżeli ktoś szuka cienia, zdecydowanie w tym miejscu go znajdzie. Jest też tężnia, jest taki odrobinkę plaży, żeby można sobie było pobrodzić w Zalewie Zegrzyńskim, ale tutaj nie pływamy.
2: Tutaj nie pływamy, ale tutaj korzystamy ze wszystkich atrakcji, czyli mamy i supy, i windsurfing, i rowerki wodne, więc mnóstwo takich atrakcji, z których możemy po prostu wskoczyć na wodę i popłynąć.
1: Jest naprawdę urokliwie, jest cudownie. My już za chwilę będziemy rozmawiać z panią wójt gminy Nieporęt Agnieszką Powałą. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie i za to, że dzisiaj możemy nadawać właśnie z Nieporętu. Dziękujemy.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i najpierw informacja o dzisiejszych zmianach w transporcie publicznym. Ze względu na rozpoczęcie obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego od godziny 10 zmiany w kursowaniu wielu linii autobusowych. Dzisiaj aż do północy, jutro oczywiście też sporo tych zmian. Sprawdzajcie wszystkie szczegółowe informacje na wtp.waw.pl. Jeśli chodzi o korki w Warszawie, w tym momencie najciaśniej w Alejach Jerozolimskich. Tutaj dojazd w kierunku centrum stoją jerozolimskie w tym momencie. Będziemy sprawdzać, czy coś się tam nie stało. Ciasno, także nieco ciaśniej na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu na most Łazienkowski. Wieniawy Długoszowskiego w tym momencie bez korka. Bez korka także to wyjątkowa sytuacja. Trasa S8, most Grota Roweckiego i bez większych korków w tym momencie przez Warszawę przejedziecie.
1: I teraz.
2: A my teraz rozmawiamy z gospodarzem miejsca, bo my dzisiaj gościmy w gminie Nieporęt. Pani wójta Agnieszka Powała, dzień dobry, witamy ponownie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Gmina Nieporęt, czy to jest miejsce wybitnie turystyczne, czy miejsce, gdzie można znaleźć swoje miejsce na ziemi?
3: Mówią mieszkańcy, że to jest takie miejsce, gdzie można i wypocząć, i pracować, i dobrze się czuć, że to jest miejsce dobrego samopoczucia, o może tak.
2: Miejsce też nowoczesne, a to pytanie, które dotyczy projektu Cyfrowa Gmina Nieporęt. Jakie ten projekt daje możliwości, co daje mieszkańcom?
3: Znaczy tak, my w tej chwili jesteśmy w dwóch projektach takiej cyfrowej gminy Nieporęt. Rozpoczynamy działania dotyczące infrastruktury, która będzie wspomagała turystykę, tak żeby nasi goście mogli się lepiej odnaleźć i mogli poznać najpiękniejsze zakątki gminy i dużo takiej bogatej informacji dotyczącej historii naszej gminy. Natomiast od września właściwie już działa karta mieszkańca cyfrowa Gmina Nieporęt, do której zachęcam wszystkich mieszkańców, żeby pobrali taką aplikację, zalogowali się. Zastąpi to naszą kartę taką, którą trzeba było mieć przy sobie, kartę mieszkańca. Będziemy mieli ją na co dzień w telefonie, w aplikacji, a przy okazji będzie można w tym miejscu, w jednym miejscu będą zlokalizowane wszystkie informacje o wydarzeniach, wszystkie komunikaty najważniejsze, harmonogram odpadów, odbioru odpadów, no i wszystkie najważniejsze informacje dla mieszkańców, w tym też bardzo ważne zniżki z kartą mieszkańca, bo uważam, że to jest bardzo ważne i naszych partnerów, którzy współpracują z gminą.
2: Bardzo ważna informacja dla wszystkich mieszkańców gminy Nieporęt i nie tylko, bo jutro rozpoczyna kursowanie bezpłatna linia autobusowa P12 i myślę, że to jest dzień wyczekiwany przez wiele osób.
3: Tak, szanowni Państwo, linia P12 to bezpłatna linia powiatowa, która połączy kilka sołectw, a przede wszystkim zniweluje białe plamy komunikacyjne na terenie naszej gminy. Linia będzie już ruszała z Nieporętu, spod naszej kładki przy kanale Żerańskim. Będzie się przemieszczała w kierunku Stanisławowa, linia P12, autobus będzie jechał w kierunku Stanisławowa I, potem do Rembelszczyzny, gdzie będzie można przesiąść się do autobusów 735 i 705. W kierunku następnie Michałowa, Grabiny, Józefowa i do Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. To bardzo ważne miejsce przesiadkowe dla mieszkańców, tak żeby można było dużo szybciej przemieścić się w kierunku Warszawy.
2: Czy to jest linia wakacyjna, czy ona pozostanie już na stałe?
3: Ta linia będzie z nami na stałe. Będziemy tylko na bieżąco monitorować ilość kursów i trasę przebiegu, czy będzie możliwa jakaś zmiana. W tygodniu będzie 13 kursów, w sobotę będą 4 kursy, tak żeby można było też pojechać na targ do Legionowa, bądź przemieścić się w miejsce atrakcyjne dla mieszkańców. Z tej linii będą mogli również korzystać turyści tak naprawdę bezpłatnie, więc ona będzie dla wszystkich.
2: Co to jest projekt Bali, bo brzmi bardzo tajemniczo?
3: Bali to będzie takie miejsce w Zegrzu Południowym. dla mieszkańców. Biblioteka, aktywność lokalna. Zawsze ciężko mi ten skrót zdefiniować, natomiast myślę, że będzie to wspaniałe miejsce docelowo. Jeszcze jesteśmy w trakcie remontu. Wspaniałe miejsce dla seniorów, dla rodzin i dla dzieci. Chcemy, żeby to miejsce służyło w ciągu dnia jako dzienny dom pobytu seniora i tak będzie działalność tam przebiegała. Popołudniami będzie to miejsce dla rodzin i dla dzieci ze zorganizowanymi zajęciami. To jak się przyjeżdża nad zalew, to Bali myślę, że będzie konkurencyjne.
2: Pani zarządza wszystkim, więc musi godzić interesy młodych, starszych, rodzin z dziećmi, osób samotnych. Czy to jest właśnie takie miejsce, które jest stworzone, żeby każdy mógł odnaleźć propozycje dla siebie?
3: Bali będzie takim miejscem zorganizowanym dla wszystkich, ale też trzeba powiedzieć, że wszystkie nasze jednostki współpracują ze sobą i przygotowują ofertę dla wielu mieszkańców i dla każdej grupy docelowej. Przede wszystkim biblioteka, która ma bardzo szerokie działania dla wielu grup. Od września ruszą zajęcia dla młodych mam, które wykluczone społecznie, czują się wykluczone społecznie, tak? Dlatego, że aktywne zawodowo kobiety nagle zostają zamknięte w domu z dziećmi. Wydawałoby się, że każdy się odnajduje. Dzisiaj jest potrzeba wsparcia takich osób i myślę, że te działania są bardzo ważne i biblioteka się na nie otwiera.
2: Rozwój gminy i te wszystkie atrakcje, które tutaj są i które dzisiaj mamy okazję podziwiać i też chłonąć ten klimat w gminie Nieporęt, z pewnością przyciągają do tego miejsca, ale też to wiąże się pewnie z rozwojem infrastruktury i takich rzeczy jak kanalizacja, drogi i tak dalej. Czy łatwo jest za tym wszystkim nadążać?
3: Jest to trudne zadanie, ponieważ inwestycje są coraz bardziej kosztowne i trzeba pozyskiwać te środki. Najtrudniejszym zadaniem jest zadanie komunikacyjne. Dużą nadzieję wiążemy z rozbudową drogi krajowej DK61, że to wspomoże gminę Nieporęt i troszeczkę nas tutaj ułatwi nam przemieszczanie się, że ten ruch lokalny pozostanie na naszych drogach, a ten krajowy troszeczkę bokiem. Jeżeli chodzi o kanalizację, utrudnia nam to trochę własność gruntów, projektowanie, bo o ile sama budowa potem przebiega bardzo łatwo, to sam proces projektowania czasami trwa bardzo długo, ale mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców. Od wczoraj właściwie można składać wnioski na przyłącze kanalizacyjne do swojego domu. Chcemy zachęcić mieszkańców, ponieważ mamy takie miejsca, gdzie jest kanalizacja zlokalizowana, gdzie jest zainwestowane są duże środki, a mieszkańcy się nie przyłączają. Dlatego chcielibyśmy zachęcić ich bardzo do tego i stąd można zyskać dofinansowanie w kwocie do 5000 zł. Od wczoraj można składać wnioski. Zachęcam do szukania informacji na stronach gminy, w naszych social mediach, w wieściach nieporęckich będzie informacja i szybciutko te wnioski trzeba składać. Mieszkańcy pytają, kwota około 1 300 000 przeznaczona w tej chwili na dofinansowanie. Czy to wystarczy? Przy najwyższym dofinansowaniu 5000, gdybyśmy liczyli, może skorzystać około 200 mieszkańców. Jeżeli tym projektem będzie zainteresowana szersza grupa, będziemy dalej szukać środków i przeznaczać na dofinansowanie.
2: A czy mieszkańcy chętnie się angażują, proponują inicjatywy? Trochę też do tego służy budżet obywatelski.
3: Mieszkańcy w naszej gminie bardzo chętnie działają. Mamy dużo grup NGO-sów działających na rzecz naszej gminy. Nasi mieszkańcy napisali też projekt do budżetu Mazowsza Obywatelskiego. Bardzo ważne projekty dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych. Drugi dotyczący występu być może zespołu Mazowsze tutaj tutaj w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym, które zaplanowane jest na 27 czerwca 2027 roku. Taką sobie tu mieszkańcy datę wymyślili. Od dzisiaj rusza głosowanie w tych projektach. Wszystkie niezbędne informacje też znajdziecie Państwo w wieściach nieporęckich, w social mediach i na pewno będziemy Was zachęcać do tego, że niemalże wyskoczymy z lodówki z tą informacją, bo bardzo nam na tym zależy, dużo głosów nam potrzeba, żeby te wnioski przeszły, szczególnie jeżeli chodzi o projekt numer 250 Bezpieczne przejścia dla pieszych Nieporęt Legionowo, pula podregionalna. Tutaj gmina może zyskać 5 dodatkowych przejść doświetlonych i myślę, że to jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa.
2: Jesteśmy w środku wakacji. Co nas jeszcze czeka w Nieporęcie, co integruje mieszkańców gminy, ale też przyciąga turystów?
3: My mamy dużo atrakcji. W niedzielę jest, myślę, bardzo fajna impreza tutaj w porcie dla miłośników klasycznej motoryzacji. Classic Cars organizuje spotkanie w klimacie Wypoczywaj jak dawniej, czyli w PRL-u. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie tutaj w porcie. Kampery, namioty dawne i ten cały klimat, który gości. Również od sobota, niedziela mamy... Oj, tutaj zabrakło mi słowa. Co my mamy tu w sobotę i w niedzielę?
2: Wodę i piękną przyrodę.
3: To przede wszystkim. Zlot food trucków, który będzie nam towarzyszył w porcie. No i imprezy patriotyczne, które dzisiaj jeszcze składanie kwiatów na cmentarzu w Nieporęcie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 14 sierpnia.

0: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: ZDM wymieni kolejnych ponad 450 latarni i słupów oświetleniowych. Najwięcej prac zaplanowano przy Wale Miedzyszyńskim. Modernizacja obejmie też rejon węzła Trasy Siekierkowskiej i ulicy Generała Wieniawy Długoszewskiego. Warszawa wstrzymuje drugie koszenie trawników z powodu upałów. Zarząd Zieleni uzasadnia decyzję ochroną gleby, roślin i miejskiego ekosystemu. Miasto zachęca też inne jednostki i wspólnoty do podobnego ograniczenia prac. Strażnicy miejscy przyłapali mężczyznę, który wprowadzał się do pustostanu przy ulicy Zana. W budynku była też jego partnerka, oboje przekazano policji. Straż Miejska podkreśla, że przebywanie w takim miejscu jest nielegalne i niebezpieczne. Mazowsze przeznaczy ponad 7 milionów złotych na 3 projekty w powiecie nowodworskim. Pieniądze trafią do Pomiechówka, Zakroczymia i Nowego Dworu Mazowieckiego. Wsparcie obejmie termomodernizację szkoły, ocieplenie budynków mieszkalnych i utworzenie Centrum Usług Społecznych. W Warszawie wprowadzono nowy alert o burzach na Mazowszu. Komunikat został opublikowany dziś rano.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Dzisiaj naprawdę upalny dzień, piękna pogoda.
3: Ale już ci tak gorąco strasznie?
0: Nie, bo jesteśmy nad wodą, a tutaj trochę wieje, więc jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jeżeli komuś gorąco, zapraszamy do Nieporentu.

0: bo już teraz 24 stopnie tu u nas, w Warszawie trochę więcej.
1: Maksymalnie będzie dzisiaj nawet 35 stopni w cieniu. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody i jeżeli możecie jednak w tych godzinach południowych, to unikać słońca.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Andrzej Olechowski razem z nami z Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego tutaj nad Zalewem Zegrzyńskim. Dzisiaj jesteśmy. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Panie Andrzeju, opowiedzmy naszym słuchaczom kilka słów o historii tego miejsca, o historii Nieporętu.
2: Rozumiem, że czasu mamy niewiele, ale żeby nie zanudzić pani i państwa, po pierwsze miło was tu gościć, a Nieporęt to historia. Pierwszy zapis o Nieporęcie pochodzi z roku 1387. A więc słuchajcie, już 640 lat. Jak na taką niedużą, stosunkowo niedużą miejscowość, to mamy naprawdę przebogatą historię. A historia Nieporętu to właściwie jest historia wynikająca z lokalizacji. Gdzie my jesteśmy? W samym centrum Polski. U nas koncentrowały się naprawdę wydarzenia, które są znane nie tylko miłośnikom, pasjonatom historii, ale również wszystkim właściwie mieszkańcom Polski. Po pierwsze, kryzys przysięgowy. Nie będę mówił, że jest to królewszczyzna, mamy w herbie wazów i tak dalej. Może dwa słowa, przepraszam, wrócę jednak, że w naszym herbie mamy element korony wazów. Nasz kościół, jeden z najcenniejszych zabytków na Mazowszu, mówię to z pełną odpowiedzialnością, był ufundowany przez króla Jana Kazimierza z dynastii Wazów. Naprawdę zapraszam do odwiedzenia. Przejdźmy dalej. O Napoleonie, to Napoleon też tędy spacerował, albo inaczej w kierunku Moskwy. Później mamy kryzys przysięgowy, który miał miejsce w naszej gminie w Zegrzu, a oficerów internowano w Beniaminowie, czytaj w Białobrzegach. Takie nazwiska jak Sławoj Składkowski, premier i ostatni prezydent Warszawy, Starzyński, właśnie byli tutaj internowani w Białobrzegach, czytaj w Beniaminowie. Jedziemy dalej, 1920. Wszyscy znają pojęcie cud nad Wisłą, Radzymin, Osów i tak dalej. Jedna z niewielu wygranych wojen, odparcie nawały bolszewickiej, właśnie zakończyła się na tym terenie. Kilkaset metrów stąd jeszcze kozacy w 1920 roku poili konie. Całe przeciwnatarcie, mówię, przełamanie frontu nastąpiło właśnie na naszym terenie. Później dopiero, mówię, większe miejscowości. Co się dzieje dalej? 2 kilometry stąd mamy pomnik, tu już historyczny, strzelców kaniowskich, oryginalny z 1924 roku. Druga wojna światowa, wiadomo, wszędzie walki, bardzo duże zniszczenia, bardzo duże, ale tu również odbyła się jedna z największych bitew pancernych podczas II wojny światowej. I mógłbym tak długo, ale na początek to chyba wystarczy.
3: Warto tę historię Nieporętu zgłębiać. Zapraszamy do tego. Pan Andrzej Olechowski, bardzo dziękujemy. Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Otrzymujemy alerty RCB. Jego treść to MSWiA, bądź przygotowany, pobierz poradnik bezpieczeństwa ze strony poradnikbezpieczeństwa.gov.pl. To oczywiście ma związek z wczorajszymi wydarzeniami. Są też utrudnienia w kursowaniu linii 167 i 168, a powodem zablokowany przejazd w rejonie ulicy Spacerowej w kierunku Placu Unii Lubelskiej.
1: Zjazd z Prymasa Tysiąclecia w Aleje Jerozolimskiej, tutaj wyjazd z Warszawy. Spory korek, kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Ciasno w Jerozolimskich także w kierunku centrum Warszawy, poza tym brak większych utrudnień.
2: Radio Warszawa na lato.

0: No nie wierzę, nie wierzę. Naprawdę popłynęła tym flamingiem. Gdzie ty płyniesz?
1: Dowody będą na Facebooku. Nie wiem, zobaczymy. Mam 20 metrów kabla, to mogę trochę wypłynąć.
0: Niech towarzyszy ci dzisiejszy patron.
1: Święty Ignacy z Loyoli. Poznajcie go lepiej.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Ona miała lat 13, on 21, kiedy stanęli w końcu na ślubnym kobiercu. W perspektywie czekało ich jeszcze 40 wspólnie spędzonych lat w zgodnym małżeństwie w niespokojnych czasach dzielnicowego rozbicia Polski. Co więcej, po niedawnym najeździe Tatarów konieczna stała się odbudowa zrujnowanych księstw, które Kinga i Bolesław dostali we wspólne władanie. W tym celu owa węgierska królewna ofiarowała nawet małżonkowi część swego potężnego posagu. To jednak nie wspólnota majątkowa, ani nawet nie 8 lat narzeczeństwa, jakim mogli się pochwalić małżonkowie, stanowiło największą siłę i jednocześnie najtrwalszy fundament ich związku. Co zatem nim było? Duchowa więź, której wyrazem był najbardziej spektakularny ślub, jaki złożyli nowożeńcy po udzieleniu sobie sakramentu małżeństwa w roku 1347. Oto oboje zgodzili się żyć ze sobą w czystości, co dla księcia Bolesława oznaczało publiczną rezygnację z męskiego potomka, który dziedziczyłby po nim dzielnicę krakowską i sandomierską. Tym samym razem z żoną zgadzał się on nie tyle traktować te księstwo jako swoją własność, ile raczej jako lenno dane od Boga, by służyć dobru poddanych. I to jest właśnie ideał chrześcijańskiego władcy w praktyce. Z tego tytułu historia nadała Bolesławowi przydomek wstydliwy, a jego żona, Kinga, została wyniesiona do chwały ołtarzy i jest dzisiaj wspominana w kościele.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Cieszę się, że bezpiecznie wróciłaś.
1: Jestem mokra. Ale fajnie było na flamingu, naprawdę. To jest sama przyjemność pływanie na takim flamingu. Ja jestem w szoku, bo on naprawdę utrzymuje na powierzchni. To jest duży flaming, ale tak jakoś miałam obawy, że nie da
0: rady. Wyglądał na takiego, który by wytrzymywał, ale dobra, stestowany. Za chwilę będzie ósma.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: Każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny.
7: W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli.
6: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
9: To można przyjemnie się budzić?
8: Jarek!
9: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
8: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
9: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
8: radiowarszawa.com.pl zakładka Wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
9: Dziękujemy za każdą wpłatę.
8: I życzymy samych udanych poranków.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Dziś polityczny event nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Wielki pożar w Anglii, niedaleko elektrowni jądrowej Sizewell. Piękna pogoda, dobra muzyka i ciekawi goście. Dziś plenerowy poranek Radia Warszawa wprost z nad jeziora Zegrzyńskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Trzy sceny, 20 debat o Polsce oraz wspólne grillowanie. Tak w pigułce będzie wyglądał event polityczny organizowany w Warszawie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jego liderem jest były premier Mateusz Morawiecki. Klub Rozwój Plus utworzyło 41 parlamentarzystów, którzy w ostatnich wyborach kandydowali z list PiSu. Należą do niego m.in. Ryszard Terlecki, Paweł Jabłoński oraz Szymon Szynkowski-Welsenk. Poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki mówi, że zapowiada się wiele ciekawych debat.
12: Debata o demografii to jest jeden z podstawowych problemów dzisiejszego świata. Debata o migracji, jak do niej podejść. Będzie Jan Rokita, generał Andrzejczak. Będą mieli bardzo ciekawe takie podsumowanie wieczoru razem z Mateuszem Morawieckim. Janusz Cieszyński będzie rozmawiał z Gary Kasparowem. Ja natomiast o prawie, racji stanu, o Polsce z Arkadem Żygockim, byłym ambasadorem Polski w Wielkiej Brytanii, z Krzysztofem Mazurem, też bardzo ciekawym intelektualistą.
11: Samo Prawo i Sprawiedliwość, z którego wyodrębnił się Klub Rozwój Plus, także zapowiada przedstawienie pierwszych założeń nowego programu. Jak informował rzecznik ugrupowania po wczorajszym posiedzeniu klubu Rafał Bochenek, efekty prac zespołów programowych mają zostać zaprezentowane 6 sierpnia.
13: Koncentrowaliśmy się głównie na tym, co przed nami. Przed nami bardzo ważne wyzwania, tak jak powiedziałem, te programowe, przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej. Wiecie Państwo, że takie już czynimy od wielu miesięcy. Te miesiące przed nami, od września, to już ta właściwa, można powiedzieć, taka prekampania.
11: Rzecznik PiSu dodał, że podczas posiedzenia klubu poruszono również kwestie dotyczące rozłamu w partii i powstanie nowego klubu Rozwój Plus.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Wielki pożar na wschodzie Anglii. Ogień trawi wrzosowiska i lasy w hrabstwie Suffolk, zaledwie kilka kilometrów od elektrowni. Płonący obszar ma już około 150 hektarów.
15: Akcję gaśniczą na wrzosowiskach Dunwich Heath utrudniają wysuszona roślinność, wysoka temperatura i zmieniające się się wiatr. Na miejsce skierowano kilkanaście wozów strażackich oraz śmigłowiec, który zrzuca wodę na płonący teren. Christopher May ze Straży Pożarnej Suffolk zaapelował o szczególną ostrożność. Nie wyrzucajcie śmieci ani niedopałków papierosów w przypadkowych miejscach, ponieważ mogą one doprowadzić do pożaru. Ewakuowano kilkaset osób, mieszkańców pobliskich domów oraz turystów przebywających na kempingach. Część z nich trafiła do punktów pomocy. Innych przyjęli pod swój dach mieszkańcy pobliskiego Wesselton. Największy niepokój budzi to, że pożar płonie zaledwie kilka kilometrów od działającej elektrowni jądrowej Sizewell.
11: Informowała Anna Rączkowska.
16: To się dzieje lokalnie.
11: Prace tramwajowe w Warszawie wchodzą w kolejny etap. Na ulicę Grójecką między Placem Narutowicza a Placem Zawiszy oraz na Aleje Jerozolimskie do Muzeum Narodowego wracają tramwaje. Prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego przedłużą się, informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
17: Na samym wiadukcie Mostu Poniatowskiego firma Strabag kontynuuje prace związane z naprawą delatacji drogowych, przebudową systemu odwodnienia, wymianą tzw. przyrządów wyrównawczych oraz szyn. Aby prawidłowo wykonać zadanie, w tym zwłaszcza uszczelnienie zabytkowego obiektu, wykonawca musi zrealizować w tym miejscu dużo prac dodatkowych, które nie były pierwotnie przewidziane.
11: Zmiany także na skrzyżowaniu Kino Femina. Tramwaje wrócą na odcinki do Ronda Kercelak i do ulicy Stawki. Zamknięte będą dwa pozostałe kierunki. Dziś Radio Warszawa gości w Nieporęcie. Przy Jeziorze Zegrzyńskim od godziny 7 działa nasze plenerowe studio, a w nim Weronika Ostrowska i Jarek Wydra. Gościem plenerowego poranka z Radiem Warszawa była dziś wójt Agnieszka Powała. Nieporęt to doskonałe miejsce dla tych, którzy szukają letniego relaksu blisko domu, mówiła nasza rozmówczyni.
18: Szczególnie w porcie Nieporęt, w centrum rekreacyjno-wypoczynkowym. Tutaj jest bardzo duża przestrzeń, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tu nie jest tak jak na dzikiej plaży, że nie ma gdzie szpileczki wcisnąć.
11: Wójt dodaje, że gmina ma do zaoferowania liczne sprzęty wodne.
18: Tutaj korzystamy ze wszystkich atrakcji, czyli mamy i supy, i windsurfing, i rowerki wodne, więc mnóstwo takich atrakcji, z których możemy po prostu wskoczyć na wodę i popłynąć.
11: Nasz plenerowy poranek z Radiem Warszawa z nad Jeziora Zegrzyńskiego do godziny 10. Zachęcamy, aby zostać z nami.
0: Ach, ten wiatr jest naprawdę cudowny nad Jeziorem Zegrzyńskim, jest naprawdę wspaniale, tym bardziej, że dzisiaj bardzo wysokie temperatury i już teraz jest bardzo ciepło.
1: 25 stopni, tyle w Nieporęcie o tej porze, 24 w Grodzisku Mazowieckim, podobnie w Pruszkowie w Górze Kalwarii. Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 35 stopni, weekend także ciepły, jutro maksymalnie 27, w niedzielę 26.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
14: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: My dzisiaj jesteśmy nad Zalewem Zegrzyńskim w Nieporęcie i tutaj w ramach tej gminy funkcjonuje 7 kół gospodyń i gospodarzy wiejskich, a wśród nich nasi stali słuchacze, którzy także wielokrotnie odwiedzali nasze studio, czyli koło gospodyń wiejskich w Rumiankowym Ogrodzie razem z nami. Pani Marzena, pani Małgosia i pani Teresa. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Wielokrotnie gościliśmy, jak pani redaktor wspomniała, w studiu w Warszawie, dlatego pozwoliliśmy sobie przyjść i z małym poczęstunkiem i zakładam, że z pięknym bukietem kwiatów, z flamingiem, żeby ten dzisiejszy poranek minął w cudownej, słodkiej atmosferze.
0: Był ten, który pływa, ten teraz, które panie przyniosły, chłodzi, więc można połączyć te dwa flamingi ze sobą, czyli wypłynąć
1: i
0: się chłodzić.
1: Jednocześnie. Bardzo dziękujemy, bardzo nam miło, wszystko bardzo smaczne. I na pewno
0: przetestowany przeze mnie osobiście.
1: Tak jest, we wszystkich kołach gospodyń wiejskich i gospodarzy wiejskich w Radiu Warszawa. Nie zapominamy także o ważnych rocznicach. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W gminie Nieporęt także będą uroczystości z tym związane, ale teraz już chcemy państwu zapowiedzieć, że jutro specjalny program na antenie Radia Warszawa związany właśnie z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i w związku z tym także dzisiejszy muzyczny budzik zapowiada już te rocznice. Cześć i chwała bohaterom z Nieporętu. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
14: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Weronika mi zniknęła z oczu, ale flaming jest, to jest najważniejsze, to znaczy, że znowu nie przyszło jej coś nieprzewidywanego do głowy. Weronika, gdzie ty jesteś, gdzie ty jedziesz?
2: Zabrali mnie Meleksem tym razem do portu.
1: Kto cię zabrał?
2: Wiesz co, taki bardzo miły pan i pan pilnuje,
1: żebym trafiła
2: we właściwe
1: bardzo dobrze.
2: Miejsce. Nie, nie, nie, właśnie widzę, że nasz gość już czeka, bardzo panu dziękuję.
3: Proszę bardzo.
2: Meleksem przyjemnie się jechało. Ja cały czas próbuję jeszcze wyschnąć po kąpaniu się w Zalewie Zegrzyńskim na Flamingu, a tutaj leżaczki przygotowane. No i jak tu jest też pięknie, port. Nie chcę nazywać żaglówek, różnych motorówek, ale to pani mi pewnie wszystko opowie, co tutaj mamy. No i kolejne piękne widoki, szalony absolutnie poranek z Radiem Warszawa. Zapraszam już za chwilę na rozmowę, ja muszę wygodnie na tym leżaczku się umościć.
1: To sobie odpocznij. Anita Madej, dyrektor Centrum Rekreacji Nieporęt, już za chwilę będzie gościem. Weronika już oczekuje wygodnie na leżaczku na tę rozmowę.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Trasa S8 pomiędzy Markami i Zielonką. Tutaj doszło do zderzenia czołowego. Zablokowany jest lewy pas i w tym miejscu mogą kierowcy napotkać na utrudnienia. Pojawiają się też problemy na obwodnicy Garwolina. Tutaj prowadzone są prace drogowe i to one są przyczyną tego, że trzeba będzie trochę w korkach postać. Ponadto korki tworzą się jeszcze w Alejach Jerozolimskich do Prymasa Tysiąclecia, a zawsze Prymasa Tysiąclecia tu w komplecie się pojawia, ale dzisiaj korków w tym miejscu nie ma. Piątek jest przyjemnie także na warszawskich ulicach, które nie są zbyt dziś zakorkowane.
1: Gość poranka.
2: Anita Madej, dyrektor Centrum Rekreacji Nieporąd, jest teraz razem z nami. Ja Meleksem przemieściłam się w to piękne miejsce i za nami prawdziwy port. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie również.
2: Panie Anito, proszę nam opowiedzieć, co tu za nami widać, bo ja nie potrafię profesjonalnie nazywać tych różnych sprzętów, które poruszają się po wodzie, więc co my tam mamy?
3: No tutaj w naszym porcie Nieporęd Pilawa mamy przede wszystkim dwie zatoki portowe i tutaj za naszymi plecami rozciąga się Zatoka Nieporęd, w której stacjonują łodzie motorowe, w Zatoce Pilawa łodzie żaglowe. Także sprzyja nam dzisiaj, jest piękna pogoda i dużo motorowodniaków i żeglarzy ruszy zapewne w weekend w cudowny rejs po Zalewie Zegrzyńskim.
2: Czy to jest właśnie to, o czym pani powiedziała, co przyciąga odwiedzających nad Zalew Zegrzyński?
3: No na pewno przyciąga woda. Sporty motorowodne tutaj, szczególnie w naszym porcie i żeglarstwo, ale także windsurfing, supy są bardzo popularne i te wszystkie atrakcje są dostępne na terenie naszego kompleksu Nieporęd Pilawa. Także serdecznie Państwa zapraszam do skorzystania z naszej oferty. Są kursy żeglarskie, kursy motorowodne, kursy windsurfingowe. Naprawdę każdy coś dla siebie znajdzie, a nasz teren ma dużą taką rozrywkę, nie tylko wodną. Mamy też tężnię solankową, zajęcia sportowe, przede wszystkim rolki, siłownie, piękny plac zabaw dla dzieci. Naprawdę cudowne otoczenie na piknik z rodziną, także dla każdego jest coś wspaniałego na naszym terenie i naprawdę to przyciąga tutaj turystów, przede wszystkim tutaj do naszego kompleksu. A mówię o nim, dlatego że to gmina Nieporęd ma, tak chwaląc troszeczkę naszą gminę, najdłuższą linię brzegową Jeziora Zegrzyńskiego. Także w naszym zarządzie jest także dzika plaża. Myślę, że dużo osób tutaj zna te tereny, zapewne też z dzieciństwa. Teraz troszeczkę ta plaża inaczej wygląda, od kilkunastu lat właściwie. I tam mamy kąpielisko ogólnodostępne, opiekę WOPR-u. I też przepiękne tereny spacerowe.
2: To ja jeszcze mam pytanie w imieniu tych wszystkich, którzy nie mają własnej łodzi, czy też nie mają doświadczenia z żeglarstwem. Czy takie osoby także mają szansę, żeby skorzystać z oferty portu, czy tutaj można zacząć swoją przygodę z żeglarstwem właśnie?
3: Tak, właśnie to jakby to jest specyfika tego naszego terenu, że w obszarze Zatoki Pilawa mamy strefę żeglarstwa i tam należy się udać, aby zapisać się na patent żeglarza, patent motorowodny i tam rozpocząć swoją przygodę. Ale to propozycja nie tylko dla osób dorosłych, także dla dzieci. Mamy 7 klubów sportowych, gdzie młodzi ludzie mogą rozpocząć swoją przygodę i profesjonalnie uprawiać ten sport.
2: Port Nieporęd to miejsce, które też jednoczy mieszkańców, tworzy jakiś rodzaj wspólnoty.
3: Tak, to jest nasza piękna wizytówka i mieszkańcy bardzo licznie nas odwiedzają tutaj na tym terenie. Dla mieszkańców właściwie wiele jest propozycja bezpłatna, w tym parking. Można korzystać właśnie z tej tężni solankowej i zajęć przygotowanych dla mieszkańców sportowych, yoga, rolki, hulajnoga, koszykówka, tai chi, trening siłowy. Także mam nadzieję, że oni czym ciekawym nie zapomniałam, ale naprawdę ta oferta dla naszych mieszkańców jest bardzo szeroka i myślę, że to też przyciąga nowych ludzi do zamieszkania w Nieporęcie.
2: A zwykły spacer? Spacery też tutaj cieszą się popularnością?
3: Oczywiście. Nasz kompleks to obszar 20 hektarów, na którym rozciągają się piękne ścieżki rowerowe, spacerowe. Także no, to jest teren uwielbiany też przez kolarzy. Tutaj też muszę o tym wspomnieć. Mamy tutaj taki punkt Port Kawiarnie, gdzie znany nasz kolarz Stanisław Aniołkowski prowadzi tą kawiarnię i to tutaj jest punkt odbicia dla tych kolarzy, którzy pędzą tutaj też ścieżką rowerową wzdłuż kanału Żerańskiego i tutaj sobie robią odpoczynek i wracają później z powrotem do domu.
2: Miejsca tego typu to także, a może przede wszystkim współpraca. Jak wygląda współpraca Centrum Rekreacji z innymi lokalnymi organizacjami, klubami sportowymi czy mieszkańcami przy organizacji wydarzeń?
3: Jesteśmy otwarci na wszystko, naprawdę. Zaczynając od mieszkańców, to organizujemy wszelakie inicjatywy takie społeczne, sołeckie nawet. Czy to są szkoły, zakończenia roku szkolnego, zawsze chętnie przygotujemy ognisko dla nich, więc już każdy z naszych mieszkańców przyzwyczaił się troszeczkę, że jeżeli tutaj do nas zadzwoni i powie, że czegoś potrzeba, to my na pewno wesprzemy tą inicjatywę. A jeżeli chodzi o współpracę z klubami żeglarskimi, no to ta współpraca jest od samego początku, od kiedy gmina zajmuje się tym terenem i jest owocna i rozwija się żeglarstwo w naszej gminie.
2: Jakie jeszcze nowe inwestycje Państwo planują? Jakie są nowe pomysły, żeby to miejsce stało się jeszcze bardziej atrakcyjne?
3: No, myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje, brakuje nam takiego ośrodka centralnego, w którym takiego obiektu, w którym moglibyśmy organizować większe przedsięwzięcia, nawet gdyby była niepogoda. Czyli coś zadaszonego, coś może na jakieś właśnie koncerty, skecze, żeby po prostu rozszerzyć tą ofertę nie tylko na lato, ale także na zimę.
2: Jeśli chodzi o najbliższe propozycje, przypomnijmy naszym słuchaczom, dlaczego warto już w najbliższym czasie odwiedzić port Nieporęt.
3: Tak, z tego miejsca chciałam Państwa jeszcze raz serdecznie zaprosić na ten weekend. Już w sobotę mamy festiwal futraków, a w niedzielę futraki z nami zostają, ale także będziemy mieli tutaj zlot klasycznych pojazdów Classic Cars w temacie lat 80., więc będzie ciekawie. Wiem, że będą namioty nawet i różne przedmioty z tamtego okresu, więc będzie dużo do wspominania.
2: Zapraszamy bardzo Państwa bardzo serdecznie do tego miejsca. Jest tutaj niezwykle przyjemnie i nawet jak ja sprawdzałam dzisiejsze prognozy pogody, zobaczyłam, jak bardzo ciepło będzie, ale jednak ta bliskość Zalewu Zegrzyńskiego sprawia, że nawet w największe upały jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Czy tak zawsze jest?
3: No, u nas zawsze jest przyjemnie, nawet jak pada deszcz, gdyż mamy tutaj ciekawą też ofertę gastronomiczną i mamy smażalnię ryb i tawernę portową, ale jeżeli jest upał, to chłodzą nas tutaj zraszacze z wodą, więc też bardzo miło. Poza tym można skorzystać ze sportów wodnych i kąpieli wodnych, więc to nam pomoże w te upalne dni.
2: Jeśli chodzi o te najbardziej popularne formy aktywności, zapytam najpierw o te formy aktywności wodnej. Powiedziała Pani o ogromnej popularności supów. Czy to rzeczywiście widać, że z roku na rok coraz więcej jest osób, które chętnie z tych supów korzystają?
3: Tak, to prawda, gdyż to jest niedrogi sprzęt. Każdy może wyposażyć się w takiego supa. On jest pompowany, także łatwo go przetransportować autem. I tutaj tych supów u nas pojawia się bardzo dużo, ale też są i wypożyczalnie supów. Zajęcia organizowane na supach, joga na supach, supy o zachodzie słońca. Bardzo popularne są też ostatnio kajaki. Mamy tutaj przystań kajakową i rejsy, które startują na obszarze tutaj Zalewu Zegrzyńskiego, poruszają się po różnych punktach, ale to od nas zaczynają ten piękny rejs.
2: Pani Anito, a Pani ulubiona aktywność na ten moment w porcie Nieporęt to?
3: Moja ulubiona aktywność, no nie wiem, to jest moja praca, więc ciężko mi się odnieść. Lubię wszystkie aktywności, ale przede wszystkim kocham wodę, bo jestem żeglarzem i jestem motorowodniakiem też od niedawna, więc to jest chyba moja ulubiona aktywność, pływanie.
2: Czyli idealne miejsce pracy.
3: Idealne, no lepszego sobie nie mogłam wymarzyć.
2: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Anita Madej, dyrektor Centrum Rekreacji Nieporęt, bardzo dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękuję państwu serdecznie i zapraszamy do portu Nieporęt-Pilawa.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Zbliża się 8:30, a ja, Jarek, wracam do ciebie. Już cię widzę z daleka.
2: Ja
1: widzisz mnie?
2: Widzisz do mnie? Dobrze, widzę.
1: Jestem.
2: Słyszałam, że wiadomości też.
1: Oj, to schodzę z drogi.
2: Dobrze.
1: Słyszę, że już wiadomości w gotowości.
2: 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Dziś zmienia się organizacja ruchu na ulicy Okrzei na warszawskiej Pradze Północ. Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy drogi. Kierowcy nie mogą już korzystać z odcinka między ulicami Sierakowskiego a Kłopotowskiego. Objazd wyznaczono przez ulicę Jagiellońską i Kłopotowskiego. Od jutra będzie kursować bezpłatna linia autobusowa P12, która połączy Nieporęt z Legionowem i ułatwi dojazd do Warszawy. Samorząd uruchomił ją i chce rozwijać ofertę turystyczną. To efekt współpracy gminy Nieporęt i powiatu legionowskiego. Kierowca podejrzany o potrącenie 17-latka w Skrzeszewie koło Legionowa trafił do aresztu. Według śledczych mężczyzna prowadził samochód mimo cofniętych uprawnień. Usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień. Instytut Pamięci Narodowej przygotował szereg wydarzeń upamiętniających 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele IPN-u oddadzą hołd powstańcom, składając kwiaty pod pomnikiem generała Stefana Roweckiego Grota oraz Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Powiat wołomiński zaprasza na 3-dniowe obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które odbędą się od 14 do 16 sierpnia w Ossowie i Radzyminie. W programie znalazły się uroczystości patriotyczne i religijne, rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej, pikniki historyczne, koncerty oraz 35. półmaraton Cud nad Wisłą. A ja zapraszam na wiadomości o godzinie 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: To jak? Ciepło czy zimno?
2: Nie, no jest gorąco, ale tutaj nad wodą wieje, więc jest zdecydowanie
1: przyjemniej
2: niż w mieście rozgrzanym do czerwoności.
1: Jeżeli nie macie planów na weekend, to Nieporąd się poleca. Bardzo serdecznie. Zalew Zegrzyński, myślę, że też jak teraz będziecie dojeżdżać, to jeszcze bez korków, na szczęście.
2: No, widzę, że emocje jeszcze w tobie buzują. Dzisiaj upalnie nawet 35 stopni na termometrach możemy zobaczyć, a teraz 25.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wysportowani ludzie tutaj są.
2: Dwie sekundy go nie było, ale już teraz przybył. Reprezentanci Młodzieżowej Rady Gminy Nieporęt. Przewodniczący?
3: Tak.
2: Alek Brzozowy?
3: Tak.
2: I wiceprzewodnicząca Julia Młynarczyk. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Jakie sprawy najczęściej młodzi ludzie z gminy Nieporęt do Was zgłaszają i mówią: zajmijcie się, przekażcie radnym, przekażcie pani wójt?
3: No to prawdopodobnie będą to jakieś miejsce spotkań. Chcieliby mieć właśnie miejsce, gdzie mogą usiąść, porozmawiać i spotkać się ze sobą.
2: Ważna jest też integracja. Jakie inicjatywy, wydarzenia najlepiej integrują młodzież z innymi pokoleniami? I czy Wy też działacie w tym zakresie?
4: Tak, działamy. Możemy się pochwalić, że właśnie za miesiąc, 28 sierpnia, będziemy organizowali kino plenerowe u nas w gminie, gdzie będziemy mogli połączyć młodzież oraz starsze pokolenie. Będzie to super czas, żeby spędzić razem czas, żeby wypracować lepszy dialog międzypokoleniowy i żeby zaprezentować, że jesteśmy, że działamy.
2: Jakie filmy załatwiliście?
4: To jeszcze nie możemy zdradzić, jeszcze przygotowujemy.
2: Dobrze.
1: A jeśli chodzi o sport, bo tutaj kolega przybiegł na poranek z Radiem Warszawa. Czy sport to jest też coś, co dzisiaj młodzież chwyta? Jakie rodzaje sportu najbardziej lubicie tutaj, w tym miejscu uprawiać?
2: I nawet zadyszki za dużej nie ma.
3: No nie. No to prawdopodobnie będzie to teraz najpopularniejsze. Jest piłka nożna. Wielu tutaj mieszkańców gminy Nieporęt ćwiczy w najróżniejszych klubach. I oprócz piłki nożnej bieganie. Też jest popularne tutaj, sporo osób biega właśnie.
1: A sporty wodne? Bo ja myślałam, że tu odpowiedź będzie zupełnie inna. Żeglarstwo, jakieś supy, pływanie? Nie? Nie?
3: To mniej, chociaż też są ludzie, którzy pływają na supach, motorówkach jakichś, ale to mniej trochę.
2: A dużo jest takich osób jak Wy, młodych, które chcą zmieniać swoją okolicę, angażują się, czy młodzi raczej mówią, że a co my możemy zrobić? Kogo jest więcej?
4: Myślę, że coraz więcej, że na szczęście młodzież budzi się i chce pokazać, że jest, że funkcjonuje. Dzięki takim radom mamy poczucie sprawczości, wypracowujemy komunikację oraz widzimy, jak to wszystko działa od wewnątrz. I myślę, że młodzież też chce pokazać, że jednak jest, że działa, że te sprawy też ich dotyczą. Więc u nas w gminie jest ponad 20 osób i naprawdę myślę, że gdyby była możliwość większej ilości osób, to byłoby ich coraz więcej.
1: Czasami mówi się o tym, że my jako Polacy lubimy sobie ponarzekać, a potem nic z tym nie robimy. A jak to jest z Wami? Wy się angażujecie, lubicie się angażować. Co sprawiło, że chcecie robić dla swojej gminy coś więcej niż tylko po prostu w niej mieszkać?
3: To przede wszystkim chcieliśmy właśnie mieć ten wpływ na to, co się dzieje w naszej gminie, a nie tylko czekać na to, co gmina nam zaproponuje. I właśnie dołączając do takiej młodzieżowej rady, mamy naturalny wpływ i możemy coś zmieniać.
2: Bardzo Wam dziękujemy. Reprezentanci Młodzieżowej Rady Gminy Nieporęt, przewodniczący Alek Brzozowy i wiceprzewodnicząca Julia Młynarczyk. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Holy Humberstone w tej piosence trochę nas pospieszała, ale słuchajcie, nie musicie się spieszyć, jeżeli jedziecie po Warszawie i właśnie dlatego, że korków prawie nie ma. To jest bardzo dobra wiadomość, jedynie Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum. Tutaj kilka chwil postoicie, poza tym brak korków, brak utrudnień, a Jarek gdzieś uciekł, będziemy go szukać, chyba do tężni uciekł.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Heaven, czyli miejsce na tym świecie, to także nieporęt. Dzisiaj dla nas zdecydowanie. Ja teraz konsumuję przepyszne ciasto, które dostaliśmy od pań z Koła Gospodyń Wiejskich, a Jarek wybrał się do tężni, udał się do tężni, więc przekazuję głos do tężni.
2: Tak, tężnia jest, funkcjonuje, oddychamy tutaj tym wspaniałym powietrzem wspólnie z paniami z Rady Seniorów Gminy Nieporęt. Witamy serdecznie, proszę się przedstawić.
3: Ewa Kulza, jestem przewodniczącą Nieporęckiej Rady Seniorów, a to są moi wyborcy, którzy na mnie głosowali.
4: Teresa Rutkowska jako członek.
5: Alina Czarnecka.
6: Elżbieta Jędrychowska jako członek.
2: Jak dziś wygląda aktywność seniorów w gminie Nieporęt i co daje największą satysfakcję ze wspólnego działania?
3: Największą satysfakcją jest to, że udało nam się częściowo, bo wiele pracy jeszcze przed nami, zachęcić ludzi do wyjścia z domów. Panowie i panie, do tej pory emeryci, którzy poczuli się w którymś momencie niepotrzebni ze względu na wiek, zauważyli, że mogą jeszcze coś zrobić dla społeczeństwa. Mogą się swoim doświadczeniem, swoją pasją podzielić. I to jest wspaniałe. Na przykład ta nasza koleżanka Ala, która zaczynała ledwie jak to niemowlę na szydełku robić. Dzisiaj, proszę Państwa, zachęcamy na naszą stronę Nieporęcka Rada Seniorów. Zobaczycie Państwo, jakie przepiękne rzeczy Ala robi. Ona sama nawet nie spodziewała się, że ma taki talent. Ona odkryła to. Odkryła, że jest taka zdolna. Dlatego zachęcamy. Naprawdę warto wyjść z domu. Warto, jeżeli są jakieś imprezy, czy są koła gospodyń wiejskich, czy są kluby seniorów, serdecznie zapraszamy.
2: Pani Alu, naprawdę Pani odkryła, że ma Pani jednak talent, że to nie jest umiejętność taka, robię sobie na szydełku.
5: No nie wiem, czy to jest talent, po prostu zaczęłam robić i mi to wychodzi. I to się liczy. Zadowolona jestem, jak mamy na kiermaszach chętnych, którzy kupują po prostu te wyroby i cieszę się z tego.
2: Jakie dziś są najważniejsze potrzeby seniorów? O czym Panie mówią? No bo Rada jest do tego, żeby radzić.
4: Seniorów bardzo to z tym łączymy, zawsze z robótkami, bawimy się, na spotkania jeździmy. W tamtym roku mieliśmy piękną spartakiadę, braliśmy udział. No i robimy różne, tak jak Ala mówi, robótki, kwiaty piękne robiliśmy, przecudne, także sprzedają się. No i tyle właśnie.
3: I cieszymy się właśnie z tego, że seniorzy są zadowoleni. Na przykład w poniedziałek Rada Seniorów zorganizowała wraz z biblioteką wspaniałe warsztaty skrablingowe. I tu na przykład koleżanka przyniosła właśnie kartkę, którą sama zrobiła, a wcześniej nie miała pojęcia, że w ogóle taka technika istnieje. Także proszę zobaczyć, jak cudnie zaprojektowała.
2: Piękna karta. Czy trudno się taką kartę robi?
6: No trzeba trochę kreatywności, to jest jedno, ale miałyśmy bardzo wspaniałą instruktorkę, która dała nam swoje materiały, informowała, jak należy przykleić kartkę do kartki, żeby to było trójwymiarowe, a już sama kompozycja należała do osoby, która to wykonywała.
2: My za chwilę sfotografujemy tę kartkę, pokażemy wszystkim słuchaczom Radia Warszawa, bo jest naprawdę piękne. A jeszcze takie krótkie, szybkie pytanie na koniec. Czy ta tężnia, przy której jesteśmy, to czas, kiedy panie chcą spędzać wspólnie i też się po prostu relaksować po tych wszystkich działaniach?
3: Tak. Ja już zauważyłam, że właśnie coraz chętniej, dzięki pani wójt, która dużo też imprez tutaj organizuje w Pilawie, ludzie zauważyli, że ta tężnia w ogóle istnieje.
2: Zobacz, Weronika, jaka piękna kartka i pani sama zrobiła.
1: Wow, nie no, ja właśnie nie mogłam wytrzymać, musiałam do Was przybiec.
2: Bardzo dziękujemy, Rada Seniorów Gminy Nieporęt i panie niech się przedstawią.
3: Ewa Kulca, przewodnicząca Nieporęckiej Rady Seniorów.
4: Teresa Rutkowska.
5: Alina Czarnecka.
6: Elżbieta Jędrychowska.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: szukaj mikrofonu, szukaj.
1: Mam, ale tu tyle wspaniałości jest, że ja nie mogę oderwać wzroku i swoich dłoni. To czekamy na wiadomości.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
5: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja Wam dam.
2: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: Po reklamie.
1: Minuta po godzinie 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Śledczy zbadają dziś szczątki rakiety z Lubelszczyzny. Pomogą ukraińscy eksperci. Moskiewska rafineria przerywa produkcję. Powodem ukraińskie ataki dronowe. Jutro o 17:00 Warszawa stanie na minutę. Uczcimy pamięć powstańców. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratorzy przeanalizują dziś szczątki rosyjskiej rakiety CH-101, która wczorajszej nocy spadła w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie. Wskutek eksplozji powstał lej o 10 metrach szerokości i 5 głębokości. Prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie mówi, że śledczy zakończyli pracę na miejscu eksplozji, a rakieta będzie badana przez eksperta z Ukrainy.
10: Na dzisiaj zaplanowane są dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety, do których to czynności zostanie przybrany specjalista, który przyjechał z Ukrainy.
9: Te czynności mają zakończyć się dzisiaj, potem planowane są kolejne.
10: No mogę tylko potwierdzić, że oczywiście będziemy przesłuchiwali bezpośrednich świadków tego zdarzenia oraz gromadzili wszelkie dostępne dokumenty, w tym objęte klauzulami tajne, ściśle tajne. To wszystko już na późniejszym etapie.
9: Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Działająca w rejonie Moskwy rafineria koncernu Rosneft wstrzymała produkcję. Informuje o tym lokalny serwis internetowy oraz niezależne rosyjskie media. Jak uściśliła agencja Reuters, chodzi o zakład w Riazaniu, który jest jednym z ważniejszych dostawców benzyny dla odbiorców w aglomeracji moskiewskiej. Ukraińskie drony zaatakowały riazjańską rafinerię 29 lipca. Uszkodzenia są na tyle poważne, że w zakładzie ogłoszono przerwę techniczną, która potrwa około 2 tygodni. Firma w maju już wstrzymywała produkcję na 2 miesiące.
2: To się dzieje lokalnie.
9: W sobotę o 17, czyli już jutro, Warszawa stanie na minutę. W godzinę W, czyli w rocznicę rozpoczęcia powstania warszawskiego, w całym mieście usłyszymy syreny alarmowe oraz dzwony. O zatrzymanie się na ten czas apeluje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
11: Apel do całej Polski, aby o godzinie 17 1 sierpnia oddać cześć powstaniu warszawskiemu, dlatego że powstańcy pozostawili nam nie tylko świadectwo walki o wolność, ale również wzór odpowiedzialności za wspólnotę. Pamięć o powstaniu tu w Warszawie, ale również w całej Polsce właśnie służy temu, żeby tę wspólnotę budować.
9: W uroczystościach wezmą udział żyjący wciąż powstańcy Warszawy. Anna Stupnicka-Bando, sanitariuszka z czasów powstania, deklaruje, że będzie dawać świadectwo o bohaterstwie stolicy do końca swojego życia.
12: My, dokąd będziemy żyli, dokąd będziemy chodzili i dokąd będziemy pamiętali, jak się nazywamy i gdzie mieszkamy, to będziemy zawsze uczestniczyć, żeby dawać świadectwo czasów okupacji, czasów powstania warszawskiego. Bo co innego, jak się czyta coś w książce, a co innego, jak się widzi człowieka, który brał udział, który to przeżywał.
9: Dziś o 18:00 na Placu Krasińskich rozpocznie się msza święta, a po niej apel pamięci z udziałem wojskowej asysty honorowej. Jutro uroczystości rozpoczną się o 9:00 na Ochocie, przy ulicy Filtrowej, w miejscu podpisania rozkazu o powstaniu. O 10:00 przeniosą się na Mokotów, przy pomniku Mokotów Walczący. O 14:00 złożenie kwiatów przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem. O 17:00 na minutę stanie cała Warszawa.
13: To dzieje się w okolicy.
9: Nieporęt stawia na rozwój turystyki, cyfryzację i lepszą komunikację z mieszkańcami. Wójt gminy Agnieszka Powała, która była gościem naszego plenerowego studia, mówiła o nowej linii autobusowej P12, która połączy Nieporęt z Legionowem i ułatwi mieszkańcom dojazd do stolicy.
14: Linia P12 to bezpłatna linia powiatowa, która połączy kilka sołectw, a przede wszystkim zniweluje białe plamy komunikacyjne na terenie naszej gminy. Będzie ruszała z Nieporętu spod naszej kładki przy kanale Żerańskim.
9: W ramach programu Cyfrowa Gmina Nieporęt powstaje także aplikacja z informacjami dla mieszkańców.
14: Zastąpi to naszą kartę taką, którą trzeba było mieć przy sobie, kartę mieszkańca. Będziemy mieli ją na co dzień w telefonie, w aplikacji, a przy okazji w jednym miejscu będą zlokalizowane wszystkie informacje o wydarzeniach, wszystkie komunikaty najważniejsze, harmonogram odbioru odpadów.
9: Nieporęt przygotowuje też kolejne wydarzenia dla mieszkańców i turystów, w tym obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz spotkania nad Zalewem Zagrzyńskim.
1: Robi się już coraz bardziej gorąco i nawet ten wiaterek z nadwody nie niweluje tego uczucia naprawdę upału, który dzisiaj nas czeka.
15: Mamy wachlarz tutaj Nieporęta.
1: A, no właśnie.
15: Można się nim wachlować.
1: A to zabrałaś mi, gdzie on jest?
15: Zaraz znajdziemy, spokojnie, tutaj trochę nieporządek mamy na sobie.
1: A, jest, dobra, to ja się nim wachluję.
15: Maksymalnie 35 stopni, także korzystajcie z wachlarzy i pijcie dużo wody, bo dzisiaj naprawdę upalny, słoneczny dzień przed nami.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
13: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: I poznajemy się dzisiaj z mieszkańcami gminy Nieporęt i to są spotkania naprawdę fascynujące, piękne i niezwykle ubogacające i ciekawe.
15: No jest tutaj naprawdę niesamowicie, jest tutaj bardzo, bardzo miło i Flaming na mnie patrzy, zastanawiam się, jak można by mu dać na imię, zaczyna mnie wzywać ten Flaming i woda mnie wzywa, Jarek.
1: Ja to znowu?
15: Znowu.
1: No daj spokój, poczekaj do 10:00, bo mamy jeszcze wspaniałych gości.
15: Nie,
1: będziemy
15: słuchaj,
1: rozmawiać
15: wachlarz.
1: O atrakcjach kulturalnych, o Ochotniczej Straży Pożarnej, będziemy zastanawiać się, będziemy myśleć o stanie zdrowia mieszkańców gminy Nieporęt i o miejscu, które tu powstanie, ale nie zdradzimy na razie, jakie to będzie miejsce, ale będzie niesamowite i wspaniałe.
15: Zostaje, zdecydowanie zostaje. Myślę,
1: no
15: że
1: właśnie.
15: Flaming poczeka. Jeżeli macie propozycję na imię dla Flaminga, to piszcie 512-700-444, 512-700-555.
1: Weronika Ostrowska,
15: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zerkam na zegarek, 10 po 9. Witamy Państwa po raz kolejny z Nieporętu, a razem z nami pan Radosław Stromecki, Ochotnicza Straż Pożarna w Nieporęcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękujemy za zaproszenie.
3: I Szymon Zemlański z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, też witamy.
4: Dzień dobry.
3: Ochotnicza Straż Pożarna przede wszystkim kojarzy nam się z akcjami ratowniczymi, a jak to jest w gminach, w takiej gminie jak gmina Nieporęt? Czy pełni też OSP inne funkcje, takie właśnie jednoczące?
2: Chciałbym szczególnie tutaj zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, na krajowy system ratowniczo-gaśniczy i włączenie naszych trzech jednostek, czyli OSP Nieporęt, OSP Kąty Węgierskie i OSP Wólka Radzymińska. Są to wszystkie trzy jednostki w krajowym systemie i one również działają na terenie powiatu, jak i poza nim. Mieliśmy okazję działać podczas bardzo dużego pożaru w miejscowości Międzyleś. Działaliśmy tam ponad 54 godziny i to były typowo działania z plutonu LAS, więc tutaj nie tylko są to działania ratownicze, miejscowe zagrożenia. Są to również wypadki komunikacyjne na wodzie, gdzie też mamy do tego wyspecjalizowany sprzęt. Mamy sprzęt do pozyskiwania z powierzchni wody absorpcyjnej różnych substancji. Mamy możliwość również realizowania zadań związanych z bezpieczeństwem ludności, czyli podtopienia, i również do tego mamy specjalistyczny sprzęt. Dodatkowo realizujemy obecnie szereg zadań i szereg takich, można powiedzieć, czynności związanych z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Realizuje ona tutaj przede wszystkim poradnik bezpieczeństwa, w którym zawarte są wszelkie informacje dla cywili, którzy po prostu muszą wiedzieć, jak się zachować w sytuacji kryzysowej, gdzie i jak uciekać, w jaki sposób klarować swój plecak ewakuacyjny. Są to rzeczy niezbędne do teraz obecnie codziennego życia.
1: Panie Szymonie, to ja się chciałam zapytać o pana motywację. Dlaczego pan zdecydował się być uczestnikiem takiej młodzieżowej drużyny?
4: Bardzo lubię pomagać innym. Oprócz tego zawsze chciałem zostać strażakiem i właśnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza pokazuje mi, jak mogę się przygotować, jak mogę zostać strażakiem.
3: Te marzenie się spełnia?
4: Powiedzmy.
3: Jeszcze chwilka.
4: Za 3 lata idę na kurs do OSP.
1: No jest nadzieja w młodzieży, ale jest nadzieja też we współpracy. Jak układa się ta współpraca między ochotniczymi strażami pożarnymi tutaj? Czy jest to dobra współpraca i jak taką współpracę się wypracowuje?
2: Przede wszystkim rozmową i wspólnymi porównywaniami, które wypracowujemy w swoim boju. Każda jednostka tak naprawdę niby ma podobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, natomiast każda go wykorzystuje, można powiedzieć, troszeczkę inaczej. Oczywiście jest to oparte o szereg zasad i sytuacji, w których trzeba dokładnie w ten sposób wykorzystać ten sprzęt ratowniczy. Natomiast przede wszystkim trzeba do tego gdzieś tam usiąść, porozmawiać i sytuacyjnie opisywać swoje potrzeby. Przede wszystkim spotykamy się na różnych ćwiczeniach, szkoleniach doskonalących, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, jak i również w na przykład LWOPR, czyli Legionowskim WOPR.
3: Strażaków można często spotkać podczas festynów, pikników, wydarzeń plenerowych. Czy to jest też okazja do tego, żeby budować zaufanie, rozmawiać, integrować mieszkańców?
2: Jeżeli chodzi o pikniki, to sołeckie pikniki, gminne pikniki, różne imprezy. Przede wszystkim zabezpieczamy masowo takie imprezy. Chętnie rozmawiamy z mieszkańcami. Mamy możliwość pokazywania pierwszej pomocy, pokazania naszego sprzętu, żeby każdy z mieszkańców wiedział, jak dobry mamy sprzęt. Naprawdę nie mamy czego się wstydzić w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sprzęt, który jeździ u nas na powiecie. Jest to naprawdę bardzo duży potencjał i bardzo duży rozwój u nas w regionie.
3: Dlaczego warto wstąpić do straży pożarnej?
4: Dlatego, że pomaga się innym. Oprócz tego można się nauczyć wiele życiowych doświadczeń. Na przykład jak zachować się w sytuacji niebezpieczeństwa, czego warto unikać. I poza tym można też nauczyć innych o jak się zachowywać.
1: A mogę powiedzieć tak. Po kobiecemu, bo warto taki mundur nosić. Dwa różne mundury. No,
3: spodobał ci się ten mundur.
1: Tak, za mundurem panny sznurem. Nie, to nie jest bez przyczyny. To jeszcze chciałam pana Radosława zapytać o ten mundur, żeby nam opowiedział pan dwa zdania dosłownie.
2: Mundur galowy Ochotniczej Straży Pożarnej, obecny wzór wraz z butami, opinaczami, które są oczywiście podkute do różnych uroczystości, które mają nieść za sobą cały odgłos, kumulować wszystkie dźwięki. No i dodatkowo oczywiście marynarka ze sznurem, która świadczy o tym, że jesteśmy strażakami, no i czapka rogatywka, na której również znajduje się herb Ochotniczej Straży Pożarnej.
3: Radosław Stromecki, prezes OSP w Nieporęcie, i Szymon Zemlański z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Bardzo dziękujemy.
4: Dziękujemy.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Trasa S8 dzisiaj problematyczna, a to ze względu na wypadek, do którego doszło między markami a Zielonką. Tutaj zablokowany jest lewy pas i tworzą się korki, ale nie są zbyt długie, więc to jest dobra informacja.
1: Stoicie w Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy. Poza tym, jeśli chodzi o samą Warszawę, tylko okolice skrzyżowań, gdzie są nieco dłuższe światła, ale korków specjalnych więcej nie ma.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wiele przyjemnych miejsc, gdzie można by poczytać książkę, ale żeby taką książkę poczytać, można pójść do biblioteki i ją wypożyczyć, chociaż biblioteki to nie tylko dzisiaj miejsce do tego, żeby wypożyczać książki, o czym będziemy właśnie rozmawiać. Razem z nami przedstawicielki Biblioteki Publicznej w Nieporęcie.
4: Cześć, Ania Chylińska z tej strony.
5: Cześć, Natalia Szarek.
0: Współczesna biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, zatem jakie to miejsce? Jaka jest Biblioteka Publiczna w Nieporęcie?
4: Przede wszystkim, wiesz co, to jest przestrzeń otwarta. Otwarta dla wszystkich. My mamy tak piękną, cudowną lokalizację przy Kanałku Żerańskim, że przyjeżdżają do nas nawet rowerzyści, po prostu tak nieopodalże, z Warszawy, z okolic. Ale to co jest chyba kluczowe, to my tworzymy taką przestrzeń i dla społeczności lokalnej, i współtworzymy, nie boję się powiedzieć, współtworzymy z tą społecznością lokalną. Miejsce, gdzie można przyjść, gdzie można przycupnąć, poczytać książkę, gdzie można popracować, gdzie można spotkać się ze znajomymi, gdzie można pograć w planszówki, bo mamy ogromny zasób planszówkowy, gdzie można spędzić kreatywnie czas na warsztatach, ale przede wszystkim przyjść, pośmiać się, pogadać. Tu spotkasz super bibliotekarki, uśmiechnięte, życzliwe.
0: No my już spotkaliśmy.
4: I kreatywne, tak, z pomysłami szalonymi i już. I to jest ten magnetyzm chyba, który przyciąga i czytelników, i użytkowników do naszej wspaniałej biblioteki.
0: A czy mieszkańcy gminy się dają przyciągnąć? Czy te wszystkie atrakcje mają odzew z tej drugiej strony? Bo można przygotować najwspanialsze rzeczy, a później mieszkańcy nie za bardzo chcą z nich korzystać.
5: Oj, u nas bardzo. Mamy tak naprawdę ofertę stworzoną dla mieszkańców w każdym wieku. Naciskamy na wydarzenia takie pokoleniowe. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy świetnie się bawili, więc też wysłuchujemy tego, czego im potrzeba. Robimy warsztaty kreatywne wokół różnych książek. Mamy siłownię pamięci dla seniora, tak żeby ćwiczył ten umysł. Mamy cotygodniowe skrable i oni chętnie do nas przychodzą. Organizujemy spotkania autorskie, gdzie ostatnio było 60 osób na Ewie Wojdyło. Dla nas to jest niesamowite, jak ludzie bardzo chcą wracać, bo czują, że to jest takie ich trzecie miejsce.
0: A młodzi dają się przyciągać?
5: Oj, bardzo. Chętnie uczestniczą w wolontariacie u nas. Razem rysujemy na tabletach graficznych, nagrywamy podcasty. W tamtym roku również był u nas kurs uważności, więc młodzież chętnie w nim uczestniczyła. No to jest niesamowite.
1: Czy biblioteka współpracuje też z lokalnymi szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami?
4: Tak, to są główni beneficjenci naszej oferty. Standardowo, ja nie lubię tego określenia lekcji biblioteczne, ale oczywiście spotykamy się z przedszkolakami, z uczniami. Zawsze jest książka i szalone warsztaty, szalone gry terenowe, mnóstwo zabawy i śmiechu. Ale jak najbardziej współpracujemy też z Radą Seniora, Młodzieżową Radą Gminy Nieporęt, Stowarzyszeniem Historycznym, także tak, każdy, różnymi klubami brydżystów. Jest tego mnóstwo w Nieporęcie, także słuchajcie, każdy znajdzie u nas przestrzeń dla siebie i na pewno jakiś ciekawy warsztat. Zapraszamy.
0: Dziękujemy za to zaproszenie, a zapraszały panie z Biblioteki Publicznej w Nieporęcie.
4: Cześć, do zobaczenia.
5: Do zobaczenia.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. W czwartek 6 sierpnia Leon XIV weźmie udział w międzynarodowym franciszkańskim spotkaniu młodych w Asyżu. Czterodniowe wydarzenie zorganizowano z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka. Kulminacyjnym punktem na zakończenie będzie poranna wizyta papieża. Leon XIV przyleci helikopterem. Będzie odpowiadał na pytania młodzieży i odprawi uroczystą mszę w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. Spotkanie z papieżem poprzedzą 3 dni warsztatów, spotkań i dyskusji. We franciszkańskim meetingu weźmie udział młodzież w wieku od 18 do 33 lat.
3: To się dzieje w Kościele.
2: Od ponad 40 lat Kościół w Polsce zachęca do abstynencji, zwłaszcza w sierpniu. Tegoroczne hasło brzmi Polska silna wiarą i trzeźwością. Przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski biskup Tadeusz Bronakowski w swoim apelu przypomina, że dobrowolna rezygnacja z alkoholu jest konkretnym wsparciem dla osób uzależnionych oraz ich bliskich. O duchowym wymiarze tego wyrzeczenia mówi duszpasterz trzeźwości w diecezji zamojsko-lubaczowskiej ksiądz Józef Zwolak.
4: Polska silną wiarą i trzeźwością. Wiara daje nam wszystkim motywację, wsparcie w troszczeniu się o trzeźwe, zdrowe życie. Życie wiarą to praktyki religijne systematyczne, to wytrwała praca nad sobą, to zgodne życie z wymogami Ewangelii. I to chroni, bardzo często, bardzo mocno chroni przed używkami, przed tym wszystkim, co szkodzi polskiemu społeczeństwu.
2: Apel biskupa Bronakowskiego będzie odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę. Tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się też w obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. To właśnie w nich, 26 sierpnia 1956 roku, Polacy przyrzekali walczyć z pijaństwem i troszczyć się o moralną odnowę ojczyzny. Siedziba Episkopatu Polski w Warszawie zamieni się w miejsce spotkania z dziedzictwem Jana Pawła II. Od 4 września do 16 października odbędzie się projekt Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Zorganizowane grupy będą mogły zwiedzić budynek, zapoznać się z wystawami, spotkać się z wolontariuszami oraz wziąć udział w quizie. Zapisy grup od 7 klasy szkoły podstawowej prowadzi Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Inicjatywa organizowana jest z okazji 10-lecia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Jutro, 1 sierpnia, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w Radiu Warszawa przypomnimy niezwykłą historię sióstr Sakramentek z warszawskiego Nowego Miasta. Tuż przed godziną W o 16.37 wyemitujemy reportaż Magdaleny Prokop-Duchnowskiej zatytułowany Białe Gołębie. To opowieść o 34 siostrach benedyktynkach sakramentkach, które zginęły 31 sierpnia 1944 roku podczas bombardowania klasztoru przy kościele świętego Kazimierza. W czasie Powstania Warszawskiego siostry otworzyły klauzurę, która przez 250 lat pozostawała zamknięta i przyjęły do niej powstańców oraz mieszkańców Warszawy, udzielając im schronienia i żywności. Dzieliły się wszystkim, co miały, mówiła w Radiu Warszawa Magdalena Prokop-Duchnowska, autorka reportażu.

0: korytarzu.
1: Ponieważ siostry od 100 lat prowadzą opłatkarnię, gdzie wypiekają opłatki, hostie i komunikanty, kiedy już zabrakło jedzenia, to siostry karmiły powstańców tymi opłatkami i skrawkami opłatków. I jest też tam historia kobiety, której mama, babcia i prababcia dzięki tym opłatkom i skrawkom opłatków przeżyły właśnie powstanie.
0: Jak dodaje Magdalena Prokop-Duchnowska, Niemcy proponowali siostrom opuszczenie klasztoru i ratowanie życia.
1: Siostry mogły co najmniej trzykrotnie, bo Niemcy im to proponowali, opuścić klasztor i uratować swoje życie, ale tego nie zrobiły. Wybrały świadomie ofiarę, przelanie krwi właśnie za ojczyznę i za kościół.
0: Reportaż przypomina także historię legendy o białych gołębiach, które miały wznieść się nad klasztorem po tragicznym bombardowaniu, symbolizując czystość i ofiarę sióstr. Białe gołębie to historia odwagi, wiary i poświęcenia, ale także przypomnienie o bohaterkach Powstania Warszawskiego, o których przez lata mówiło się znacznie mniej niż o innych uczestniczkach zrywu. Początek reportażu Magdaleny Prokop-Duchnowskiej w Radiu Warszawa w sobotę jutro o godzinie 16:37.
2: O, zaczyna grzać słońce.
3: Bo wiesz, że stoisz na słońcu, to wtedy
2: wychodzimy
3: grzeje.
2: Trochę z cienia już.
3: Ja nie.
2: I naprawdę zaczyna się być gorąco, bo dzisiaj naprawdę bardzo upalny dzień.
3: Maksymalnie w stolicy i w okolicy nawet 35 stopni w cieniu. Weekend odrobinę chłodniejszy. W sobotę maksymalnie 29, w niedzielę 26, a po weekendzie znowu upały powyżej 30 stopni. O tej porze w Nieporęcie 27 stopni.
2: W nocy może popadać.
4: Budzimy stolice i okolice.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: 21 minut zostało do godziny 10. Kolejni goście odwiedzają nasze plenerowe studio.
2: A są to goście z Centrum Medycznego w Nieporęcie, prezes Piotr Chmiel. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie radiosłuchaczy i państwa redaktorów.
2: I dyrektor do spraw organizacyjnych Agnieszka Kozicka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
2: Placówki medyczne, jaką one pełnią funkcję w budowaniu poczucia bezpieczeństwa w takiej gminie jak gmina Nieporęt?
3: Ja myślę, że bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Tam są, myślę, dwie kwestie kluczowe. Raz, zapewnienie bezpieczeństwa tu lokalnie, naszemu środowisku, nie ukrywam, bo lokalizacja przychodni jest właśnie na terenie, myślę, mogę tu powiedzieć, najpiękniejszej gminy w Polsce, Nieporęt nad Zalewem Zegrzyńskim.
2: To urocze miejsce, słowa.
3: Urocze miejsce. Macie państwo, redaktorze, okazję się o tym przekonać naocznie. Natomiast kwestia zabezpieczenia pacjentów, zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, którą świadczymy, jak i specjalistyce szeroko pojętej. W poradniach kardiologicznych, poradniach laryngologicznych, tak, pediatria, rehabilitacja szeroko pojęta.
2: A specyfika tego miejsca i tej gminy, gdzie jest bardzo dużo turystów, woda, na to też trzeba być gotowym, bo takie jakieś wypadki
3: zdarzać. Jak najbardziej wypadki na wodzie, w związku z tym, że gmina położona jest nad dosyć sporym zbiornikiem wodnym, także tutaj wspaniała współpraca władz samorządowych, tak, przychodni z ośrodkiem WOPR-u nad wodą, także tak, różnego rodzaju szkolenia, tak, współdziałanie różnego rodzaju służb, straży pożarnej, policji, straży gminnej, także ta koordynacja przebiega w sposób bardzo dobry, z moich obserwacji to wynika i to rzeczywiście jest bardzo kluczowa i ważna kwestia.
1: Miejsce budowania więzi społecznych, czy poza świadczeniem usług medycznych angażują się państwo także w działania profilaktyczne, edukacyjne lub inne wydarzenia dla mieszkańców?
4: Tak, oczywiście staramy się edukować pacjentów, czy zamieszczając różne informacje na naszej stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych. Staramy się też angażować tutaj w spotkania, które odbywają się z mieszkańcami na terenie gminy. Współpracujemy z Kołem Gospodyń Wiejskich, razem organizujemy różne wydarzenia na terenie Centrum Medycznego. Ostatnio było to takie wydarzenie też z Fundacją Gotowi.org, gdzie przygotowaliśmy pacjentów i mieszkańców do różnych, w związku z wydarzeniami, które dzieją się za granicami, tak, czyli do ewakuacji, do tego, jak być przygotowanym na różne sytuacje. Także jak najbardziej angażujemy się również w kwestie nie tylko medyczne, ale profilaktyki i takiej edukacji dla mieszkańców.
2: Jakie dzisiaj są największe wyzwania, które są związane z ochroną zdrowia? Bo świat się zmienia.
3: Świat się zmienia, panie redaktorze, i rzeczywiście in plus z moich obserwacji wynika w zasadzie 20-letniej pracy w ochronie zdrowia, że i to jest naprawdę zadowalające i powodujące uśmiech na twojej twarzy, to znaczy świadomość ludzi, raz, do ciała swojego, dwa, do aktywności, tak? Generalnie musimy się przestroić na taki model, żeby jednak pracować samemu, to co jest do zrobienia, nie licząc na pomoc w kontekście takiej ostatecznym, że tak powiem, w różnego rodzaju poradniach, bo to raz generuje koszty, a dwa generalnie co do zasady jest dużo gorszym rozwiązaniem, także tak.
1: Pani dyrektor, to ostatnie pytanie. Najprostsza porada dla naszych słuchaczy, jak zadbać o profilaktykę naszego zdrowia jednym zdaniem?
4: Przede wszystkim ruch i jeszcze raz ruch, a mieszkamy nad pięknym akwenem, mamy dużo ścieżek rowerowych, więc jak najbardziej mamy tutaj miejsca do tego, żeby zadbać o ruch.
2: Tyle porada od Agnieszki Kozickiej, dyrektor do spraw organizacyjnych Centrum Medycznego w Nieporęcie. Razem z nami był także prezes tego miejsca, Piotr Chmiel. Dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo.
3: Państwo redaktorzy, szanowni państwo, bardzo dziękujemy, życzymy dobrego dnia i pięknego weekendu. Wszystkiego dobrego.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o wypadku, do którego doszło na trasie S8 między Markami i Zielonką. Zablokowany jest pas lewy, ale nie generuje to większych utrudnień. Takie są z kolei nasze informacje, więc no, jeżeli już doszło do tego smutnego wydarzenia, no to taki pozytyw.
1: Ciasno w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy, ale poza tym naprawdę dzisiaj większych korków w Warszawie nie ma. Jeśli chodzi o dojazd do Nieporętu, na ten moment jeszcze bez korków dojedziecie. Polecamy, żeby szybko wsiadać do samochodu, jeśli się tu wybieracie.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A razem z nami Konrad Pietrucha, z którym będziemy rozmawiać o Camper Parku, pierwszym, który powstanie nad Jeziorem Zegrzyńskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: To duża zmiana dla gminy Nieporęt?
2: O, dość spora. Chcemy tutaj wypełnić pewną lukę, pewien brak miejsc dla tego typu podróżnych i gości, więc myślę, że to jest coś, czego nie było, a jest bardzo duża potrzeba.
3: Jak narodził się ten pomysł i czego mogą spodziewać się i mieszkańcy, i ci, którzy będą chcieli tu wypoczywać?
2: No, chociażby sam pomysł powstał zupełnym przypadkiem, chodząc po prostu, mówimy tak, porównując Mazury czy jakiekolwiek morskie kurorty, widzi się tam po prostu non-stop kampery, tutaj po prostu ich brak, tak, a nie oszukujmy się, to jest jakaś tam duża grupa i rosnąca grupa w całej Polsce kamperowiczów, więc no tak. Po prostu, chyba z obserwacji zwyczajnie.
1: Takie miejsce może przyciągnąć turystów z różnych miejsc w Polsce, ale co zrobić, żeby ten rozwój turystyki szedł w parze z komfortem życia ludzi, którzy tu mieszkają?
2: No tak, trzeba zachować pewnego rodzaju synergię. No przede wszystkim zasady funkcjonowania pewnego rodzaju też i no musimy patrzeć na i gości, żeby mieli komfort i też mieszkańców, żeby ten komfort nie był zaburzony w ich przypadku. Natomiast no pewne zasady, tak? Myślę, że grupa klientów, do których chcemy przede wszystkim jakby dotrzeć, to są rodziny z dziećmi, tak? To jest pewnego rodzaju grupa może mniej imprezowa, a bardziej taka chillująca i korzystająca z uroków, spokoju, natury. I to jest chyba nasz główny cel, tak? Oczywiście, jak najbardziej, pewien rodzaj rozrywki chcemy zapewnić, natomiast wszystko w granicach rozsądku i jakby takiego sąsiedzkiego podejścia.
3: Czy Camper Park będzie także przestrzenią integracji mieszkańców, miejscem spotkań, wydarzeń, może aktywności dla mieszkańców samej gminy Nieporęt?
2: Zdecydowanie tak. Planujemy tutaj dodatkowe atrakcje, nie tylko miejsce noclegowe, ale też miejsce, w którym w weekend będzie można sobie obejrzeć kino plenerowe, czy też dzieci będą mogły sobie pobawić się na placu zabaw. I tak na dobrą sprawę jest tutaj wiele planowanych fajnych atrakcji, nie tylko dla podróżnych, ale również dla mieszkańców.
1: Bardzo panu dziękujemy za opowiedzenie o tym miejscu. Konrad Pietrucha był razem z nami.
2: Dziękuję bardzo.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Mamy propozycję imion dla Flaminga. Flami albo Zegrzyk. Będzie ankieta chyba na naszym Facebooku. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, 512 700 444, 512 700 555, to tutaj skutery wodne zaczęły teraz.
1: No właśnie, tu życie brykać. Zaczyna się już... ludzie powstawali. O, trochę później niż my. Obudziliśmy naszym przybyciem, ale naprawdę zapraszamy. Pięknie tutaj jest, niesamowicie, wspaniale i cieszymy się, że mogliśmy tutaj spędzić ten piątkowy poranek.
0: Realizowała Ania Bobko, która już teraz na antenie Radia Warszawa razem z Państwem. Aniu, jesteś tam?
2: Jestem. To była
0: przyjemność.
2: Jak
0: Ci tam było po drugiej stronie?
2: Bardzo przyjemnie, aczkolwiek zazdroszczę i widoków, i tej atmosfery na żywo, i Flaminga, więc mam nadzieję, że przynajmniej słuchacze, tak jak ja, mieli tą frajdę, słuchając Was, bo naprawdę czułam tą energię.
0: Mamy dla Ciebie Flaminga wiatraczek.
2: Niesamowite, to bardzo się cieszę.
1: A ja mam taki manualny. Aniu, bardzo Ci dziękujemy za to, że nas wspierałaś przez te 3 godziny.
0: Flaming dla
1: ten
0: Michała.
1: Duży taki, ten duży, na którym Weronika pływała. To Michał dla Ciebie.
3: Dobra.
0: Przywieziemy, Michał. Okay. Tylko załatw sobie przyczepkę.
1: Dziękujemy bardzo. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Do usłyszenia.
2: A ja zapraszam.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Po reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM, minuta po 10.
10: Trudności z dostępem do rządowych stron. Polacy masowo ściągają poradnik bezpieczeństwa. Lawina porwała wspinaczy na Broad Peak, co najmniej 10 osób poszukiwanych. Pogoda dopisała, goście również. Za nami plenerowy poranek z Radiem Warszawa nad Jeziorem Zegrzyńskim. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Trudności z dostępem do portali gov.pl. Strony rządowe nie są celem ataku, lecz problemy wynikają z dużego obciążenia serwerów, tłumaczy wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. RCB wysłało wiadomość SMS do Polaków z linkiem do pobrania poradnika bezpieczeństwa, który to link przestał działać. Utrudnienia spowodowane zwiększonym ruchem sieciowym powinny stopniowo zanikać.
11: Warto jednak też pamiętać, że wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie, ale już nad tym panujemy. To znaczy ten ruch się sieciowy zaczyna zmniejszać, zostały zwiększone limity pozwalające na to, żeby obywatele mogli szybciej mieć dostęp do stron internetowych.
10: Poradnik bezpieczeństwa jest dostępny również w aplikacji mObywatel.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Co najmniej 10 wspinaczy porwanych przez lawinę na szczycie Broad Peak na granicy Chin i Pakistanu. Wśród zaginionych jest znany nepalski alpinista Nirman Puria. Według dyrektora firmy zajmującej się wspinaczką górską, lawina wystąpiła na samym szczycie góry. Na miejsce wysłano 2 śmigłowce wojsk pakistańskich. W wyprawie na Broad Peak oprócz nepalskiego wspinacza byli również alpiniści ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Nepalu, Omanu i Pakistanu. Broad Peak to 12. najwyższy szczyt świata. Jest jednym z najbardziej wymagających 8-tysięczników dla wspinaczy.
4: Dzieje się blisko.
10: Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w Warszawie związane z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto zaplanować podróż i reagować na zmiany w organizacji ruchu, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko ze Stołecznej Straży Miejskiej.
3: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany związane z zakazem parkowania i zamkniętymi ulicami. Prosimy o zapoznanie się z tymczasowymi zmianami w ruchu i uwzględnienie ich w swoich planach. Podczas jazdy należy zwracać baczną uwagę na znaki i stosować się do wskazówek funkcjonariuszy kierujących ruchem.
10: Najwięcej zmian czeka kierowców jutro, 1 sierpnia. W związku z uroczystościami o godzinie W przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach zamknięte będą miejsca postojowe przy nekropolii, a po południu ograniczony zostanie ruch na ulicy Powązkowskiej. Tego dnia kierowcy nie przejadą również m.in. ulicą Matejki, częścią Miodowej i placu Krasińskich, a wieczorem zamknięty zostanie rejon placu Piłsudskiego, gdzie odbędzie się koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. W niedzielę 2 sierpnia ulicami Woli, Ochoty i Mokotowa przejdzie masa powstańcza, a 5 sierpnia odbędą się uroczystości na Woli i Marsz Pamięci. W tym czasie zamknięta będzie m.in. ulica Leszno. Za nami poranek Radia Warszawa, który zawitał dziś do Nieporętu. W regionie działa Młodzieżowa Rada Gminy. Celem jest większy wpływ młodych mieszkańców na ich otoczenie. Przewodniczący Rady Alek Brzozowy podkreślał, że jednym z najczęściej zgłaszanych przez młodych tematów jest potrzeba stworzenia miejsca spotkań.
12: Mieć właśnie miejsce, gdzie mogą usiąść, porozmawiać i spotkać się ze sobą.
10: Wiceprzewodnicząca Julia Młynarczyk zapowiedziała jedno z licznych wydarzeń realizowanych przez Radę Młodzieżową.
13: Właśnie za miesiąc, 28 sierpnia, będziemy organizowali kino plenerowe u nas w gminie, gdzie będziemy mogli połączyć młodzież oraz starsze pokolenie. Będzie to super czas, żeby spędzić razem czas, żeby wypracować lepszy dialog międzypokoleniowy i żeby zaprezentować, że jesteśmy, że działamy.
10: Jak zaznaczają przedstawiciele Rady, takie inicjatywy pomagają budować dialog między młodzieżą a starszymi mieszkańcami i umożliwiają współdziałanie.
2: Gorący dzień nam się szykuje w Warszawie i w okolicy. 32 stopnie Celsjusza już w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. 32 w Macierzy, w Piastowie 32, w Pruszkowie też 32 i w Ząbkach 33 stopnie. W Łomiankach 32, tak jak w Warszawie. Konstancin Ziorna też 32. Maksymalnie dziś ta temperatura będzie sięgała nawet 36 stopni Celsjusza. Miejmy to na uwadze, dbajmy o siebie i pijmy dużo wody. Pięć minut po godzinie 10:00. Ania Bobko, tak mi tu z Państwem dobrze, że pozwoliłam sobie jeszcze chwilkę poczekać razem z Państwem na Zofię Kozerawską, która już pędzi razem z Latę na wynos. Tego jestem na pewno pewna, jeśli mogę tak powiedzieć. Same dobroci u nas na antenie, takie jak dobre słowo świętego Jana Pawła II, albo co słychać na Mazowszu w tej godzinie. A muzycznie równie fantastycznie, bo Roy Orbison i Oh Pretty Woman nas przywita, ale będzie też Mimi Wydrzyńska, będzie też Bledka i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami na 106.2 FM.

0: Mimi Wydrzyńska, tak jak ty, na antenie Radia Warszawa, 12 minut po godzinie 10 wybrzmiała.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
2: Dzień dobry.
0: Tego jeszcze nie było. Zofia Kozerawska jako gość na swoim własnym paśmie. Przynajmniej przez tą minutkę.
2: Tak, całą. Przez tą minutkę. A słyszałaś, co śpiewała Mimi, że nie czekaj dłużej, ostatnie słowa tej piosenki.
0: No właśnie, no nie czekaj dłużej, więc od razu Zofia się odezwała. Ja już zaraz tutaj zrobię szybką ucieczkę po prostu, już od godziny 6:00 to myślę, że już mogę. Zofia, czy masz latę na wynos ze sobą?
2: Mam ze sobą moje ulubione czarne latę na wynos, czyli latę bez dodatków.
0: Dobrze, akceptujemy. A czy słuchałaś dzisiejszego poranka z nieporanką?
2: Częściowo, bo niestety częściowo nie mogłam, ale...
0: Czy też zazdrościsz tak jak ja i wskoczyłabyś tam do tego zalewu?
2: Uważam, że powinnyśmy zrobić po prostu we dwie taki poranek.
0: To może kiedyś zrobimy latę na wynos z nieporętu.
2: Bardzo bym chciała.
0: Z flaminga jeszcze dodatkowo też. Również.
2: Z
0: dwóch flamingów, tak. Dwie laty Zofia i Ania i tak
2: odleciały.
0: To by było. Ale to akurat nie dzisiaj. Dzisiaj już zostawiam Państwa w najlepszych rękach Zofii Kozerawskiej. Ja bardzo dziękuję. Ania Bobko, życzę pięknego dnia.
2: A ja zapraszam.

0: Oczywiście, że tak Bledka chyba śpiewała o tym, że my chcemy mieć słuchaczy Radia Warszawa przy sobie. Zawsze 21 minut po 10 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Dzięki której człowiek gotów jest zawierzyć siebie Bogu i braciom, do nich przynależeć. Zawierzyła więc Chrystusowi i narodom, które pragnęła do Niego przyprowadzić, swoje życie i swoje królowanie. Całemu narodowi dała przykład umiłowania Chrystusa i człowieka, człowieka sprawionego zarówno wiary, jak i nauki, jak też codziennego chleba i odzienia. Zechciejmy dzisiaj czerpać z tego przykładu, ażeby radość z daru wolności była pełna.

0: Nie wiem jak wam, ale ta piosenka już zawsze będzie mi się kojarzyć z wyborem papieża. Leona XIV, pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy też tak mają, Papa Americano. A teraz zapraszam, bo jest 10:30, na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Europejska Agencja Kosmiczna powstanie na Mazowszu. Zaprosimy na żniwa do sierpca, a na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje czekają uczestników kolejnego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W Warszawie powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. O wybraniu właśnie Warszawy i Mazowsza na siedzibę centrum zdecydowała bliskość instytucji państwowych oraz już istniejące zaplecze technologiczne i infrastrukturalne regionu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy. Rozwijają się bardzo dynamicznie, ten potencjał jest bardzo duży. Można powiedzieć, że połowa firm, polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi, znajduje się na Mazowszu.
2: Dla Mazowsza ta decyzja oznacza silny impuls dla rozwoju i dalszych inwestycji, podkreśla marszałek Struzik.
3: Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiego Agencji Kosmicznej, która będzie się zajmowała głównie wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa, obronności. To jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
2: Europejska Agencja Kosmiczna odpowiada za koordynację europejskich działań dotyczących badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój sektora kosmicznego.
1: Zielone Mazowsze.
2: Pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą w realizacji zielonych projektów w gminie Grodzisk Mazowiecki. Nowe parki czy pasy zieleni posłużą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale pozwolą również przygotować region do walki ze skutkami zmian klimatu. O znaczeniu tych inwestycji mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
4: To bardzo ważne, dlatego że brakuje nam tej zieleni. Jesteśmy bardzo mocno zabetonowani, jeżeli chodzi o chodniki, ulice, place. I to cenne, że powstaną tereny zielone, gdzie ta ziemia będzie mogła oddychać, gdzie chłonąć ewentualne opady deszczu.
2: O szczegółach projektów mówiła Katarzyna Marcinkowska, zastępca burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.
5: Jest to park, który jest objęty ochroną konserwatorską. Będziemy realizować ciągi piesze, ale ekologiczne, przepuszczalne dla wody. Będziemy również dbać o zieleń, odtwarzać zieleń dworską.
2: Zielone inwestycje powstaną także m.in. w Żukowie i Książenicach.
1: Warto wiedzieć.
2: Mazowsze stawia na sport, który inspiruje kolejne pokolenia. Już od 2 do 9 sierpnia kozerki obok Grodziska Mazowieckiego ponownie staną się areną międzynarodowej rywalizacji tenisowej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Mazowia Open ATP Challenger. To ważne wydarzenie dla regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Tenis jest dzisiaj bardzo popularną dyscypliną sportu, znaną na całym świecie, obserwaną przez miliony widzów i traktujemy przystąpienie w formie głównego partnera do tego turnieju jako element promocji naszego województwa. Traktujemy to też jako element promocji turystycznej.
2: Przez pierwsze dni zmagań, czyli do 6 sierpnia włącznie, wstęp na trybunę główną będzie bezpłatny. Partnerem tytularnym wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Co w naszym regionie?
2: Sierpień to tradycyjnie miesiąc żniw i zbiorów. Nie inaczej jest na Mazowszu. Choć dziś wyglądają one zupełnie inaczej niż jeszcze 100 lat temu, dawne praktyki nie zostały zapomniane. Żniwa w tradycyjnym wydaniu będą mogli Państwo zobaczyć już 2 sierpnia w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do odwiedzenia placówki zachęca Justyna Cieszyńska.
6: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Żniwa w Skansenie 2 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tego dnia przeniesiemy się w świat dawnych żniw i letnich prac gospodarskich. W godzinach 10-18 będzie można zobaczyć tradycyjne koszenie zboża sierpem i kosą, pracę żniwiarki konnej oraz mocarni warmianki.
2: Na odwiedzających ponadto czekają pokazy tradycyjnego rzemiosła, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i produkty regionalne oraz występy zespołów ludowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.

0: 10 i potrwa do godziny 18.
1: Gdzie na weekend?
0: Mazopiknik powraca do regionu radomskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w Orońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
2: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 1 sierpnia spotykamy się na Mazopikniku w Orońsku. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
0: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, na terenie kompleksu sportowego GKS Oronka przy ulicy Branta 43.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: No to let's go. Wstajemy?
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
2: Proszę Państwa, odejdzie z koleżanka z pracy, powiecie, no nareszcie już jej nie ma. Znaczy, a za tydzień powiesz, a ta co druga z tym siedziała, to też mnie wnerwia trochę. Zawsze sobie kogoś znajdziemy. Ten chłopiec zawsze sobie kogoś znajdzie. Zawsze kogoś znajdzie. Każdy grzech musi być poprzedzony kłamstwem. Od kłamstwa się zaczyna każdy grzech. Ktoś, kto kradnie, mówi, ja mam prawo do pieniędzy. Zakład pracy sobie poradzi beze mnie, a mnie te 300 tam zawsze pomogą. Jeśli mam kogoś wymyślać, to pierwszy muszę sobie udowodnić, że on jest drań, że jest łajdak. Jeśli mam współżyć w jakimś związku poza sakramentalnym, poza prawem Bożym, to przecież ona jest taka samotna, ja też jestem samotny, się dogadujemy. To jeśli chodzi o dorobienie ideologii do naszych pragnień, to pan Pulikowski mówi, nie ma takiego świństwa, do którego faceci nie dorobią ideologii. I podaję przykład, jak się spotkało dwóch kolegów ze szkoły, tylko już po 40 lat mieli, i mówi, co słychać? A wiesz, rozwiodłem się. Rozwiodłem się z Hanią, taka żona, człowieku, ty takiej kobiety nie znajdziesz. No on tak już po 2 miesiącach z nową żoną był trochę bardziej realistą. I mówi, wiesz, jedną kobietę opuściłem i widziałem, jak ją to bolało. To drugie już nie opuszczę. Mistrzostwo świata, proszę Państwa. Mistrzostwo świata.
1: Część czwarta. Sam wybierasz niebo lub piekło.
2: Mamy dziś mówić o podnoszeniu się z grzechu, o nadziei. 10-15 lat temu w miesięczniku Więź wydrukowany został list kobiety do księdza. Anonimowej kobiety do anonimowego księdza, czyli w ogóle tak do księdza, tak w ogóle. Do takiego ogólnego jednego księdza. I tam było tak. Czy ksiądz nie powinien być żebrakiem o hojnych rękach, człowiekiem, który bił się z Bogiem, grzesznikiem, któremu wybaczył Bóg. Grzesznikiem, któremu wybaczył Bóg. Proszę Państwa, dobrze trafiliście tutaj, dziś do Nowego Sącza, do tej sali, bo to właśnie tak będzie. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że całe nasze życie, wszystko to, co robimy, mówimy, piszemy, wspominamy, ma przynieść jeden owoc i będzie jeden sprawdzian tego, chwila naszej śmierci. Proszę Państwa, to nie jest tak, że Pan Bóg, jak na sądzie ostatecznym, weźmie nasze klisze, i to będzie przeglądał, o, w 84 przeklinała trochę to. Tutaj coś, o, filmy pornograficzne oglądał. Nie. Pan Bóg spojrzy w serce człowieka, żeby i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce? Bardzo zwróćcie uwagę, ile razy Jezus pyta, czego chcesz? Co ci mogą uczynić? Po coś tu przyszedł? Żeby człowiek sam określił swój cel. Ludzie często nie wiedzą, czego chcą. Pamiętacie, jak mówi Jezus do apostołów, wy mnie chcecie zabić. Oni mówią, kto cię chce zabić? No wy mnie chcecie zabić. Co ty opowiadasz? Nikt się nie chce zabić. Oni już chcieli go zabić. Chcieli go zabić. I ten Pan mi opowiada, tak grzech to po cichu wchodzi w życie człowieka, że księdza, zgrzeszyłem, upadłem, zdradziłem żonę, ale to się zaczęło już wcześniej. Żarciki z koleżankami, jakie masz ładne sukieneczki, jakie coś, dowcipy coraz bardziej pikantne, takie niby tam w tańcu, bo na różnych imprezach byliśmy integrujących firmę. I to nie stało się tak, że ja byłem czysty, czysty, czysty i nagle łup. Nie, grzech jest przygotowywany przez szatana. Przygotowywany. Być może już dzisiaj szykuje ci numer na 2019 rok. I powoli cię do tego przygotowuje. Szatan wie, że ty nie zrobisz świństwa tak od razu. Ale jeśli przygotuję, dam pomysły, to może się zdarzyć. Sami będziemy wybierać w ostatnią godzinę i całe życie się zmagamy z różnego rodzaju wartościami, czy my tego chcemy, czy ja chcę. Był taki kawał, to jest średniej jakości, ale właśnie tu teologicznie pomoże zrozumieć. To o ruskim się mówiło, teraz może nie należy tak mówić o tych żołnierzach radzieckich. No ale że trafili do jednego chłopa i mówią, jeść nam się chce. A on mówi, dam wam, jak wypijecie każdy z was wiadro wody. Więc oni pili tą wodę, wypili. Chcecie jeść? Nie. A widzicie, wam się pić chciała, nie jeść. Czego ja chcę? Ja chcę spokoju, ja chcę życia uczciwego, ja chcę zdrowia, ja chcę pogody, pomagać innym. Jak przypominam sobie swoje podanie do seminarium, proszę mnie przyjąć do seminarium arcybiskupiego, bo chciałbym służyć Bogu i Kościołowi w archidiecezji warszawskiej. No to... Niezły numer był. Paru rzeczy tam nie napisałem, że na przykład liczę na to, że już niedługo kupię sobie gitarę elektryczną jako ksiądz, bo zawsze o niej marzyłem, a nie miałem kasy. To, żeby mnie do wojska nie wzięli, to też nie pisałem. Co tam będę prymasowi pisał, żeby mnie do wojska nie wzięli? Czego my chcemy naprawdę? Dlatego ludzie przepraszam za słowo, plotą takie bzdury. Wiecie, kiedy mówi się, że szatan wchodzi w rozmowę męża i żony? Jak się pojawiają słowa wszystko, zawsze i nigdy. Ty zawsze byłeś przeciwko mnie. Ty zawsze byłeś złączony z matką, a ja nigdy ci nie powiedziałem złego słowa o twojej matce. A ty żeś zawsze mnie lekceważył. Zawsze cały czas się podśmiewałeś ze mnie. A ja zawsze chciałem dobrego. Przychodzi kobieta i mówi do mnie, proszę księdza, ja zawsze chciałem dobrego dla rodziny. Dobra. Ja mówię, pani, witaj Maryjo, mówię. Nie poznałem cię w pierwszej chwili, bo tak nie masz posępka.

0: Tak brzmią Westking na antenie Radia Warszawa. 11 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to teraz małe pytanko. Kiedy ostatnio byliście na YouTubie naszego kochanego Radia Warszawa? Jeśli dawno, no to warto tam zerknąć, zajrzeć. A może jeszcze nigdy nie byliście? Trzeba wpisać YouTube i tam Radio Warszawa. Bardzo ciekawe rozmowy. Zachęcam gorąco do tego, żeby odwiedzać regularnie, bo kolejne rozmowy tam się pojawiają. I najnowsza rozmowa już dziś o 20:00. O Powstaniu Warszawskim oczywiście. O powstaniu, o którym najczęściej mówi się przez pryzmat walk, przez pryzmat decyzji dowódców i strat i zniszczenia miasta i tego, czy dobrze, czy niedobrze. A rzadziej przypomina się o wieży, która dla wielu powstańców i mieszkańców naszego miasta była źródłem siły właśnie w obliczu cierpienia i śmierci. Jak wyglądała codzienna posługa kapelanów i dlaczego młodzi ludzie brali śluby w piwnicach i wśród ruin? O tym już dziś o 20:00 będziecie mogli posłuchać i popatrzeć na tę rozmowę na YouTubie Radia Warszawa. Gorąco zapraszam. Phil Lundberry. Gotowi na wszystko? 10 minut do 11:00 zostało.

0: obu stronach Wisły.
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
0: Dobrze słuchać. Radio Warszawa. Emergency.

0: kolei w tej piosence zawsze słyszę tak, tak, tak. Bo jest kilka słów po polsku. Tak, tak, tak. Miami Sound Machine, Gloria Estefan. Nie wiem, czy oni o tym wiedzą, ale my wiemy. 2 minuty zostały do 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Rok 1956 i 2026.
0: 70 lat.
6: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
6: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
0: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
7: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
8: Czy złość zawsze niszczy?
9: A czy miłość zawsze pomaga?
8: O tym, jak budować więzi w rodzinie
9: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
8: porozmawiamy dziś o 22:00.
9: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
8: Marcin Wnoszyński.
9: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Posłowie kontrolują rządowe centrum bezpieczeństwa po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Słowacja i słowacka opozycja domaga się reakcji rządu po incydencie w Polsce. Upały powróciły na Mazowsze. Służby apelują o ostrożność. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Po alarmie na Lubelszczyźnie pod lupę trafia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Posłowie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus chcą sprawdzić, dlaczego mieszkańcy usłyszeli syreny, ale nie dostali od razu jasnej informacji, co się dzieje i jak powinni reagować. Poseł Szymon Szynkowski-Welsenk mówi, że przez pierwsze godziny mieszkańcy sami próbowali ustalić, co się stało.
11: O ile włączono syreny, nie poszła za tym żadna dalsza informacja, która mieszkańcom dawałaby jasny sygnał, co się dzieje, co należy robić. Z jaką sytuacją mamy do czynienia? Czy mamy do czynienia z jakimiś ćwiczeniami? Czy mamy do czynienia z jakimś rzeczywistym zagrożeniem? Ta informacja, mimo że mieszkańcy obudzeni w środku nocy głosem syren, nie była dostępna ani w ich telefonach komórkowych, ani w mediach. Dopiero 3 godziny później zaczęły do nich napływać szczegółowe informacje.
10: RCB przekonuje, że syreny były najszybszą formą ostrzeżenia i że obowiązujące procedury zadziałały prawidłowo. Poseł Grzegorz Macko wskazuje, że posłowie chcą sprawdzić, czy sam system alarmowania i dalszego informowania mieszkańców był wystarczający.
12: Będziemy dzisiaj weryfikowali te procedury, bo cały system bezpieczeństwa oczywiście powinien składać się z wielu elementów. Syreny są jednym z nich, ale nawet tam, gdzie te syreny słychać, no, mamy przecież wiele informacji o tym, że mieszkańcy nie wiedzieli, czego dotyczy ostrzeżenie. Wchodzili często na lokalne portale, na których te informacji jeszcze nie było, więc mieliśmy do czynienia po prostu tutaj z chaosem.
10: Kolejne pytania o sprawność systemu pojawiły się dziś rano. RCB rozesłało w całym kraju SMS-y z linkiem do poradnika bezpieczeństwa, ale wielu odbiorców nie mogło otworzyć rządowej strony. Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy problemy dużą liczbą jednoczesnych wejść.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Wybuch rosyjskiej rakiety na terytorium Polski odbił się echem na Słowacji. Tamtejsza opozycja zarzuca rządowi Roberta Ficy bierność i domaga się zdecydowanej reakcji wobec Moskwy. Największa partia opozycyjna, Postępowa Słowacja, zaapelowała do ministra spraw zagranicznych o wezwanie rosyjskiego ambasadora i złożenie oficjalnego protestu. Jej zdaniem był to jeden z najpoważniejszych incydentów dotyczących bezpieczeństwa państwa NATO od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Ze strony Rosji to eskalacja i igranie z bezpieczeństwem nas wszystkich, powiedział poseł postępowej Słowacji Tomasz Walaszek. Jak dotąd słowacki rząd nie odniósł się ani do zarzutów opozycji, ani do incydentu z rosyjską rakietą w Polsce.
13: To dzieje się w okolicy.
10: Upały wróciły na Mazowsze. Chęć schłodzenia i spędzenia czasu muszą jednak być połączone ze zdrowym rozsądkiem. Jak powiedział prezes legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz, mimo coraz większej świadomości społecznej, wciąż dużym problemem podczas wakacyjnego wypoczynku nad zbiornikami wodnymi jest brawura.
3: Ta brawura jest poprzedzona najpierw alkoholem. Z natury jednak widzimy przychylność ludzi do ratowników, natomiast już po tym alkoholu już wtedy jest agresja w stosunku do ratowników, jest chęć popisania się przed kolegami, koleżankami, jest nadmierne zaufanie swoim umiejętnościom i swojej sprawności fizycznej.
10: Ratownik Bogdan Markieta apeluje natomiast o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
14: Korzystać z kąpielisk, gdzie służbę pełnią ratownicy. Jest dyżur ratowniczy i jest człowiek, który wam pomoże w trudnych sytuacjach w wodzie, no to poza tym ta woda już jest przez nich sprawdzona i jest pewność, że na nic dziwnego, na nic niespodziewanego nie natkniecie się w tej wodzie.
10: Eksperci ostrzegają też przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po posiłku lub po długim przebywaniu na słońcu. Nie należy również skakać do nieznanych zbiorników wodnych.
0: Bardzo ciepły, cieplutki i jeszcze cieplejszy, gorący dzień po prostu. 31 stopni już teraz w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku, Otwocku, Wołominie i w Ożarowie też, a w Warszawie już 32 stopnie, ale to nie jest maksimum dzisiejsze, bo nawet 36 stopni dzisiaj możemy się spodziewać. Kto wie, być może zagrzmi po południu i wieczorem, wszystko na to wskazuje i jutro też burze na nas czekają. Czy przyjdą? Chyba przyjdą. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. 5 minut po godzinie 11. Cieszę się, że jesteście. Czy wy wiecie, że dziś już jest piątek? Że to już ostatni dzień lipca? Kiedy to w ogóle wszystko jakoś minęło i przeszło? Dobrze, że jeszcze miesiąc letni przed nami. No, w każdym razie dziś bardzo ciepło, także uważajmy na siebie nawzajem. Bardzo proszę.

0: To była Unleave, bardzo rytmicznym utworze. O tak, tego słowa szukałam. 12 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A czy wam się nie marzy przypadkiem wyjazd do takiego wspaniałego miejsca, gdzie jest mnóstwo pszczół i fantastycznie smakowity miód i czyste powietrze i w ogóle jest tam bardzo dobrze, do Sądeckiego Bartnika, bo dziś na antenie Rady Warszawa będzie można wygrać taki oto pobyt tam, ale nie wiem jeszcze dokładnie o której godzinie, także trzeba nas słuchać uważnie. Bartnik Sądecki, a w zasadzie Sądecki Bartnik, to jest absolutne spełnienie pasji, fascynacji życiem pszczół i aspiracji zawodowych Anny i Janusza Kasztelewiczów, którzy to prowadzą to miejsce, tę firmę rodzinną założoną w 1973 roku w Stróżach koło Grybowa. Jest to piękna miejscowość położona na pograniczu Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Kochani, słuchajcie uważnie Radia Warszawa, zawsze oczywiście, ale dziś szczególnie, jeśli macie chętkę na pobycie tam.

0: tylko Liz. I wish it would rain down. Nie tylko Phil Collins by chciał, żeby teraz spadł na niego deszcz, prawda? 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 2. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 59 i 60. Zasada dobra wspólnego. Uznanie, że każda kobieta i każdy mężczyzna noszą w sobie niezbywalną godność oraz prawa, której żadna ludzka władza nie może naruszyć ani przekreślić, domaga się kształtowania sposobu, w jaki żyjemy razem, naszych wyborów ekonomicznych i politycznych oraz konkretnego oblicza naszych miast. Stąd rodzi się pierwsza wielka zasada nauki społecznej, którą pragnę przypomnieć. Dobro wspólne. Możemy je określić jako społeczny kształt godności uznanej w każdym człowieku. Gdy Benedykt XVI mówił o wartościach nienegocjowalnych, których Kościół powinien zawsze bronić, zaliczył do nich również promocję dobra wspólnego. Dla chrześcijanina bowiem wyjście z ciasnego świata własnych interesów i zaangażowanie na miarę własnych możliwości na rzecz dobra wspólnego jest wartością nienegocjowalną, podobnie jak obrona życia. Sobór Watykański II stwierdził, że dobro wspólne to suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. Ta definicja daje nam pierwszą cenną wskazówkę, ponieważ dobro wspólne nie daje się sprowadzić do zwykłego wykazu warunków czy instytucji. Nie pokrywa się ani z sumą korzyści poszczególnych osób, ani ze zbieżnością ich partykularnych interesów. Jest dobrem większym, które należy do wszystkich i które można budować, pomnażać i strzec jedynie wspólnymi siłami. Można powiedzieć, że działanie społeczne osiąga swoją pełnię wtedy, gdy zmierza ku temu dobru wspólnemu. Podobnie jak moralne działanie osoby znajduje swoje spełnienie w wyborze dobra prawdziwego.

0: Luis Capaldi na 106.2. 26 minut zostało do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ależ my dziś mamy patrona mocarnego. Wielu takich jest, oczywiście święty Ignacy Loyola. Tak, znamy go, znamy też jego historię, ale króciutko przypomnę, że był człowiekiem, który bardzo kochał ten świat i wszystkie jego atrakcje, radości i piękne kobiety też kochał. Sam o sobie zresztą w swojej autobiografii napisał, że aż do 26 roku życia był człowiekiem oddanym marnościom tego świata. Szczególniejsze upodobanie znajdował w ćwiczeniach rycerskich, żywiąc wielkie i próżne pragnienia zdobycia sobie sławy. Tak o sobie sam napisał. I co się stało potem? No wydawałoby się nieszczęście. Szczęście czy nieszczęście? No właśnie. Kula, która spowodowała, że utknął w łóżku i mógł rozmyślać o dawnych zabawach i radościach. Albo czytać to, co było do czytania. No i czytał o świętych i odkrył taką dziwną rzecz, że kiedy wspomina swoje różne radosne chwile w świecie, to

przynosi mu to radość, uśmiecha się, jest zadowolony, ale szybko potem robi się nostalgiczny i jakiś taki smutny. A kiedy rozmyśla nad życiem świętych, to doświadcza potem pokoju. No i tak się zaczęła jego przemiana. Oczywiście nie sposób tutaj opowiedzieć o niej, ale święty Ignacy, módl się za nami. A może ty, słuchaczu, słuchaczko, masz w domu kogoś, kto dziś interesuje się tylko tym, co tu i teraz, i myślisz sobie, mój ukochany syn zatraca się w tym świecie, co to będzie. Może trzeba poprosić świętego Ignacego, żeby wstawił się za nim albo za nią. Ta historia mówi, że nie wiemy, co będzie, ale może być bardzo dobrze.

0: Kwadrans został do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przeczytałam wczoraj późnym wieczorem i tak towarzyszą mi, chciałam powiedzieć, w głowie, no ale trochę tak, towarzyszą mi w głowie te słowa, chociaż teraz mam je przed oczami, żeby nie pomylić, nie pokręcić. Słowa siostry Małgorzaty Borkowskiej, która jest polską benedyktynką, ale jest też historykiem, jest no, znawczynią historii życia zakonnego, też tłumaczką, pisarką. Możecie znaleźć ją w mediach na pewno, na YouTubie i posłuchać, polecam bardzo. I to jest tak, to są takie dwa zdania. Spokój naturalny załamuje się prędzej czy później w próbie. Pokój Boży, gdy raz opanował serce, w próbach rośnie. I to zdanie jakoś mi dzisiaj towarzyszy. Mam taką w sobie tęsknotę, żeby mieć w sobie ten pokój Boży, który zawsze jest, niezależnie od tego, co dzieje się wokół. Bo może dostałaś dziś SMS-a, który cię jakoś zaniepokoił. No właśnie, no więc chcę szukać. Ja, może ty też, tego Bożego pokoju. U samego źródła, u niego można to zacząć już teraz. Berlin na antenie Radia Warszawa.

0: To była Twila Paris. 4 minuty zostały do godziny 12. Teraz mamy szansę usłyszeć Boże Słowo, to, które niesie pokój. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracowała Aleksandra Mordel, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Tak mówi Pan: stań na dziedzińcu domu pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swojej złej drogi. Ten czas ja powstrzymam nieszczęścia, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Powiesz im, tak mówi Pan, jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla was ustanowiłem, jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Shilo. A to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów na ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Shilo, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu pańskim.
2: Pan kieruje słowa napomnienia, przestrogi do swojego ludu. Słowa te są pełne troski. Bóg pragnie, by Jego dzieci zeszły ze złej drogi, na której się znalazły. Przewrotność ludu stała się tak wielka, że Bóg nie może milczeć, wzywa do zawrócenia z drogi zagłady. Bóg jest cierpliwy i nieustannie posyła do Izraela i Judy swoich proroków, którzy mówią w Jego imieniu. Ale lud ich odrzuca, nie przyjmuje słów, które głoszą. Jeremiasz stał się dla ludzi niewygodny. Chcą się go pozbyć, a nawet zabić. Jakże często i my nie słuchamy tych, których Bóg do nas posyła. Na naszej drodze spotykamy wielu Bożych posłańców, którzy głoszą słowa Boga. Nie zawsze są one dla nas wygodne. Czasami są trudne do przyjęcia. Czy słuchasz tego, co mówią? Czy ufasz, że Bóg chce przemawiać do ciebie na różne sposoby? Czy Słowo Boże jest twoim drogowskazem na ścieżce ku niebu? Kolejne pytanie, które się nasuwa. Czy ty jesteś dla kogoś tym, który głosi Boga? Może łatwo jest mówić o rzeczach dobrych, przyjemnych, miłych, a trudniej powiedzieć komuś, że jest na złej drodze. Ale może po to właśnie jesteś w tym miejscu i w tym czasie ze względu na tę właśnie osobę. Bóg posługuje się nami, bo każdego chce doprowadzić do zbawienia.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
2: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników i słuchaczy naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Amen. 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ją dla nas ksiądz Wojciech Wielątek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
1: W Nazarecie ujawniła się konkretna przeszkoda w przyjęciu prawdy. Można by ją określić słowem familiarność. Przecież ten Jezus, Syn Maryi, ten, który wśród nas wzrastał, był naszym kolegą, on miałby coś istotnego do powiedzenia? Skąd by to miał? W tym przypadku chodzi raczej o pewną ciasnotę, brak otwarcia na głębie, o pychę, w której wydaje się nam, że właściwie wszystko jest nam znane. Chcemy uchodzić za mądrych, wiedzących. Trudno jest uznać, że czegoś nie wiemy. Dodatkowym źródłem zaślepienia, którego możemy doszukiwać się u mieszkańców Nazaretu w rozważanym dziś fragmencie Ewangelii, jest skłonność do bycia lepszym, mądrzejszym od innych. Jakże ktoś mi równy może być mądrzejszy ode mnie? To także jest ważne odniesienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przesiąkniętych egalitaryzmem. Jezus niewiele zdziałał cudów z powodu niedowiarstwa, nie dlatego, że nie chciał czynić, ale dlatego, że nie napotkał ochotnych serc. Bóg niewiele może, jeżeli nie otworzymy się na Niego, jeżeli sami nie będziemy chcieli. Pamiętajmy, że u Niego zawsze jest aktualne: jeżeli chcesz, to chodź.

już za nami. 10 minut po 12. Jakby to powiedzieć? Jest bardzo ciepło i jeszcze będzie cieplej. To znaczy teraz 32 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, podobnie jest w Piasecznie, 33 w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, w Wołominie i w Mińsku, ale też w Ożarowie Mazowieckim, w Pruszkowie 34, a spodziewamy się nawet 36 stopni. Towarzyszy nam wiatr, będzie nieco silniejszy, wieje teraz z południa i mogą przyjść burze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, no i na tyle, na ile umiem, chłodno, żeby z tych odbiorników troszkę tego chłodu się przedostawało tam, gdzie go potrzebujecie, takiego delikatnego podmuchu, który przyniesie wam ukojenie. Niech tym dzisiaj będzie Radio Warszawa. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Zofia Kozorawska. Company już teraz. Susan? Jak tam jakaś Zuzia nas słucha w ogóle? We sit together on the sofa with the music way down.

sorry to waste your time. Then I think to myself, why now? Why?

0: you. Dziękujemy. 23 minuty po 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś wspominamy świętego Ignacego i w związku z tym czytam sobie różne jego sentencje i słowa i niektóre no jakoś wywołują we mnie taki uśmiech wewnętrzny i radość i myślę sobie wezmę i będę sobie przypominać. No na przykład, niech każdy będzie przekonany, że o tyle postąpi we wszystkich rzeczach duchowych, o ile odejdzie od swej miłości własnej, od swej woli i od swoich korzyści. Bez Boga niemożliwe odejść od swoich pomysłów, przynajmniej dla mnie. Kiedy wszystko układa się bardzo pomyślnie, istnieje groźba, że co do służenia Bogu mogłoby być o wiele lepiej. Jest czymś wielce niebezpiecznym chcieć wszystkich prowadzić tą samą drogą do doskonałości. Taki człowiek nie rozumie, jak różne i jak liczne są dary Ducha Świętego, to słowa świętego Ignacego z Loyoli.

0: dzieje w Kościele.
1: Od ponad 40 lat Kościół w Polsce zachęca do abstynencji, zwłaszcza w sierpniu. Tegoroczne hasło brzmi Polska silna wiarą i trzeźwością. Przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski biskup Tadeusz Bronakowski w swoim apelu przypomina, że dobrowolna rezygnacja z alkoholu jest konkretnym wsparciem dla osób uzależnionych oraz ich bliskich. O duchowym wymiarze tego wyrzeczenia mówi duszpasterz trzeźwości w diecezji zamojsko-lubaczowskiej ksiądz Józef Zwolak.
2: Polska silną wiarą i trzeźwością. Wiara daje nam wszystkim motywację, wsparcie w troszczeniu się o trzeźwe, zdrowe życie. Życie wiarą to praktyki religijne systematyczne, to wytrwała praca nad sobą, to zgodne życie z wymogami Ewangelii. I to chroni, bardzo często, bardzo mocno chroni przed używkami, przed tym wszystkim, co szkodzi polskiemu społeczeństwu.
1: Apel biskupa Bronakowskiego będzie odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę. Tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się też w obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. To właśnie w nich 26 sierpnia 1956 roku Polacy przyrzekali walczyć z pijaństwem i troszczyć się o moralną odnowę ojczyzny. Siedziba Episkopatu Polski w Warszawie zamieni się w miejsce spotkania z dziedzictwem Jana Pawła II. Od 4 września do 16 października odbędzie się projekt Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Zorganizowane grupy będą mogły zwiedzić budynek, zapoznać się z wystawami, spotkać się z wolontariuszami oraz wziąć udział w quizie. Zapisy grup od 7 klasy szkoły podstawowej prowadzi Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Inicjatywa organizowana jest z okazji 10-lecia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jutro, 1 sierpnia, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w Radiu Warszawa przypomnimy niezwykłą historię sióstr Sakramentek z warszawskiego Nowego Miasta. Tuż przed godziną W o 16.37 wyemitujemy reportaż Magdaleny Prokop-Duchnowskiej zatytułowany Białe Gołębie. To opowieść o 34 siostrach benedyktynkach sakramentkach, które zginęły 31 sierpnia 1944 roku podczas bombardowania klasztoru przy kościele świętego Kazimierza. W czasie Powstania Warszawskiego siostry otworzyły klauzurę, która przez 250 lat pozostawała zamknięta i przyjęły do niej powstańców oraz mieszkańców Warszawy, udzielając im schronienia i żywności. Dzieliły się wszystkim, co miały, mówiła w Radiu Warszawa Magdalena Prokop-Duchnowska, autorka reportażu.
3: Ponieważ siostry od 100 lat prowadzą opłatkarnię, gdzie wypiekają opłatki, hostie i komunikanty, kiedy już zabrakło jedzenia, to siostry karmiły powstańców tymi opłatkami i skrawkami opłatków. I jest też tam historia kobiety, której mama, babcia i prababcia dzięki tym opłatkom i skrawkom opłatków przeżyły właśnie powstanie.
1: Jak dodaje Magdalena Prokop-Duchnowska, Niemcy proponowali siostrom opuszczenie klasztoru i ratowanie życia.
3: Siostry mogły co najmniej trzykrotnie, bo Niemcy im to proponowali, opuścić klasztor i uratować swoje życie, ale tego nie zrobiły. Wybrały świadomie ofiarę, przelanie krwi właśnie za ojczyznę i za Kościół.
1: Reportaż przypomina także historię legendy o białych gołębiach, które miały wznieść się nad klasztorem po tragicznym bombardowaniu, symbolizując czystość i ofiarę sióstr. Białe gołębie to historia odwagi, wiary i poświęcenia, ale także przypomnienie o bohaterkach Powstania Warszawskiego, o których przez lata mówiło się znacznie mniej niż o innych uczestniczkach zrywu. Początek reportażu Magdaleny Prokop-Duchnowskiej w Radiu Warszawa w sobotę jutro o godzinie 16.37.

0: Czasami na antenie Rady Warszawa jest Paweł Domagała i tak było przed chwilą. 22 minuty zostały do godziny 13.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: A do latte, albo do tej czarnej, jak kto lubi, gazety. Teraz przegląd tygodników katolickich, bo dziś piątek, więc zapraszam serdecznie. Przede mną idziemy. Idziemy, w którym na samym początku możemy poczytać o pielgrzymowaniu. Pielgrzymka daje czas z ojcem Marcinem Ciechanowskim, dyrektorem biura prasowego i rzecznikiem prasowym Jasnej Góry rozmawia Michał Wodzicki. Sierpień, czas kumulacji pieszych pielgrzymek. Dlaczego warto pielgrzymować? No i tylko króciutko powiem, żeby zachęcić do tej rozmowy. Na pielgrzymki nikt nie chodzi z przymusu, lecz z głodu. Z głodu Słowa Bożego, sakramentów i autentycznego doświadczenia Kościoła zachęcam do tej rozmowy, to na łamach idziemy. Idziemy również, można przeczytać o Mieście Wolności. To artykuł taki tytułowy, bym powiedziała okładkowy. Miasto Wolności z profesorem Dariuszem Gawinem, wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, rozmawia Barbara Stefańska. Czym dla pana Dariusza jest Warszawa, ale też właśnie jaka jest Warszawa i co było istotą walki powstańców warszawskich. Zachęcam do tej rozmowy, ona na łamach idziemy. Idziemy również powstańcze losy Edka. Irena Świerdzewska przybliża nam postać dziś mężczyzny w wieku słusznym, a w czasie powstania warszawskiego był jednym z tych młodszych, miał 14 lat. Henryk Edward Piotrowski, pseudonim Edek. Jego powstańcze losy. Idziemy, zachęcam do przeczytania. Idziemy też, komu za głośno bije dzwon. Magdalena Prokop-Duchnowska dotyka tego dźwięcznego tematu, bym powiedziała, dlatego że dzwony, które przypominają obecności Boga i gromadzą nas wiernych na modlitwie, wyznaczają też rytm życia wspólnoty. No, okazuje się, że gdzieniegdzie ludzie ich nie chcą i mówią, że to jest uciążliwy hałas. O tym więcej na łamach idziemy. I jeszcze idziemy o tym, tam gdzie prymas był dzieckiem. Irena Świerdzewska, Zuzele i Andrzejewo przybliża nam. Są też zdjęcia i zachęcam, żeby zerknąć do idziemy. Oczywiście jest to wiele więcej niż powiedziałam. Teraz przechodzę do niedzieli, a w niedzieli weterani mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy pamiętamy o tych, którzy jeszcze żyją, o tych, którym tyle zawdzięczamy? Bo obecnie żyje 233 powstańców warszawskich. 200 mieszka w Polsce, a 33 za granicą. Weterani. Wojciech Bobrowski przybliża nam ich wizerunek i zachęca, żeby się pochylić nad tym wątkiem. Ukryty kot. Ukryty kot, czyli imię. Jakie jest znaczenie imienia, które nadajemy dzieciom? Świadomy chrześcijanin powinien się nad tym zastanowić. Michał Wojciechowski zachęca, żeby pomyśleć o imionach. No i słuchajcie, też zachęcam gorąco, żeby do niedzieli zajrzeć w związku z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu. Możecie tu zobaczyć malowidło z klasztoru franciszkanów w Prudniku Lesie, miejsca uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. No właśnie, o tych ważnych... O tym ważnym dniu, 26 sierpnia 1956 roku, zerknijcie. I o małym, wielkim człowieku, mentorze z małej wsi, która była końcem świata, czyli Ars. Mówił, że człowiek został powołany do dwóch wspaniałych rzeczy, do miłości i do modlitwy. Modlić się i miłować, w tym zawiera się szczęście człowieka na ziemi. Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczenie z Bogiem. Święty Jan Maria Wianaj patronuje kapłanom, a zwłaszcza proboszczom. Monika Zając przybliża nam tego niezwykłego człowieka na łamach najnowszej niedzieli. I jeszcze tu w niedzieli zaznaczyłam sobie artykuł, o którym powiem za chwilkę, po tej piosence. A to Antonina Krzysztoń i Perłowa Łódź.

0: Za 13 minut będzie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich. Jeszcze w niedzieli artykuł autorstwa księdza Witolda Kaweckiego o Italii, ale właściwie to o tym, co było zanim powstała Italia, bo Italia historycznie nam się kojarzy ze świetnością Imperium Rzymskiego, jak pisze ksiądz Witold Kawecki. Niewielu zdaje sobie sprawę, że wielki wpływ na rozwój Półwyspu Apennińskiego miała znacznie starsza cywilizacja etruska, która sięgała XI wieku przed Chrystusem. No to więcej na ten temat w niedzieli. Przechodzę teraz do gościa niedzielnego, a w gościu niedzielnym o tym, jak naprawić relacje polsko-ukraińskie, że może święty Jan Paweł II powinien być ogłoszony patronem pojednania, był prekursorem działań, które zmierzały do polsko-ukraińskiego pojednania, opartego na prawdzie i przebaczeniu. Szymon Babuchowski rozwija ten temat na łamach gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym również o trzech takich, co krzyż uratowali: Barbara, Teresa i ksiądz Wacław, ryzykując życiem, uratowali Chrystusa. Tak jest napisane w goście niedzielnym. Agata Puścikowska jest autorką tych słów. Nie ma w Warszawie starszego obiektu, którego kult trwa nieprzerwanie od 500 lat. No to właśnie krzyż Rydków. O nim mowa i więcej na jego temat w artykule w gościu niedzielnym. W gościu niedzielnym również o tym, że we Francji istnieje wspólnota zakonna, jakiej nie było w historii. Małe siostry uczennice Baranka, pierwszy instytut życia konsekrowanego, w którym większość sióstr stanowią kobiety z trisomią 21. Tomasz Robiński przybliża nam to miejsce, te mniszki. Zachęcam gorąco do lektury tego artykułu. W goście niedzielnym również artykuł zatytułowany Porcjunkula, czyli cząsteczka. Ksiądz Tomasz Jaklewicz nam przybliża ten temat. Święty Franciszek ukochał mały kościółek poświęcony Matce Bożej, właśnie zwany Porcjunkulą, i chciał, żeby ubodzy znaleźli w nim swój dom. Wyprosił u papieża specjalny odpust związany z tym miejscem. Więcej na ten temat w gościu niedzielnym. Można też zobaczyć zdjęcia, więc jeśli nie byliście, to jest okazja troszkę się przenieść oczami tam. No i jeszcze w goście niedzielnym o drodze miodem pachnącej, czyli Matka Ostrobramska wzywa, przyprowadzi do samego Wilna. Agata Puścikowska tutaj nas przenosi na ten pielgrzymi szlak. Tuż pod ostrą bramą padli na twarz. Tak się zaczyna ten artykuł. Ulica zrobiła się wilgotna od łez. Powiedzieli Matce Ostrobramskiej wszystko. Ofiarowali intencje, ból, radość wspólnej drogi, nadzieje i lęki. O tej właśnie pielgrzymce, pielgrzymów do Ostrej Bramy, którzy dotarli 24 lipca. Grupa biała z balonikami jest sfotografowana. Bardzo pięknie to wygląda. Zachęcam gorąco. Może pielgrzymi duch obudzi się też w kimś z czytelników. 10 minut zostało do 13.

0: Chris Rea tak dla nas śpiewał. 2 minuty zostały do 13. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Żeby stanąć w obronie życia, to przede wszystkim trzeba uznać, że ta maleńka kruszyna w łonie matki już jest człowiekiem. I ono w zalążku już ma wszystkie cechy człowieka.
3: Jak odkryć wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Skąd czerpać siłę do stawania w obronie nienarodzonych ludzi starszych i chorych? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Posłowie kontrolują rządowe centrum bezpieczeństwa po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Słowacja i słowacka opozycja domaga się reakcji rządu po incydencie w Polsce. Upały powróciły na Mazowsze. Służby apelują o ostrożność. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Po alarmie na Lubelszczyźnie pod lupę trafia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Posłowie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus chcą sprawdzić, dlaczego mieszkańcy usłyszeli syreny, ale nie dostali od razu jasnej informacji, co się dzieje i jak powinni reagować. Poseł Szymon Szynkowski-Welsenk mówi, że przez pierwsze godziny mieszkańcy sami próbowali ustalić, co się stało.
9: O ile włączono syreny, nie poszła za tym żadna dalsza informacja, która mieszkańcom dawałaby jasny sygnał, co się dzieje, co należy robić. Z jaką sytuacją mamy do czynienia? Czy mamy do czynienia z jakimiś ćwiczeniami? Czy mamy do czynienia z jakimś rzeczywistym zagrożeniem? Ta informacja, mimo że mieszkańcy obudzeni w środku nocy głosem syren, nie była dostępna ani w ich telefonach komórkowych, ani w mediach. Dopiero 3 godziny później zaczęły do nich napływać szczegółowe informacje.
8: RCB przekonuje, że syreny były najszybszą formą ostrzeżenia i że obowiązujące procedury zadziałały prawidłowo. Poseł Grzegorz Macko wskazuje, że posłowie chcą sprawdzić, czy sam system alarmowania i dalszego informowania mieszkańców był wystarczający.
10: Będziemy dzisiaj weryfikowali te procedury, bo cały system bezpieczeństwa oczywiście powinien składać się z wielu elementów. Syreny są jednym z nich, ale nawet tam, gdzie te syreny słychać, no, mamy przecież wiele informacji o tym, że mieszkańcy nie wiedzieli, czego dotyczy ostrzeżenie. Wchodzili często na lokalne portale, na których te informacji jeszcze nie było, więc mieliśmy do czynienia po prostu tutaj z chaosem.
8: Kolejne pytania o sprawność systemu pojawiły się dziś rano. RCB rozesłało w całym kraju SMS-y z linkiem do poradnika bezpieczeństwa, ale wielu odbiorców nie mogło otworzyć rządowej strony. Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy problemy dużą liczbą jednoczesnych wejść.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Wybuch rosyjskiej rakiety na terytorium Polski odbił się echem na Słowacji. Tamtejsza opozycja zarzuca rządowi Roberta Ficy bierność i domaga się zdecydowanej reakcji wobec Moskwy. Największa partia opozycyjna, Postępowa Słowacja, zaapelowała do ministra spraw zagranicznych o wezwanie rosyjskiego ambasadora i złożenie oficjalnego protestu. Jej zdaniem był to jeden z najpoważniejszych incydentów dotyczących bezpieczeństwa państwa NATO od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Ze strony Rosji to eskalacja i granie z bezpieczeństwem nas wszystkich, powiedział poseł Postępowej Słowacji Tomasz Walaszek. Jak dotąd słowacki rząd nie odniósł się ani do zarzutów opozycji, ani do incydentu z rosyjską rakietą w Polsce.
11: To dzieje się w okolicy.
8: Upały wróciły na Mazowsze. Chęć schłodzenia i spędzenia czasu muszą jednak być połączone ze zdrowym rozsądkiem. Jak powiedział prezes Legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz, mimo coraz większej świadomości społecznej, wciąż dużym problemem podczas wakacyjnego wypoczynku nad zbiornikami wodnymi jest brawura.
12: Ta brawura jest poprzedzona najpierw alkoholem. Z natury jednak widzimy przychylność ludzi do ratowników, natomiast już po tym alkoholu już wtedy jest agresja w stosunku do ratowników, jest chęć popisania się przed kolegami, koleżankami, jest nadmierne zaufanie swoim umiejętnościom i swojej sprawności fizycznej.
8: Ratownik Bogdan Markieta apeluje natomiast o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
13: Korzystać z kąpielisk, gdzie służbę pełnią ratownicy. Jest dyżur ratowniczy i jest człowiek, który wam pomoże w trudnych sytuacjach w wodzie, no to poza tym ta woda już jest przez nich sprawdzona i jest pewność, że na nic dziwnego, na nic niespodziewanego nie natkniecie się w tej wodzie.
8: Eksperci ostrzegają też przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po posiłku lub po długim przebywaniu na słońcu. Nie należy również skakać do nieznanych zbiorników wodnych.
0: ...32 stopnie teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, a w Warszawie 33. Podobnie jest w Legionowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie nawet cieplej, bo 34. 34 też w Otwocku i w Wołominie, a to jeszcze nie koniec, bo będzie nawet 36 stopni. Kto wie, może coś zagrzmi, chociaż na razie jakoś się nie zapowiada. Wieje dość silny wiatr z południowego zachodu w tej chwili, jeszcze troszkę będzie mocniejszy. Dzień dobry, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa, 5 minut po 13. Jak się macie, kochani słuchacze, bo południe piątkowe się rozpoczęło, ojojoj, środek lata, 31 lipca. To pachnie dzisiaj bardziej lipcem czy już sierpniem? Bo widzę, że tak niektórzy opisują zapachami te piękne miesiące i bardzo dobrze, róbmy to, korzystajmy, zatrzymajmy się na tym prawdziwym świecie, który jest wokół nas i tym, którego nie widać, ale też jest. Abba, na początek.

0: Jakie to jest miłe, jak ktoś trzyma dłoń, prawda? Może trzeba częściej próbować, albo po prostu to robić 11 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Łukasz Zagrobalny wyśpiewał, ja teraz coś powiem. Jest taki profil Mama z Warszawy i tam dużo ciekawych propozycji dotyczących również tych bezpłatnych miejsc, do których można się wybrać. Nie wiem, czy akurat dziś, w ten gorąc i w tą atmosferę przeddeszczową, podobno piaseczno troszkę pachnie już deszczowo, więc tam zbliżają się krople deszczu i burze. Ale warto wiedzieć, że jest taki bezpłatny park linowy dla dzieci i dorosłych właśnie tuż pod Warszawą. I tam są dostępne trasy według stopnia trudności. Żółta, niebieska i czerwona. Do tego jest taki niziutki park linowy dla mniejszych dzieci. No i po prostu nie trzeba nic płacić. Czasem są kolejki, to jest taka prawda, no bo jest za darmo. Na miejscu otrzymuje się kask, ląże i uprząż i ten kask jest, no bez jakiejś takiej dodatkowej wkładki, to warto wiedzieć, ale jednak jest. Więc uwaga, uwaga, od poniedziałku do piątku od 12 do 20, a sobota, niedziela 12-20 i ostatnie wejście o 19. W przypadku kolejki pierwszeństwo mają posiadacze karty mieszkańca Łomiane. No i jeszcze adresu nie podałam, bo się teraz wziął i schował. I zaraz ten adres Wam podam. Jeszcze chwilkę proszę o cierpliwość. No dobrze, to może za chwilkę podam, ale obiecuję, że podam. Tak to czasem jest. Do Polis już teraz na 106,2 FM, 13 po 13. Czyli co? Imieniny godziny podobno.

0: Merci.
1: Bonjour, pardon, merci, je t'aime. Céline Dion pięknie to wyśpiewała, w każdym języku te słowa brzmią bardzo pięknie. 20 minut po 13.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
4: Zrozumieć, kim jest człowiek. Zrozumieć, że jest kimś wielkim i pięknym. To był temat, który sobie zadała święta Teresa i całe swoje życie walczyła, żeby zrozumieć, kim ona jest. Ona nas teraz uczy, bo ona już to zadanie odrobiła. Ona wie, że jest miłością w sercu Pana Jezusa, w sercu Kościoła. A my chcemy też w stosunku do siebie tę prawdę zdobyć, utwierdzić i z niej korzystać, że jesteśmy kimś wyjątkowym, dziećmi Bożymi. Gdybyśmy tak zrobili jakąś, powiedzmy, ankietę na wzór współczesnych i zapytali, czy jest dzisiaj wśród nas zrozumienie tego tematu, kim jest człowiek, że jest dzieckiem Bożym, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że Bóg ma w każdym z nas swoje odwzorowanie. Wydaje mi się, że byłaby bardzo kiepska ocena tego wszystkiego. To znaczy, ta ankieta byłaby mizerna, jeśli chodzi o poprawność odpowiedzi. A to jest drugie zadanie, które każdego z nas czeka, które trzeba odrobić.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: Peace and Grace, na pewno. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Jutro utrudnienia drogowe w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O 15:00 na Rondzie Dmowskiego odbędzie się zgromadzenie publiczne. Autobusy i tramwaje pojadą inną trasą. W weekend remont na Wilanowie. Drogowcy naprawią asfalt po budowie kanalizacji. Autobusy niektórych linii zmienią trasę. Zamknięte będą też ulice Przyczółkowa, Gronowa i Czekoladowa. Alert RCB rozesłany do mieszkańców całego kraju, także Mazowsza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało społeczeństwo o możliwości pobrania cyfrowej wersji poradnika bezpieczeństwa. W niedzielę Święto Wisły. Wiele bezpłatnych atrakcji będzie przygotowanych na plaży Rusałka. Wyjątkowym punktem programu będzie widowiskowy spływ kajakowy wzdłuż Wisły. Mokotowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podszywającego się pod doradcę inwestycyjnego. W mieszkaniu 27-latka zabezpieczono 76 tysięcy złotych i telefony komórkowe. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.

0: Oto to, Mr. Know-it-all. No właśnie, Teddy Swims. 21 minut zostało do 14.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja obiecałam, że wrócę do tematu, bo tak urwałam, zapraszałam do parku linowego, darmowego, ale nie powiedziałam, gdzie ten park jest. No a on jest w Łomiankach i najłatwiej to chyba wpisać w mapę park linowy Łomianki. Go znajdziecie przy ulicy Łyżwiarskiej. Więc od poniedziałku do soboty, właściwie do niedzieli. Nie, tak, od poniedziałku do niedzieli. Czynny tak samo, od 12 do 20, ale ostatnie wejście o 19, więc jeśli ktoś chciałby z rodziną się wybrać, jak już się zrobi troszeczkę chłodniej, bo w te upały to może nie jest najlepszy pomysł, to zachęcam gorąco, właśnie, znowu gorąco zachęcam, a miałam zachęcać chłodno. To chłodno zachęcam, żeby jak już nie będzie tych upałów, jednak wybrać się tam, bo wygląda na to, że to jest bardzo fajne miejsce. A teraz troszkę zmiana klimatu i inne zaproszenie, przypomnienie. Oczywiście pamiętamy o niezakazanych piosenkach, które na Placu Piłsudskiego rozpoczną się już jutro o 20.30, wspólny śpiew, ale może jest ktoś, kto chciałby wcześniej wziąć udział w mszy świętej i wspólnie z innymi dotrzeć właśnie na Plac Piłsudskiego, to w parafii świętego Augustyna na Muranowie przy ulicy Nowolipki 18 będzie msza święta, tak jak w każdy dzień powszedni o godzinie 18.30 i po tej mszy świętej wspólnie spacerem ci, którzy chcą, mogą, mają siłę i możliwość, pójdą na Plac Piłsudskiego śpiewać niezakazane piosenki. A teraz będzie śpiewać Whitney Houston na 106.2. Za 19 minut będzie 14.00.

0: Bardzo piękna piosenka Hip Hip Hura Sanach. Kto nie skropił chleba łzami? Któż z nas go nie skropił swoimi łzami? Teraz 10 minut zostało do godziny 14. Ja chciałam tylko przypomnieć, że 2 sierpnia, czyli w niedzielę, w związku z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego, będzie też 20 już masa powstańcza, czyli uczestnicy przejadą na rowerach ulicami Warszawy, więc pamiętajcie o tym też, jeżeli chcecie się po Warszawie przemieszczać, że inaczej będzie i pierwszego, i drugiego. A gdyby ktoś chciał wystartować na rowerze, to Park Wolności, tam będzie start, a rejestracja na 1944.pl.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.

0: i dobrze być razem. Dwie minutki zostały do godziny 14, teraz już w studiu Jacek Ziemkiewicz. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: W dobrym nastroju, uśmiechnięty, wypoczęty i jeszcze nie bardzo zmęczony upałem, bo tutaj u nas akurat upału w studiu nie ma szczęśliwie, a na zewnątrz dopiero się rozkręca.
1: Ale ponieważ wiem, jak jest na zewnątrz, to już nie będę serwował kawy, nawet w tym latte nie będę serwował, tylko będę zachęcał do picia wody.
0: No dobrze, a ja będę piła kawę, bo lubię. O każdej porze dnia i nocy niestety tak już mam i ciepłą, i zimną, i każdą. Dziękuję bardzo, Zofia Kozrawska. Do miłego spotkania w poniedziałek.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Burzliwa debata w Sejmie o systemie alarmowania przez RCB. Prezydent Litwy zabrał głos po wczorajszym incydencie w Polsce. Ostrzegamy też przed drogowymi utrudnieniami w weekend. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. W przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Na Lubelszczyźnie w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza wczoraj nad ranem zawyły syreny ogłaszające alarm, a następnie go odwołujące. Zdaniem mieszkańców zabrakło jednak informacji o bieżących wydarzeniach. Dziś rano MSWiA rozesłało do Polaków wiadomość SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Działanie, które doprowadziło do dzisiejszego paraliżu rządowych stron, krytykował w Sejmie Radosław Fogiel z PiS.
8: Może wczoraj rzeczywiście nie poinformowali w żaden sposób mieszkańców Lubelszczyzny o tym, co się dzieje, ale za to dzisiaj ktoś wpadł na pomysł, że można rozesłać do wszystkich dorosłych Polaków w ramach systemu Alert RCB SMS-a z linkiem. Jaki był tego efekt? Pierwszy w historii udany atak DDoS rządu na własne strony rządowe.
7: Szef MSWiA Marcin Kierwiński odpierał w Sejmie zarzuty opozycji.
9: Tak, dziś wysłaliśmy za pośrednictwem alertu RCB link do poradnika. I zrobiłbym to jeszcze raz, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czyja to była decyzja. Była to moja decyzja. Tak, była to moja decyzja. Wiecie, czym się różnimy od was? Że my mamy co wysyłać z tych alertów RCB, bo myśmy ten poradnik przygotowali.
7: Głos zabrał także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który przyznał, że nie wszystko zadziałało wczoraj doskonale, ale stwierdził też, że było 100 razy lepiej niż w przypadku incydentów w Przewodowie czy rosyjskiej rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Incydenty z udziałem pocisków, podobne do tego, który miał miejsce w Polsce, mogą się powtarzać, uważa prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Zaznaczył też, że jego kraj nie jest jeszcze dostatecznie przygotowany na podobne zagrożenia. Nauseda powiedział dziennikarzom, że liczba podobnych incydentów może rosnąć wraz z intensywnością działań wojennych. Dlatego Litwa musi dalej wzmacniać obronę powietrzną i zadbać o to, by była ona skuteczna zarówno w wykrywaniu zagrożeń, jak i ich neutralizowaniu, podkreślił. Litewski przywódca poinformował też, że rozmawiał na ten temat z prezydentem Karolem Nawrockim. Wyraził solidarność z Polską i zapytał, czy Litwa może udzielić jakiejkolwiek pomocy. Nauseda podkreślił również, że Rosja jest zainteresowana utrzymywaniem napięcia w państwach regionu, ale, jak zaznaczył, należy zachować spokój i nie ulegać prowokacjom.
10: Dzieje się blisko.
7: Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w Warszawie związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto zaplanować podróż i reagować na zmiany w organizacji ruchu, wskazuje starszy inspektor Jerzy Jabraszko ze Stołecznej Straży Miejskiej.
11: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany związane z zakazem parkowania i zamkniętymi ulicami. Prosimy o zapoznanie się z tymczasowymi zmianami w ruchu i uwzględnienie ich w swoich planach. Podczas jazdy należy zwracać baczną uwagę na znaki i stosować się do wskazówek funkcjonariuszy kierujących ruchem.
7: Najwięcej zmian czeka kierowców w sobotę 1 sierpnia. W związku z uroczystościami w godzinę W przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach zamknięte będą miejsca postojowe przy nekropolii, a po południu ograniczony zostanie ruch na ulicy Powązkowskiej. Tego dnia kierowcy nie przyjadą również m.in. ulicami Matejki, częścią Miodowej i Placu Krasińskich, a wieczorem zamknięty zostanie rejon Placu Piłsudskiego. W niedzielę 2 sierpnia ulicami Woli, Ochoty i Mokotowa przejdzie masa powstańcza.
10: To dzieje się w okolicy.
7: Najwięcej stulatków w Polsce mieszka na Mazowszu. ZUS wypłaca tutaj ponad 700 świadczeń dla nich, z czego warszawskie oddziały ZUS wypłacają to świadczenie dla 607 osób. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z warszawskich oddziałów ZUS, to kobieta, która skończyła 108 lat. Każdy uprawniony stulatek otrzymuje co miesiąc blisko 7 tysięcy złotych brutto świadczenia.
1: Świeci za oknem słoneczko, puf jak gorąco, uf jak gorąco, puf jak gorąco. Można by sparafrazować wiersz Juliana Tuwima, no bo jak tu inaczej skomentować te 34 stopnie w Warszawie, Laskach, Ząbkach, Markach, Rembelszczyźnie czy w Mysiadle. Jest gorąco i będzie gorąco, a wiaterek lekko tylko ożywczy. Pięć minut po godzinie 14. Dzień dobry, nazywam się Jacek Zienkiewicz, będę z Państwem do godziny 18. No nie ukrywam, że tutaj w studiu radiowym jest bardzo komfortowo, a Państwo tam musicie mordować się z tym słońcem, ale umówmy się, jest lato, jak mówi klasyk, jest lato, musi być gorąco, a my Państwa najwyżej troszeczkę schłodzimy tym, co możemy zrobić, czyli dobrą muzyką i tym, co potrafimy robić najlepiej.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No, drodzy słuchacze, dość tradycyjnie mam przyjemność, tak, będę to podkreślał, przyjemność, bo to naprawdę duża radość wręczać Państwu takie wspaniałe wiadomości, jak właśnie czynię to w piątek. Jeszcze trochę czasu do tego będziemy potrzebowali, ale już teraz zachęcam Państwa do słuchania naszego radia, Radia Warszawa 106,2 FM. Zresztą to czynili moi szanowni, moje koleżanki i moi koledzy wcześniej. Ja to podtrzymuję, a jeszcze też oprócz tego, że zapraszam do słuchania naszego radia, to zapraszam do wysłania SMS-a na numer 7248, w którego treści Państwo zapiszecie RW, jak Radio Warszawa, kropka, tutaj imię, nazwisko, a następnie hasło, którego już nie będziemy zmieniać, które kiedyś tam zafunkcjonowało, a mianowicie hasło Bartnik. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj znowu wręczę Państwu zaproszenie dwuosobowe na 2 dni z jednym noclegiem do Bartnika Sądeckiego, czyli do naszego partnera, który stworzył wspaniałe warunki na łonie natury wśród pszczół, także ta filozofia pszczelarska tam i kultura pszczelarska jest też obecna, może nawet przede wszystkim. Państwo możecie spędzić taką noc w apidomku tak zwanym, czyli wśród pszczół i świetnie się zrelaksować i nawet nabrać nowych sił witalnych. Zapraszam do słuchania radia i do wysyłania tych SMS-ów już teraz. A tymczasem mrozu. Oj, jakby mrozu się przydał na te upały. No, to niech będzie mrozu.

0: Limal, never ending story. O, jak byłoby fajnie, gdyby historia Radia Warszawa to była taka niekończąca się historia. Za minutę 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
3: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: A teraz wyobraź sobie, że twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na ciebie. Wskakuj na falę Radia Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: 14:31, czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Kacper Kowalczyk.
6: W Rembertowie rozpoczął się remont przejazdu kolejowego. Na czas robót przejazd przez torowisko na ulicy Strażackiej został zamknięty dla ruchu. Zmieniła się trasa autobusów nocnej linii N24. Podpisano umowę na remont szlaków wzdłuż Lasu Bielańskiego. Przebudowane zostaną chodniki, wymieniona będzie nawierzchnia ścieżki rowerowej, skarb zostanie zabezpieczony przed osuwaniem się. Remont potrwa do końca listopada. Do powiatu nowotworskiego trafi ponad 8 milionów złotych. Większa część środków zostanie przeznaczona na remonty i budowę dróg oraz na wsparcie strażaków. Wyremontowane zostaną także obiekty sportowe. ZDM wymieni ponad 450 latarni i słupów oświetleniowych. Najwięcej prac zaplanowano przy Wale Miedzeszyńskim. Modernizacja obejmie też rejon węzła trasy Siekierkowskiej i ulicy Generała Wieniawy Długoszewskiego. Jutro urodziny osiedla Jazdów. Na uczestników czeka

Drodzy słuchacze, lubię wam opowiadać o tym, z czym wychodzi do was strona internetowa naszego radia, czyli radiowarszawa.com.pl. Dzisiaj możecie przeczytać między innymi o tym, jak lato, jak wakacje spędza młodzież w duchu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie, na Żoliborzu, w domu pielgrzyma Amicus. Tam się gromadzi przez kilka dni młodzież, warsztaty, zwiedzanie muzeum, różnego rodzaju projekty. Tak właśnie pięknie się formułuje o tym na stronie naszego radia. Bardzo serdecznie zapraszam do tego i innych artykułów.

0: snow until my chariot takes me home.
1: Po obu stronach Wisły?
2: Radio Warszawa 106,2 FM.
3: Dobrze słuchać.

0: Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.
2: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam,

Michał Szczygieł nam zaśpiewał i piosenką kazał nam zapominać, a my zrobimy jak będziemy chcieli. Szanowni Państwo, coraz bardziej na horyzoncie 15, nasza modlitewna 15, ale zanim to nastąpi, to jeszcze dajmy głos Joe Cockerowi, który opowie nam o lecie w mieście, czyli jakby adekwatnie.

0: Przygotowując się do modlitewnego łączenia z krakowskimi łagiewnikami, wsłuchajmy się teraz we fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Mój Boże, jak mi żal ludzi, którzy nie wierzą w życie wieczne. Modlę się za nich, aby ich promień miłosierdzia ogarnął i przytulił ich Bóg do łona ojcowskiego. Miłość nie zna bojaźni. Przechodzi przez wszystkie chóry anielskie, które przed Jego tronem trzymają straż. Ona się nie zlęknie nikogo. Ona dosięga Boga i tonie w Nim, jako w jedynym skarbie swoim. Cherubin z mieczem ognistym, który strzeże raju, nie ma władzy nad nią. O czysta miłości Boża, jakżeś wielka i nieporównana. O gdyby dusze poznały moc Twoją,

O godzinie trzeciej modliłam się krzyżem za świat cały. Jezus już kończył swe śmiertelne życie. Słyszałam Jego 7 słów. Potem spojrzał się na mnie i rzekł: Umiłowana córko serca mojego, Tyś jest mi ochłodą wśród strasznych mąk. Zapraszasz nas, Panie, pod Twój krzyż, abyśmy towarzyszyli Ci podczas Twej agonii. Jak bardzo musiałeś czuć się samotny, że zapragnąłeś naszej obecności na wzgórzu Golgoty. Na Twoje pragnienie tak pięknie odpowiedziała święta siostra Faustyna, która całe życie, mimo różnych przeciwności, pozostała Ci wierną. Kochała Cię za tych, którzy Tobą gardzili. Nie było jej obce żadne uderzenie Twojego serca. Z wielką wrażliwością spełniała wszelkie Twoje pragnienia. I dlatego na Golgocie, gdzie szalało zło, nienawiść, ludzka niewdzięczność i podłość, ona była dla Ciebie, jak sam powiedziałeś, ochłodą wśród strasznych Twych mąk. Każdy z nas ma dostateczną ilość Twej łaski, by podobnie jak święta Faustyna być dla Ciebie pociechą. Dlatego dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, naucz nas wiernie pełnić Twoją wolę. Naucz odpowiadać dobrem na zło, zapominać o sobie, dobro bliźnich przedkładać nad swoje korzyści. Jezu, naucz nas cichości i łagodności. Uczyń nasze serca pokorne i wdzięczne za każdą, nawet najmniejszą łaskę. Naucz nas w chwilach cierpienia jednoczyć się z Tobą i zawsze przebaczać. Tak, byśmy mogli usłyszeć, podobnie jak święta Faustyna: Umiłowane dziecko serca mojego, Tyś jest mi ochłodą wśród strasznych mąk. Prosimy o Twoje miłosierdzie dla całego świata, zwłaszcza dla tych zakątków naszej ziemi, gdzie cierpią niewinni ludzie z powodu wojny, terroryzmu i kataklizmów.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego znaczeniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła i Twego miłosierdzia. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści i nieczystości, niszczących życie i godność człowieka, stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro, wlej nadzieję w serca ludzi walczących o pokój wszędzie tam, gdzie toczą się wojny i łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie i pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu. Umacniaj wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, męczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie nas,

O Jezu najsłodszy, który się łaskawie zażądał ode mnie, abym światu całemu mówiła o tym niepojętym miłosierdziu Twoim. Oto dziś biorę w ręce te dwa promienie, które wytrysły z miłosiernego serca Twojego, to jest krew i wodę. I rozsiewam na całą kulę ziemską, aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego, a doznawszy, wielbiła przez nieskończone wieki. Te słowa świętej siostry Faustyny czynimy naszymi. Misję świętej Faustyny czynimy naszą misją, dziękując Tobie, Jezu, za jej świadectwo życia i przekazane przez nią orędzie miłosierdzia.

Zakończyliśmy modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Teraz wysłuchajmy słów Ewangelii, które przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje je ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
1: W Nazarecie ujawniła się konkretna przeszkoda w przyjęciu prawdy. Można by ją określić słowem familiarność. Przecież ten Jezus, Syn Maryi, ten, który wśród nas wzrastał, był naszym kolegą, on miałby coś istotnego do powiedzenia? Skąd by to miał? W tym przypadku chodzi raczej o pewną ciasnotę, brak otwarcia na głębie, o pychę, w której wydaje się nam, że właściwie wszystko jest nam znane. Chcemy uchodzić za mądrych, wiedzących. Trudno jest uznać, że czegoś nie wiemy. Dodatkowym źródłem zaślepienia, którego możemy doszukiwać się u mieszkańców Nazaretu w rozważanym dziś fragmencie Ewangelii, jest skłonność do bycia lepszym, mądrzejszym od innych. Jakże ktoś mi równy może być mądrzejszy ode mnie? To także jest ważne odniesienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przesiąkniętych egalitaryzmem. Jezus niewiele zdziałał cudów z powodu niedowiarstwa, nie dlatego, że nie chciał czynić, ale dlatego, że nie napotkał ochotnych serc. Bóg niewiele może, jeżeli nie otworzymy się na Niego, jeżeli sami nie będziemy chcieli. Pamiętajmy, że u Niego zawsze jest aktualne: jeżeli chcesz, to chodź.

0: minęła 15.30. Czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Od dziś zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Okrzei na warszawskiej Pradze Północ. Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy drogi. Kierowcy nie mogą już korzystać z odcinka między ulicami Sierakowskiego a Kłopotowskiego. Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się także na utrudnienia związane z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia zamknięte będą m.in. ulice w rejonie Placu Krasińskich, Placu Piłsudskiego i Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Za nami plenerowy poranek Radia Warszawa w Nieporęcie. Wójt gminy Agnieszka Powała mówiła o nowej linii autobusowej P12, która połączy Nieporęt z Legionowem. Samorząd rozwija także projekt Cyfrowa Gmina Nieporęt. Przypominamy apel ratowników legionowskiego WOPR o zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Szczególnym zagrożeniem jest łączenie kąpieli z alkoholem. Eksperci przypominają, numer alarmowy nad wodą to 601-100-100. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowickiej 37 1 i 2 sierpnia odbędą się Powstańcze Dni Mogotowa. Wydarzenie z udziałem grup rekonstrukcyjnych pokaże nie tylko walkę powstańców, ale także ich codzienne życie. Więcej na ten temat w wiadomościach Radia Warszawa za pół godziny.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, jest 15.38. To jest dobry moment, żeby jeszcze przed tym wariactwem korkowym, kiedy będę tutaj musiał trzymać rękę na pulsie wielu spraw, jeszcze Państwu przypomnieć, że można wysyłać SMS-y pod numer 7248. Całość kosztu tego SMS-a to 2 zł i 46 groszy. W treści SMS-a należy wpisać RW jak Radio Warszawa. Kropka. Tu wpisujecie dalej Państwo swoje imię i nazwisko, a następnie hasło Bartnik. Tylko nikomu nie mówcie, drodzy Państwo, że takie hasło jest. No, więc jak wyślecie tego SMS-a, to za jakiś czas jeszcze na moim tutaj bytowaniu przed mikrofonem włączymy wielką maszynę losującą i wśród tych nadesłanych SMS-ów wylosujemy ten, który będzie miał prawo powiedzieć, dan mi prawo Państwu powiedzieć, że ta osoba będzie mogła z drugą osobą bliską swojemu sercu wyjechać do Bartnika Sądeckiego w piękne miejsce. To nasz partner, Sądecki Bartnik, wśród pszczół, wśród natury, wśród lasów, wśród drzew i w dodatku jeszcze można spędzić noc w apidomku wśród pszczół. To też działa bardzo pozytywnie na organizm. Nocleg, wyżywienie, śniadanie oraz obiadokolacja, zwiedzanie muzeum oraz skansenu z przewodnikiem, no i właśnie ten nocny pobyt w apidomku. To wszystko w zasięgu ręki, wystarczy wysłać tego SMS-a. A tymczasem zaśpiewa nam Cher.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Odezwali się uczestnicy letniej szkoły księdza Popiełuszki, a tam między innymi pani Ania Jajkiewicz, która prowadzi warsztaty muzyczne, chce, żeby nasi uczestnicy byli rozśpiewani. Pozdrawiamy panią Anię i całą rodzinę, bo wszyscy zaangażowani mentalnie w to dzieło, którym patronujemy, z którym się, może inaczej, z którym się przyjaźnimy bardzo my jako Radio Warszawa 106,2 FM. Tymczasem Pharrell Williams, Happy. O, jakbym chciał, żeby wszyscy byli happy.

0: była Kaja na językach na antenie Radia Warszawa i dodam Państwu, że Radio Warszawa solidaryzuje się z tym apelem, żeby z języka nie robić łopaty i nie gadać na innych. Za niecałe 2 minuty godzina 16.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni. 3 grupy.
3: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
5: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
7: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja Wam dam.
8: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
1: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
2: Po reklamie.
3: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Polityczne grillowanie w Warszawie. Kryzys migracyjny w Hiszpanii. W wiadomościach także o powstańczych dniach Mogotowa. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Były premier Mateusz Morawiecki uważa, że zachodzące w świecie zmiany wymagają głębokiego namysłu w działaniu. Lider Rozwoju Plus mówił o tym w Warszawie podczas inauguracji wydarzenia politycznego swojego stowarzyszenia Wspólnego Grilla. Spotykamy się w szczególnym momencie dziejów, zwrócił się Mateusz Morawiecki do swoich zwolenników.
5: Głębokie zmiany kulturowe, technologiczne, geopolityczne, polityczne, gospodarcze pokazują, że świat zmienia się, żeby nie powiedzieć, dotychczasowy świat wali się jak domek z kart. I dlatego potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Te, które są tutaj u was, w waszych sercach. Duma i ambicja. Duma i rozwój. Rozwój naszego kraju.
4: Podczas spotkania odbywa się 20 debat o przyszłości Polski oraz, jak zapowiadali organizatorzy, wspólne grillowanie. W spotkaniu bierze udział kilkaset osób.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Hiszpański premier Pedro Sanchez określił sytuację na granicy z Marokiem jako bezprecedensową. Tylko w ciągu ostatniej doby granice eksklawy z Maroka przekroczyło nielegalnie około 50 tysięcy migrantów. Z morza wyłowiono ciała 19 osób. Według władz fala nielegalnych przekroczeń granicy w Ceucie była efektem informacji, która szybko rozeszła się wśród siatek przemytników ludzi.
7: Pedro Sanchez podkreśla, że wydarzenia z ostatnich dni przerwały kilkuletni trend spadku liczby nielegalnych przekroczeń granicy. Wygląda na to, że informacja o wyroku Sądu Najwyższego rozeszła się w ostatnich godzinach błyskawicznie wśród siatek przestępczych zajmujących się przemytem ludzi. Doprowadziło to do fali nielegalnych przekroczeń granicy o skali, jakiej byliśmy świadkami wczoraj. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego, który przypomniał, że obowiązujące przepisy nie pozwalają automatycznie zawracać na granicę osób przekraczających ją nielegalnie drogą morską. Według MSW do Ceuty wkroczyło 50 tysięcy osób. Na miejsce skierowano wojsko. Władze otwierają również tymczasowy ośrodek dla migrantów, który ma przyspieszyć ich identyfikację oraz procedury powrotu do krajów pochodzenia.
4: Informował Mateusz Czmiel.
6: Dzieje się blisko.
4: W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie odbędzie się wydarzenie Powstańcze Dni Mogotowa. Pierwszego dnia zwiedzający zobaczył realia pierwszych dni Powstania Warszawskiego, natomiast 2 sierpnia przeniosą się do końca sierpnia 1944 roku, czasu większego zmęczenia, ale wciąż obecnej nadziei i woli walki. Mówi Hubert Bojarski, rzecznik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
8: To wydarzenie, które ma przybliżyć zwiedzającym i wszystkim gościom, którzy odwiedzą wówczas muzeum, dni walki, dni nadziei, ale równocześnie dni życia codziennego w Powstaniu Warszawskim.
4: W programie znalazły się także pokazy historyczne oraz koncert piosenek powstańczych.
6: To dzieje się w okolicy.
4: Czego potrzebują seniorzy w gminie Nieporęt? Mogą zdecydować o tym sami. Nieporęcka Rada Seniorów organizuje ankietę. Jej wyniki pomogą w podjęciu odpowiednich działań. To już druga edycja tego wydarzenia, mówi przewodnicząca Rady Ewa Kulza.
9: Ta ankieta pozwoli zdiagnozować Wasze potrzeby. Dzięki poprzedniej ankiecie zeszłego roku była prośba na przykład, żeby było więcej ławeczek. Takie ławeczki znalazły się już w budżecie i one któregoś dnia fizycznie znajdą się tutaj na Waszych osiedlach, czy na Waszej drodze do kościoła, czy na drodze do Urzędu Miasta. Bardzo zachęcamy, weźcie udział.
4: Ankieta dostępna będzie w lokalnej prasie oraz w formie online.
3: i spoglądamy na mapę pogodową, która niezmiennie wskazuje, że jest upał. 34 w Warszawie, 33 stopnie po zachodniej stronie Wisły, 34 po wschodniej, proszę bardzo. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1001 hektopaskali, wiatr wieje nam z zachodu. Jeśli Państwo pytacie się, co będzie jutro, jutro też będzie gorąco, ale będzie pochmurnie. No proszę bardzo.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Dzień dobry też Państwo, do tych, których jeszcze dzisiaj dzień dobry nie mówiłem. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Już niedługo, bo o 16.15 bardzo ważna rozmowa na naszej antenie w ramach gościa Radia Warszawa i na to teraz szczególnie Państwa chcę zaprosić. Będzie o problemie bezdomności i radzenia sobie z tym problemem, a raczej próbie zaradzenia komuś, kto w tym problemie jest. A tymczasem muzyka, która Państwu też, mam nadzieję, sprawia dużo przyjemności na naszej antenie. Aha! To nie tak, że zdałem sobie sprawę z czegoś, tylko po prostu zespół. Aha!

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM. Ja przypominam o naszej zabawie, naszej Radia Warszawa i naszego partnera sądeckiego, Bartnika. Trzeba wysłać SMS na numer 7248. Całościowy koszt SMS-a to 2,46 zł. O treści rw. Tu wpisujemy swoje imię i nazwisko i hasło Bartnik. I już na moim tak zwanym dyżurze, czyli wtedy, kiedy jestem tu z Państwem, rozlosujemy i jedna z osób będzie wylosowana i z osobą towarzyszącą, czyli we dwie osoby będzie można pojechać na wyjazd do Bartnika Sądeckiego. Nocleg, wyżywienie, śniadanie i obiad, kolacja, zwiedzanie muzeum oraz nocleg właśnie w Apidomku. Super sprawa. A tymczasem spoglądamy i korzystamy z informacji naszego trafikowego partnera, który mówi: bardzo duże utrudnienia na S8 od Górczewskiej do Wybrzeża Gdyńskiego. Bardzo duże, znowu ta notka, utrudnienia na Alejach Jerozolimskich od Łopuszańskiej do ulicy Bitwy Warszawskiej. Duże utrudnienia, no czemuż, no przecież lato jest, no. Duże utrudnienia na Wybrzeżu Gdyńskim i Pułkowej w kierunku Łomianek. Coś się dzieje. Jeszcze może spojrzymy na wylotówki szybko, bardzo. Jabłonna od centrum 46 minut, Piaseczna 49, Błonie 64, jak żeby inaczej. Stara Miłosna 40, wschód, zachód, północ, południe. Tak to ugryzłem.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: A teraz dla Państwa, słuchaczy Radia Warszawa, Filip Lato. Jak żeby inaczej.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Witam Państwa serdecznie w ramach cyklicznego spotkania z gościem Radia Warszawa. Bardzo mi miło dzisiaj w studiu przywitać panią Edytę Foryś z Fundacji Rest Art oraz pana Darka, który, jak widzę, przynajmniej amatorsko, jeśli nie zawodowo, jest muzykiem, bo bardzo rytmicznie wybijał rytm na stole naszego i wtórował Filipowi Lato. Witam Państwa serdecznie.
2: Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Panie Darku, to na początku, to jak to z tym byciem muzykiem?
3: Jest pan? Tak, mam taki epizod w życiu. Grałem w zespole muzycznym.
1: Ale to było widać i to na instrumentach perkusyjnych pewnie,
3: dokładnie tak?
1: No dobrze. Może porozmawiamy jeszcze o tym. Pani Edyto, spotykamy się tutaj jednak z innego powodu, nie muzycznego, chociaż coś czuję, że wy muzyki dotykacie. Ba, ja jestem przekonany, że jej dotykacie. Fundacja Rest Art. Skąd się wziął pomysł na tę nazwę, która kryje w sobie już pewien przekaz i jaką główną ideę w sobie kryje?
2: Nazwa bierze się stąd, że Fundacja Restart jest takim brakującym ogniwem w systemie pomocy osobom w największym życiowym kryzysie, w kryzysie bezdomności. Bo mamy mnóstwo miejsc jadłodajni, mnóstwo pomocy doraźnej, mamy też OPS-y, różne urzędy, ale okazuje się, że bardzo wiele osób w kryzysie do nich nie trafia, czy już nie ma zaufania, czy w ogóle siły, żeby do tego systemu się logować. No i wymyśliłam już 4 lata temu takie działanie zupełnie odwrotne, pracownię plastyczną, artystyczną, która stanowi taką bezpieczną przystań dla osób w kryzysie. Przychodzą codziennie, to jest ich miejsce, oni je prowadzą, oni tworzą i restart, czyli miejsce, które ma dać impuls, siłę do zrestartowania życia, do zmiany, albo od angielskich słów rest, czyli odpoczynek, relaks, i art dzięki sztuce. Mhm. Czyli dokładnie ta nazwa jakby wyjaśnia, co my robimy, że dzięki relaksowi, dzięki kreatywności, dzięki skupieniu się na twórczości człowiek może oderwać się od tych codziennych problemów, które ma na ulicy. Może też poczuć się bezpiecznie. Działamy w kameralnej atmosferze, w małej grupie. I to daje taką namiastkę domu i taki klimat domowy.
1: No tak, bardzo mi się podoba ten kalambur. Świetnie, że pani go tak wyłożyła, kawa na ławę. Jest głębia w tej nazwie i to mi się właśnie bardzo, bardzo podoba, bardzo mnie przekonuje. Zapytam się pana Darka. Panie Darku, wysłuchał pan tej deklaracji pani Edyty, co za sobą niesie fundacja. Co pana do fundacji przyciągnęło? Bo pan, można powiedzieć, tak pieszczotliwie przytulił się do fundacji, jest pan jej podopiecznym. I jakie uzyskał pan założenia?
3: To znaczy, ja spotkałem Edytę właśnie w takim momencie, takim zakręcie swojego życia. I poszedłem właśnie tam, muszę powiedzieć w skrócie, że ta znajomość i przychodzenie tam zaowocowało tym, że dostałem mieszkanie z zaprzyjaźnionej fundacji i po prostu podjąłem pracę stałą. Jestem opiekunem osób starszych, gdzie wymaga naprawdę dużo cierpliwości. Jeżeli tylko ktoś ma trochę siły takiej wewnętrznej i samozaparcia, można z tego wyjść. I ja się nauczyłem tam cierpliwości, bo tam jest wiele osób, przypuśćmy, zmieniają się, ale są różne charaktery. I to naprawdę wymaga cierpliwości. Nie można tam jakiś awantur robić czy coś takiego, więc trzeba tolerować wszystkich, którzy tam przychodzą. No i właśnie to mnie nauczyło cierpliwości, a teraz mam tą cierpliwość dla osób starszych. Dlatego, że sam już nie jestem młodzieniaszkiem, a nic mi nie dolega. Jestem zdrowy jak byk, jak to się mówi. No i trochę tego swojego zdrowia chciałem po prostu podarować seniorom.
1: Panie Darku, ale jaka fantastyczna rzecz się zrobiła. Pan przez chwilę tylko prosił jakąś formę pomocy, wsparcia, nie wiem, rozpędu i już za chwilę pan sam zaczął pomagać.
3: No tak. Powiem szczerze, że jak przyszedłem tutaj, bo nie było mnie w Warszawie przez 6 lat, pracowałem na wsi u rolnika, na permie kurzej. Ja sam i 6 tysięcy kur i dawałem sobie radę, no ale dopadła mnie zaćma. Ja tutaj nie dosyć, że na zakręcie życia, to jeszcze na dodatek z problemami zdrowotnymi, z tą zaćmą, i znalazłem po prostu schronienie u Edyty. to była moja przystań, codzienna przystań.
1: Nie wiem, czy państwo macie świadomość, że papież Leon XIV ogłosił na sierpień czas modlitwy, wsparcia, myślenia w takim duchu, żeby w miastach, w dużych aglomeracjach nie było osób niewidocznych, nie, takich, które właśnie umykają oku społecznemu. To się doskonale chyba wpisuje w tę ideę, którą państwo wdrażacie.
2: To się idealnie wpisuje, bo tak właśnie często osoby w kryzysie bezdomności się określają, że są przeźroczyste, niewidoczne. My myślimy stereotypowo o tym kryzysie, a to są osoby często bardzo dobrze wyglądające. No i mogą siedzieć gdzieś koło nas w autobusie, w tramwaju i przechodzimy obok nich i nie wiemy, w jakiej trudnej są sytuacji. Więc to jest, tak, dokładnie zgadzam się.
1: No to pięknie.
2: Z tym stwierdzeniem.
1: Nie ma przypadkowych rzeczy, wszystko się dzieje po coś i wszystko ma jakieś takie sterowanie, które nam się trochę wymyka spod kontroli zrozumienia naszego takiego przyziemnego. Szanowni Państwo, powiedzieliśmy o tym, że pan Darek, jako przykład, bo tutaj jest przyprowadzony przez panią akurat pan Darek, myślę, że takich osób jeszcze jest trochę wśród was, powiedział o tym, że momentalnie zaczął i on służyć swoją pracą, swoimi talentami, swoją energią, swoją cierpliwością. Ale jest też taki efekt waszej pracy, waszego działania, efekt taki, można powiedzieć, artystyczny. Coś gdzieś słyszałem, jaskółki ćwierkały o jakiejś kapliczce mozaikowej. Jakby pani mogła rozwinąć?
2: Bardzo chętnie. Nawet usłyszałam, że to jest najnowsza praska kapliczka mozaikowa. Bardzo mi się podoba to określenie. W maju 2025 roku na naszym podwórku odnowiliśmy kapliczkę na miejsce poprzedniej zupełnie rozebranej przez sąsiada i wykonaliśmy ją w technice mozaiki, ponieważ na co dzień pracujemy właśnie mozaikowo, że tak powiem. Nasze główne właśnie rękodzieło to jest wypalanie w drewnie i tworzenie mozaik i to jest pierwsza taka wspólna realizacja, także wszystkich słuchaczy zapraszamy na Ząbkowską 4 w godzinach poniedziałek, piątek, wtedy kiedy działa pracownia Restart, możemy wam otworzyć bramę, bo niestety jest tam domofon i jak się nie zna hasła, no to wiadomo, więc poniedziałek, piątek od 15 do 19, domofon numer 17, wchodzicie i możecie obejrzeć mocno niezwykłą mozaikową kapliczkę.
3: A ja jeszcze pragnę dodać, że tą mozaikę wykonali mieszkańcy Pragi, jak były dni ulicy Stalowej.
2: Dolną część jest
3: tak,
2: taki...
3: dolna część jest, to jest gdzieś mozaika długości około 2 metrów, ponad 2 metry.
2: Tak,
3: to jest wykonane przez mieszkańców, którzy przychodzili tam do nas, jakby mieliśmy swój pawilon, przychodzili do nas i właśnie tą mozaikę na dole pod kapliczką wykonali mieszkańcy.
1: Pięknie. No już państwo tak mocno rozbudziliście wyobraźnię i ciekawość, że myślę, że i ja chętnie się tam udam i nasi słuchacze też. Ale pani Edyta chciała coś jeszcze dodać.
2: Tak, żeby także prowadzimy działania dla dzieci i młodzieży, dla szkół, warsztaty.
1: A no właśnie, bo ja chciałam zapytać się, jakie art jeszcze inne macie?
2: No to dokładnie, to świetnie się składa, bo chciałam o tym powiedzieć, że prowadzimy warsztaty dla dzieci ze szkół, dla młodzieży i mają one na celu rozbudzenie kreatywności, ale też wzmacnianie poczucia wartości i zapraszamy szkoły i placówki do współpracy. Chętnie też byśmy wykonali mural mozaikowy, tylko do tego potrzebna jest jakaś ściana i pozwolenie. Też działamy obecnie dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności, ogromne podziękowania. I
1: jak się do państwa najłatwiej zgłosić? Strona internetowa, Facebook?
2: Restartujemy.org albo Facebook pracownia rest_art.
3: Okay. Albo po prostu przyjść do nas na ulicę Ząbkowską 4, domofon 17.
2: 15, 19.
1: Tak. Ząbkowska 4 przez 17.
3: Jeżeli ktoś zadzwoni, będzie wpuszczony.
1: Szanowni państwo, powoli czas naszej rozmowy dobiega końca, ale ja chciałbym jeszcze jedną rzecz zapytać w takim kontekście, to znaczy może tak, teraz mamy lato, jest luksusowo, na dworze może nawet za luksusowo, można sobie poradzić w takich warunkach, natomiast znowu za kilka miesięcy przyjdzie zima, albo nawet ten problem pojawi się już wczesną, późną jesienią. Czy da się wyjść kiedyś tak ostatecznie z kryzysu bezdomności?
3: No, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że da się. Trzeba po prostu do tego dążyć. Mhm. Trzeba chcieć. Jednak w dużej mierze ludzie bezdomni mają swoje słabości i wiemy o co chodzi. Wszyscy doskonale nieraz widzieli.
1: Radzenie sobie ze smutkami.
3: No dokładnie, ale to nie tylko chodzi o te smutki w płynie.
1: No tak, tak.
3: Właśnie. No, trzeba przezwyciężyć swoje słabości. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli jest człowiek w stanie to przezwyciężyć, to myślę, że da radę sobie dalej, bo to jest podstawa, żeby zacząć właśnie od trzeźwości.
1: Mhm. Pani Edyto, ostatnie słowo?
2: Tak, że trzeba chcieć, ale na pewno to jest tak głęboki kryzys, że jest potrzebna pomocna dłoń z zewnątrz.
1: No i na taką pomocną dłoń, chociażby w ciągu dnia, możecie Państwo liczyć w Fundacji Restart. Przypomnę, naszym gościem była pani Edyta Foryś z Fundacji oraz pan Darek, który jest podopiecznym, ale teraz już działa i po prostu innym pomaga. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: Tu Radio Warszawa, minęła 16:31.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Papież podpisał nową konstytucję państwa watykańskiego. Dziś Leon XIV wydał nową ustawę zasadniczą zastępującą dotychczasową z 2023 roku, aby uwzględnić nowe potrzeby związane ze sprawowaniem rządów oraz niektóre istotne zmiany normatywne wprowadzone w ostatnich latach. Ustawa wchodzi w życie natychmiast. Dokument potwierdza i uzupełnia zmiany dotyczące zarówno funkcji ustawodawczej, jak i wykonawczej oraz sądowniczej państwa watykańskiego. Przy tej okazji papież uchylił artykuł 8 punkt 1 poprzedniej ustawy zasadniczej państwa watykańskiego, który przewidywał, że funkcję prezydenta komisji mogą pełnić wyłącznie kardynałowie. Obecnie funkcję tę pełni siostra Raffaella Petrini, która jest również prezydentem gubernatoratu. Caritas w Hiszpanii niesie pomoc tysiącom osób poszkodowanych przez największe od lat pożary, które dotknęły regiony Madrytu, Toledo i Avili. Jak podaje Vatican News, ogień zmusił mieszkańców wielu miejscowości do opuszczenia domów, a część z nich straciła cały dobytek. Więcej o niesieniu pomocy i nadziei Artur Chmielewski.
2: Parafie, wolontariusze Caritas i kapłani otworzyli swoje drzwi dla ewakuowanych, zapewniając im schronienie, żywność, odzież, środki pierwszej potrzeby oraz wsparcie emocjonalne. W diecezjach dotkniętych katastrofą Kościół stworzył sieć pomocy współpracującą ze służbami ratunkowymi i lokalnymi władzami. Wolontariusze pomagają także dzieciom i osobom starszym, a kapłani towarzyszą rodzinom, które przeżywają dramat utraty domów i niepewności o przyszłość. Caritas podkreśla, że po ugaszeniu pożarów rozpocznie się kolejny etap pomocy. Wielomiesięczna odbudowa domów, gospodarstw i wsparcie osób, które straciły źródła utrzymania. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: O tym, że nie po słowach, nie po pozorach, ale po owocach, życiu pełnym miłości, prawdy, pokoru i dobra, rozpoznaje się ludzi Chrystusowych, uczyli się w drodze uczestnicy 45. pielgrzymki góralskiej. Przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze uklękło 1252 pątników. Powitał ich kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Proszę wszystkich, by wyrzekać się przemocy, mówił metropolita krakowski, pytany o intencje modlitewne, o które prosił pątników.
3: Teraz wszystkich proszę o modlitwę o

0: lat Kościół w Polsce zachęca, by był to także miesiąc abstynencji. Tegoroczne hasło sierpnia jako miesiąca abstynencji brzmi Polska silna wiarą i trzeźwością. Przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, biskup Tadeusz Bronakowski, w swoim apelu przypomina, że dobrowolna rezygnacja z alkoholu jest konkretnym wsparciem dla osób uzależnionych i ich bliskich. O duchowym wymiarze tego wyrzeczenia mówi duszpasterz trzeźwości w diecezji zamojsko-lubaczowskiej ksiądz Józef Zwolak.
1: Polska silną wiarą i trzeźwością. Wiara daje nam wszystkim motywację, wsparcie w troszczeniu się o trzeźwe, zdrowe życie. Życie wiarą to praktyki religijne systematyczne, to wytrwała praca nad sobą, to zgodne życie z wymogami Ewangelii. I to chroni, bardzo często, bardzo mocno chroni przed używkami, przed tym wszystkim, co szkodzi polskiemu społeczeństwu.
0: Tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się także w obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. To właśnie w nich 26 sierpnia 1956 roku Polacy przyrzekali walczyć z pijaństwem i troszczyć się o moralną odnowę ojczyzny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No bardzo pięknie nam się zgrało to, co powiedział papież i jaką intencję otworzył na najbliższy miesiąc, czyli żeby zacząć troszczyć się o osoby, które jest ryzyko, że mogłyby być niezauważalne. Niezauważone w mieście, tak zwane przezroczyste, to też tyczy się osób bezdomnych, ale nie tylko oczywiście. No, dzisiaj skupiliśmy się na problemie bezdomności w rozmowie z gościem Radia Warszawa. Piękna rozmowa i to nie dlatego twierdzę, że ją prowadziłem, ale dlatego, że się w nią wsłuchiwałem. Ten przykład pana Darka, który tak szybko z biorącego pomocy przeszedł w tryb dającego pomoc. To jest taka z piękniejszych puent, no ale i ta kapliczka mozaikowa to też piękne puenty tej rozmowy i tej idei. Bardzo serdecznie Państwu polecam fundację, zaglądanie do niej, podpatrywanie jej działań. Tymczasem nasz trafikowy partner mówi, że cały czas bardzo duże utrudnienia na S8 i trasie toruńskiej od Górczewskiej do Łabiszyńskiej. Duże utrudnienia również na Alejach Jerozolimskich od ulicy Łopuszańskiej do Bitwy Warszawskiej. Żwirki i Wigury podobnie duże utrudnienia od Trojdena do ulicy Hynka. Średnie z kolei utrudnienia, dzisiaj tak ładnie nam tutaj wartościują, gdzie gorzej, gdzie łatwiej, mianowicie średnie od na Wybrzeżu Kościuszkowskim, od Mostu Poniatowskiego do Alei Solidarności. Może to Państwu na razie wystarczy?
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Marisa, odkochaj.

Treść może taka melancholijna, ale bardzo mi się to podobało, jak Marisa zaśpiewała. Radio Warszawa, 106,2 FM, za 12 minut, 5 po południu.

0: Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, w Rytmie Miasta coraz bardziej dobijamy do czasu, jeszcze nie teraz, ale już niebawem dokona się wielkie losowanie spośród SMS-ów, które Państwo nadsyłacie na numer 7248. Całkowity koszt SMS-a to 2,46 zł. Tam wpisujecie treść następującą: RW, jak Radio Warszawa, kropka, imię, nazwisko swoje oraz hasło Bartnik. To tajne hasło, proszę Państwa. I spośród tych SMS-ów wylosujemy nagrodę. Nagrodę od naszego partnera, czyli Bartnika Sądeckiego. Ja tutaj tak się zaciąłem, bo chciałem przełączyć stronę, Szanowni Państwo. Sądecki Bartnik, czyli obcowanie z naturą, z miodami, nocleg w Apidomku. 2 dni dla 2 osób, 1 nocleg może być w Apidomku. Jeśli Państwo nie wiecie, co to Apidomek, to możecie sobie wpisać. To jest po prostu koegzystencja z pszczołami. To jest poważna sprawa, bo można naprawdę zażyć orzeźwienia i może nawet jakiejś formy też uzdrowienia. No może to, co mówię, brzmi żartobliwie, ale to są prawdziwe rzeczy, tylko że ja się tak za bardzo na tym, drodzy Państwo, nie znam, więc mówię takim tonem żartobliwym, ale oczywiście wszystko to prawda, więc sobie na pewno doczytacie, co dobrego Wam by to mogło zrobić. Zachęcam bardzo gorąco.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
4: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy dziś o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
6: Zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy 2 duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Minęła 5 po południu, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Ambasador Rosji wezwany do MSZ. Generator muzyki wykorzystujący AI przegrał proces w Niemczech. Co warszawiacy wiedzą o bezpieczeństwie nad wodą, sprawdził nasz reporter. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Ambasador Rosji wyszedł z MSZ-u z notą protestacyjną od Polski. Chodzi o upadek rakiety CH-101 w województwie lubelskim. Rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiór powiedział dziennikarzom, że spotkanie z rosyjskim dyplomatą trwało tylko kilka minut. Notę protestacyjną wręczył mu wiceminister Robert Kupiecki.
12: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
11: Ambasador usłyszał też wezwanie do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podaje kolejne szczegóły dotyczące rakiety, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie i dziękuję ekspertom za intensywną pracę po tym zdarzeniu. Rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku w fabryce niedaleko Moskwy. Oznacza to, że Rosja używa do ostrzału Ukrainy rakiet produkowanych na bieżąco. Potwierdza to informację, że rosyjskie zapasy wojenne wyczerpały się. Tym bardziej każda pomoc Ukrainie przybliża ten kraj do końca wojny. A to niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa, napisał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Firma produkująca piosenki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji została ukarana przez niemiecki sąd za łamanie praw autorskich. To pierwszy wyrok w Europie, który dotyczy muzyki, a nie tekstów. Sprawę wytoczyła niemiecka organizacja broniąca praw autorskich. Przedstawiciele GEMA opisali przed sądem, jak zamówili w aplikacji Suno przeróbki 6 znanych utworów. To m.in. Forever Young, Big in Japan zostały podane teksty i opisy stylu. Prośba o nowe wersje utworów nie zawierała oryginalnych linii melodycznych, a mimo to sztuczna inteligencja wygenerowało utwory prawie identyczne z oryginałami. Przedstawiciele GEMA stwierdzili, że wbrew deklaracjom aplikacja przechowuje produkcje muzyczne w swoich zasobach i wykorzystuje je przy generowaniu piosenek. Sąd przyznał organizacji rację, zabronił reprodukcji utworów bez zgody właścicieli praw i nakazał podanie kwot zarobionych na łamaniu praw autorskich, dlatego nie wskazano jeszcze wysokości odszkodowania. To pierwszy taki wyrok w Europie. W USA Suno przegrało już podobną sprawę z Warner Music.
13: Dzieje się blisko.
11: Upały na Mazowszu. W najbliższych dniach możemy spodziewać się temperatur sięgających ponad 30 stopni. To sprawia, że wiele osób szuka ochłodzenia w akwenach wodnych. O czym powinniśmy pamiętać podczas kąpieli, zapytał warszawiaków nasz reporter Artur Chmielewski.
14: Przede wszystkim nie wchodzić pod wpływem alkoholu i innych używek do wody.
15: W Warszawie problemem jest chyba też kąpanie się w miejscach, gdzie się nie powinniśmy kąpać. Bo takich miejsc jest trochę w Warszawie, no i później są efekty.
16: Nie korzystać z plaży niestrzeżonej.
17: Ozimnić najpierw ciało, skórę, żeby powoli sobie wchodzić do tej wody, no bo są teraz upały, więc jak najbardziej musi to być zrobione bezpiecznie. No żeby nie pływać, jak jesteśmy najedzeni po alkoholu, na pewno też nie. No nie skakać na główkę do wody.
13: To się dzieje lokalnie.
11: Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą już głosować na projekty zgłoszone do 7 edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do wyboru jest wiele propozycji od inwestycji i działań poprawiających bezpieczeństwo po wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne i projekty społeczne. Głosowanie potrwa do 7 września i odbywa się przez internet. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 października.
1: A w pogodzie zamurowana temperatura 34 stopnie w Warszawie, ząbki 34, marki 34, no i konsekwentnie po tej zachodniej stronie Pruszków, Piastów 33, tutaj nawet widzę, że Kaliszki 32, a Pociecha 33. No to marna to Pociecha w tej Pociesze. Dobrze, spójrzmy jeszcze, żeby tak nie przegadywać. 1001 hektopaskali, wiatr cały czas z zachodu, konsekwentnie delikatny.
13: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No gramy w rytmie miasta, a jak żeby inaczej, i mówimy o naszym konkursie. Pamiętajcie, drodzy Państwo, na numer 7248 wysyłamy SMS, który kosztuje 2,46, SMS o treści RW, kropka, imię, nazwisko i hasło Bartnik i już w tej godzinie. No takie muszą być fakty, no bo nie może być inaczej, bo ja jestem do 18, ja powiedziałem, że to ja sobie tutaj zarezerwowałem prawo do mówienia komuś tej radosnej wiadomości, że pojedzie do Bartnika, więc tak też będzie, ale musicie Państwo poczekać jeszcze chwilę. Sandra zaśpiewa Wam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, coraz bliżej tego naszego rozstrzygnięcia, kto z Państwa pojedzie do Bartnika Sądeckiego, ale to jeszcze nie czas. Natomiast ja chciałem o czymś, co mi się bardzo kojarzy z tą pogodą, którą mamy za oknem, z Nieporętem. Ostatnio bardzo się zaprzyjaźniliśmy z Nieporętem. I Centrum Kultury tamtejsze było tutaj w osobie pana dyrektora i mówiło o tych wydarzeniach, gdzie w weekend była grana muzyka klasyczna, elegancko, no nie tak tylko i wyłącznie biesiadnie, bo nad wodą, bo żaglówki, tylko było elegancko. W ślad za tym poszło nasze spotkanie tam, nasza realizacja naszego programu z Nieporętu. Tam spotkaliśmy się między innymi z panią wójt gminy Nieporęt Agnieszką Powałą, która opowiadała, że Nieporęt się rozwija. Linia autobusowa, cyfrowa karta mieszkańca, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, przestrzeń dla seniorów, rodzin i dzieci. To wszystko mamy nadzieję, w nieodległej perspektywie w Nieporęcie, więc będzie bardzo fajnie się tam mieszkało i bardzo fajnie się tam będzie też jeździło i odpoczywało. Taką mam nadzieję, może nawet będzie mi dane kiedyś skorzystać. Dobrze, zobaczmy, co tam na wylotówkach z Warszawy. Do Jabłonny 40 minut z centrum, to na północ, na południe teraz konsekwentnie, tak symetrycznie zrobimy. Piaseczno 40 minut, o, nawet nie tyle symetrycznie w sensie graficznym, co jeszcze też i te parametry dojazdowe takie same. Ale Błonie, no proszę bardzo, lider wszystkich liderów, Błonie 57 minut, ale po drugiej stronie Stara Miłosna, dokładnie na wschód, 34 minuty. Dodatkowe jeszcze kierunki, Łomianki 37, Marki 41, Pruszków 33, Nadarzyn 42 minuty, od centrum Kabaty 35, Konstancin Jeziorna 41 minut, Otwock 40 minut, od centrum do dostania się tamże.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Szanowni Państwo, a co powiecie na taką propozycję? Wielkie Serca, spektakle w multimedialnym parku Fontan, edycja 2026, już dzisiaj o 21.30. Dzisiaj, 31 lipca. Miejsce to oczywiście tam Śródmieście, nad Wisłą, multimedialny park Fontan. Jeśli Państwo to wpiszecie w internecie, to też Wam wyskoczy. W każdy piątek i sobotę, to jest maj, czerwiec i lipiec, ale także, o 21.30, to do lipca włącznie, czyli dzisiaj. Natomiast w sierpniu i we wrześniu, w sierpniu 21, we wrześniu 20.30, czyli dzisiaj jest, ponieważ jeszcze jest lipiec, 21.30, ale jutro jest sobota i już jest sierpień, to o 21. Na razie tym się skupmy. Taki pokaz trwa 30 minut. No, bardzo fajne. Pokazy multimedialne w parku Fontan to jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń plenerowych stolicy. Setki dyż wodnych, dynamiczna choreografia fontan, lasery, światło i projekcje na gigantycznym ekranie wodnym tworzą spektakl, w którym obraz, dźwięk i ruch wody splatają się w niezwykłą multimedialną opowieść. I myślę, że to brzmi na tyle zachęcająco, żebyście Państwo rozpatrzyli te propozycje i udali się na ten fontannowy pokaz. A my muzycznie teraz bardzo mocno się w to wpiszemy, bo posłuchajcie Państwo sami. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: Radio Warszawa 106.2 FM. Drodzy słuchacze, tak jak obiecałem, zanim skończy się czas mojego spotkania z wami, czyli zanim wybije godzina 18, a teraz jest pół do 18, to obwieszczę komuś szczęśliwą informację. No i obwieszczę. A co? A co tam? Kogo mamy na antenie? Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, jak ja lubię tę radość. Ja widzę w ogóle ten uśmiech już na twarzy, mimo że nie widzę, ale widzę.
1: Tak, jest ogromny uśmiech.
0: Pani Joanno, zdradzimy, że pani ma na imię pani Joanna.
1: Tak, tak przed chwilą właśnie rozmawiałam chwilę.
0: Tak. Pani Joanno, no, czy pani wie, w jakiej jest sprawie dzwonię?
1: Tak, właśnie wiem, bo chodzi o... pobyt w Apidomku.
0: Tak, w Apidomku między innymi. Apidomek to jest taki element tego całego wypoczynku, który jest zaproponowany Państwu łącznie z naszym partnerem, czyli z Bartnikiem Sądeckim, z którym od jakiegoś dłuższego czasu tutaj z Państwem się spotykamy. Rzeczywiście tam atrakcje wśród pszczół, wśród natury, piękne przeżycia z drugą osobą, czyli z kim Pani pojedzie?
1: Z mężem, moim kochanym Mateuszem, chcemy we dwoje pojechać. No i też pod moim sercem jest córeczka 5-miesięczna, więc w trójkę będziemy.
0: Rewelacja. Jeny, jak to jest świetne. To ja, drodzy Państwo, jeszcze podkręcę emocje. Już nie będę dłużej trzymał pani Joanny, ale powiem tak. To oczywiście nie miało żadnego znaczenia, ale wie pani jeszcze, jak wyszło? Tak, że pani była, bo to było wylosowane, ale dodatkowo emocje podgrzewa fakt, że pani SMS przyszedł jako pierwszy. I jeszcze ta córeczka pod sercem. Rewelacja. Pani Joanno, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Chce pani pozdrowić kogoś na antenie?
1: Radiosłuchaczy i Radia Warszawa i mojego męża, które to razem, myślę, że się cieszy ze mną.
0: Pięknie. Pozdrawiamy panią, pozdrawiamy radiosłuchaczy. Proszę się nie rozłączać, ja teraz poza anteną jeszcze z panią ustalę szczegóły.
1: Dobrze.
0: A drodzy państwo, proszę się nie smucić. Będą nowe konkursy i nowe zabawy.
1: Tak, także zawsze trzeba mieć nadzieję.
0: Na... Tak, tak, oczywiście. Radio Warszawa 106 i 2 FM.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja jeszcze chciałbym nawiązać do tej intencji modlitewnej na sierpień papieskiej, która mówi o ludziach miasta. No właśnie, sierpniową intencję modlitewną Leon XIV poświęca ewangelizacji w miastach. Proszę bardzo. Można by powiedzieć, że ktoś powiedział, a w tych miastach to już wszystko mają. A tu się okazuje, że jest deficyt i papież to diagnozuje. Bowiem papież zachęca, by pośród anonimowości i samotności, a to w miastach jest doskwierające bardzo, tworzyć otwarte i gościnne domy, gdzie nikt nie czuje się niewidzialny. I to naprawdę, drodzy Państwo, nie w kontekście tylko bezdomności, to w kontekście takiego samotności pośród przepychu, bogactwa. Leon XIV zauważa, że miasta, które powinny być miejscami wolności i możliwości, mogą stawać się przestrzeniami anonimowości i izolacji. Dlatego prosi o nowe spojrzenie, pozwalające dostrzec w miejskiej rzeczywistości żyzną glebę do głoszenia Ewangelii. Możecie Państwo o tym poczytać na stronie Vatican News, poszerzyć sobie tę perspektywę, którą przed nami rozpostarł papież. Zerknijmy na to, co dzieje się na warszawskich drogach. W dalszym ciągu duże utrudnienia utrzymujące się na trasie S8 i trasie toruńskiej od ulicy Obozowej do Ostruckiej, czyli taki duży, duży odcinek. Duże utrudnienia na Alejach Jerozolimskich od ulicy Łopuszańskiej do Bitwy Warszawskiej. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja. Oj, a gdzie ja mam tutaj tę myszkę? A, te trzy myszki mam, drodzy Państwo, na blacie. Tutaj mi się mylą często. Ale już kliknąłem we właściwą. Wylotówki z centrum miasta. Jabłonna 32 minuty, Piaseczna 38, Błonie 54, Stara Miłosna 32, Domarek 39. Na tę chwilę najbardziej newralgiczne to są te wyloty właśnie Marki i Błonie. Ale Piaseczna 38, Nadarzyn 41. No, pół godziny trzeba z tymi Błoniami, do których prawie godzinę trzeba dojechać. A tak po pół godziny z małym haczykiem we wszystkie kierunki z centrum Warszawy. Po włosku teraz Państwu zagramy Ricci e Poveri, Piccolo Amore.

Drodzy słuchacze, ja bym chciał znowu zaprowadzić was pod pewien adres. A wiecie, jaki to adres? radiowarszawa.com.pl. I oprócz tego, że można tutaj wyczytać ze zdjęcia, że jestem podobny do Ewy Pietrzak i że tak się uśmiecham jak Ewa, dobra, pomińmy te fakty, to można tutaj znaleźć wiele, wiele dobrych informacji pożytecznych. Mamy to pięknie pogrupowane w takie grupy tematyczne. Modlitwa, podcasty, wiadomości, ramówka, radio, oferta, kontakt, nawet można się skontaktować z nami, prawda? Chociaż państwo znacie numer 512-703-4 bądź 512-703-5. Dzisiaj się pewnie rozdzwonią telefony, bo będziecie chcieli się modlić na różańcu wieczorem o 21.30. I bardzo pięknie, ja lubię prowadzić te wieczorne różańce, ale nie o tym rzecz. Chciałem państwu powiedzieć, że dalej za kontaktem jest zakładka Wspieraj. Można tam kliknąć i dowiedzieć się, w jaki sposób wesprzeć nasze radio, ponieważ nasze radio pracuje dzięki państwa wsparciu. Wy je współtworzycie, nie jesteśmy instytucją, która ma jakieś zasilanie nie wiadomo skąd wielkie, tylko opieramy się w dużej mierze z państwa właśnie takiego wsparcia finansowego, ale też tego modlitewnego, bo przecież doskonale wierzymy, że Pan Bóg jak sprzyja, to działa, choćby tam grzmiało i mury się waliły, to jak Pan chce, żeby coś działało, to działa. No to zapraszamy na stronę radiowarszawa.com.pl, ale zapraszamy też po prostu do słuchania teraz na przykład UB40.

0: Dochodzi godzina 18, a zatem powoli czas zmiany za mikrofonem. I tak sobie myślę, szanowni państwo, bo niby ta klimatyzacja, ten w sensie ten wynalazek, to nic nowego, ale co kto tutaj wejdzie do pokoju emisyjnego, to zachwyca się tym klimatem tutaj właśnie wytworzonym przez klimatyzację. Nie inaczej było w sytuacji, w której pojawił się tu Mariusz Dorot. Też powiedział, że tu przyjemnie jest.
1: Tak, ale dzień dobry. Ale myślę, że najważniejszy klimat ty stworzyłeś w trakcie swojego dyżuru. I za to ci bardzo dziękujemy.
0: No i co ja mam powiedzieć, drodzy państwo?
1: Życz nam dobrego klimatu w dalszym ciągu.
0: Utrzymujcie dobry klimat. Myślę, że tam mimo wszystko niewiele miałem z nim wspólnego. Zaczerwieniłem się jak ta lampka, która sygnalizuje, że jesteśmy na antenie. Szanowni państwo, to komplement za komplement, ale szczery. Pozostawiam państwa z głosem, który działa jak najdroższa terapia za dolary amerykańska. Tak, naprawdę. Tak głos Mariusza działa. Ale tęsknie i Kacper tu spogląda, który za chwilę swoim głosem będzie też zdawał relację z tego, co się dzisiaj wydarzyło. Dziękuję państwu, do widzenia, do zobaczenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Minuta po szóstej, tu Radio Warszawa.
6: Podsumowanie wiadomości lokalnych, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Dokładnie 82 lata temu zdecydowano o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego i generał Tadeusz Bur-Komorowski wypowiedział słowa „Rozszerzam burzę na Warszawę”. O rozpoczęciu zrywu miało zdecydować nie tylko osłabienie Niemców, ale również ruch Armii Czerwonej. Jak mówi dr Szymon Niedziela, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego, 31 lipca 1944 roku w trakcie narad dowództwa AK toczono gwałtowne dyskusje. Ostatecznie jednak zdecydowała informacja o możliwym rozpoczęciu sowieckiej ofensywy.
7: Pierwsza narada około 10:00, strony się kłócą, jest frakcja Jastrzębi, frakcja umiarkowanych oficerów, która jednak argumentowała, że zostaniemy sami, że powstanie nie może się udać. I w czasie drugiej narady, około 18:00, wpada pułkownik Antoni Chruścier-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, z niepotwierdzoną jednak informacją bolszewicy na Pradze. To zelektryzowało wszystkich, bo to oznaczało, że być może rusza ofensywa radziecka.
6: Historyk zaznacza jednak, że dziś nie możemy oskarżać dowódców Armii Krajowej o lekkomyślność. Wówczas warszawiacy widzieli cofające się, pozornie rozbite wojska niemieckie oraz słyszeli kanonadę zbliżającego się frontu. A jutro o 17:00 cała stolica uczci godzinę W, moment wybuchu powstania. O zatrzymanie się na ten czas apeluje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
8: Apel do całej Polski, aby o godzinie 17:00 1 sierpnia oddać cześć powstaniu warszawskiemu, dlatego że powstańcy pozostawili nam nie tylko świadectwo walki o wolność, ale również wzór odpowiedzialności za wspólnotę. I pamięć o powstaniu tu w Warszawie, ale również w całej Polsce właśnie służy temu, żeby tę wspólnotę budować.
6: Właśnie teraz na Placu Krasińskich rozpoczyna się msza święta w intencji powstańców. Po niej odbędzie się apel pamięci z udziałem wojskowej asysty honorowej. O powstaniu pamiętają także w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37, gdzie odbędzie się wydarzenie Powstańcze Dni Mokotowa. Jutro zwiedzający zobaczą realia pierwszych dni powstania, natomiast w niedzielę przeniosą się do końca sierpnia 1944 roku, czasu większego zmęczenia, ale wciąż obecnej nadziei i woli walki. Mówi Hubert Bojarski, rzecznik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
9: To wydarzenie, które ma przybliżyć zwiedzającym i wszystkim gościom, którzy odwiedzą wówczas muzeum, dni walki, dni nadziei, ale równocześnie dni życia codziennego w Powstaniu Warszawskim.
6: W programie znajdą się także pokazy historyczne oraz koncert piosenek powstańczych. Upały powróciły na Mazowsze. Chęć schłodzenia i spędzenia czasu muszą być jednak połączone ze zdrowym rozsądkiem, przypomina Artur Chmielewski.
10: Jak zdradził mi prezes Legionowskiego WOPR Robert Rodziewicz, mimo coraz większej świadomości społecznej, wciąż dużym problemem podczas wakacyjnego wypoczynku nad zbiornikami wodnymi jest brawura.
11: Jest poprzedzona najpierw alkoholem. Z natury jednak widzimy przychylność ludzi do ratowników, natomiast już po tym alkoholu już wtedy jest agresja w stosunku do ratowników, jest chęć popisania się przed kolegami, koleżankami, jest nadmierne zaufanie swoim umiejętnościom i swojej sprawności fizycznej.
10: Ratownik Bogdan Markieta apeluje natomiast o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
12: Korzystać z kąpielisk, gdzie służbę pełnią ratownicy. Jest dyżur ratowniczy i jest człowiek, który wam pomoże w trudnych sytuacjach w wodzie, no to poza tym ta woda już jest przez nich sprawdzona i jest pewność, że na nic dziwnego, na nic niespodziewanego nie natkniecie się w tej wodzie.
10: Eksperci ostrzegają też przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po posiłku lub po długim przebywaniu na słońcu. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: Dzisiaj poranek z Radiem Warszawa nadawaliśmy z Nieporętu. W naszym plenerowym studiu gościli przedstawiciele młodzieży, seniorów, organizacji pozarządowych, a także wójt gminy Agnieszka Powała, która mówiła o nowej linii autobusowej P12, która połączy Nieporęt z Legionowem i ułatwi mieszkańcom dojazd do Warszawy.
13: Linia P12 to bezpłatna linia powiatowa, która połączy kilka sołectw, a przede wszystkim zniweluje białe plamy komunikacyjne na terenie naszej gminy. Będzie ruszała z Nieporętu, spod naszej kładki przy kanale Żerańskim.
6: Nieporęt przygotowuje się także do wydarzeń otwartych dla mieszkańców i turystów, w tym roku m.in. obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz spotkań nad Zalewem Zegrzyńskim. Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą już głosować na projekty zgłoszone do 7. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do wyboru jest wiele propozycji. Mieszkańcy Mazowsza mają realny wpływ na rozwój naszego regionu, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
14: Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to pula regionalna. Ten budżet obywatelski Mazowsza cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i tak naprawdę upodmiotawia naszych obywateli. To oni decydują, jakie projekty będą realizowane.
6: Głosowanie potrwa do 7 września.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Czas na kilka słów na temat prognozy pogody. Nie mam nic za bardzo dobrego do powiedzenia, bo wciąż ten upał się będzie utrzymywać. No może pocieszające jest to, że w nocy temperatura spadnie do 22 stopni i naprawdę będzie chłodniej. No i jutrzejszy dzień również odrobinę chłodniejszy.

Taki dzisiejszy dzień w poszukiwaniu cienia i trochę wiatru, trochę chłodu. No taki dzień letni, letni dzień piątek. Kontynuujemy ten dobry czas z Radiem Warszawa, 7 minut po godzinie 6. Mariusz Dorot przed mikrofonem i zapraszam na wieczór w dobrej atmosferze.

0: Kilka informacji na temat utrudnień w Warszawie na ulicach. Bardzo duże utrudnienia na S8 i Toruńskiej od ulicy Obozowej do ulicy Ostródzkiej. Również duże utrudnienia na Jerozolimskich od ulicy Łopuszańskiej do ulicy Bitwy Warszawskiej. Duży czas, spory czas. Potrzeba bardzo dużo, właściwie prawie godzinę, aby wyjechać z centrum w kierunku Błonia. 40 minut do Marek, podobnie do Jabłonnej i do Łomianek. Chyba najszybciej dostać się z centrum do Starej Miłosnej, bo zaledwie 30 minut i do Piaseczna 33 minuty.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 22 minuty po godzinie 6 jesteśmy na 106,2 FM. Czas na wspaniałe człowieczeństwo, czyli słowo od papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 2. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 59 i 60. Zasada dobra wspólnego. Uznanie, że każda kobieta i każdy mężczyzna noszą w sobie niezbywalną godność oraz prawa, której żadna ludzka władza nie może naruszyć ani przekreślić, domaga się kształtowania sposobu, w jaki żyjemy razem, naszych wyborów ekonomicznych i politycznych oraz konkretnego oblicza naszych miast. Stąd rodzi się pierwsza wielka zasada nauki społecznej, którą pragnę przypomnieć. Dobro wspólne. Możemy je określić jako społeczny kształt godności uznanej w każdym człowieku. Gdy Benedykt XVI mówił o wartościach nienegocjowalnych, których Kościół powinien zawsze bronić, zaliczył do nich również promocję dobra wspólnego. Dla chrześcijanina bowiem wyjście z ciasnego świata własnych interesów i zaangażowanie na miarę własnych możliwości na rzecz dobra wspólnego jest wartością nienegocjowalną, podobnie jak obrona życia. Sobór Watykański II stwierdził, że dobro wspólne to suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. Ta definicja daje nam pierwszą cenną wskazówkę, ponieważ dobro wspólne nie daje się sprowadzić do zwykłego wykazu warunków czy instytucji. Nie pokrywa się ani z sumą korzyści poszczególnych osób, ani ze zbieżnością ich partykularnych interesów. Jest dobrem większym, które należy do wszystkich i które można budować, pomnażać i strzec jedynie wspólnymi siłami. Można powiedzieć, że działanie społeczne osiąga swoją pełnię wtedy, gdy zmierza ku temu dobru wspólnemu. Podobnie jak moralne działanie osoby znajduje swoje spełnienie w wyborze dobra prawdziwego.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem. W dalszym ciągu to piątek i ten piątek ma w sobie coś, powiedzmy, wyjątkowego. Bo nawet jeśli jutro ktoś może wcześnie wstaje, to i tak ten wieczór powinien trochę smakować inaczej, a to z tego względu, choćby dlatego, że może jest mniej pośpiechu, a może więcej takiej przestrzeni na radio, Radio Warszawa, na muzykę i po prostu taką zwykłą rozmowę. No to spróbujmy przyjąć ten pierwszy taki prosty eksperyment. Mam dla Państwa taką propozycję, że przez najbliższą godzinę nie myślimy o poniedziałku, ani przez chwilę w ogóle nie planujemy, nie odliczamy i tym bardziej nie układamy listy obowiązków. Za to myślimy o jednej rzeczy, która w tym tygodniu się udała, albo nawet dzisiaj się coś udało. Nawet może to być drobna rzecz, taka bardzo drobna. Spacer, telefon do kogoś bliskiego, dobra rozmowa. Co? Nie ma takiej rzeczy? No to może spróbujemy zrobić, bo będzie teraz dobra muzyka. 95 rok i to był album studyjny polskiej piosenkarki Edyty Górniak. A tam takie przeboje jak Litania. Jestem kobietą, to nie ja i dotyk.

0: Radio Warszawa. Na lato.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: się.
1: 10 minut pozostało do godziny 7. Rok przed Światowymi Dniami Młodzieży, Seul 2027. Przygotowania wchodzą w decydującą fazę. Biuro prasowe opublikowało obszerny komunikat informujący o stanie przygotowań, wyzwaniach i planach, a także o dniach diecezji. Znacznie więcej informacji z życia Watykanu o godzinie 7. Zapraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga znał, miłował i wiernie Mu służył. Mam po co żyć, żeby Boga znać, miłować, ale jak znaleźć ten sens bez wiary, nie wiem.
2: Wielu ludzi cierpi dziś z powodu depresji, braku celu i sensu życia. Jak odnaleźć utracony sens? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
8: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
9: Papież apeluje o ewangelizację miast, prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Leon XIV ogłosił nową konstytucję dla Państwa Watykańskiego. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej opublikowała raport za ubiegły rok. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast, to temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
10: Lord Jesus, Good Shepherd. You walk through our streets and squares.
9: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił dziś nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
11: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji państwa watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter państwa watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
9: Ogłoszona dziś konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
11: Prezes APSY arcybiskup Giordano Piccinotti wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
9: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność.
12: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
13: Już mam same tylko pocieszające informacje. Chociaż głównie chmury nad Warszawą, to temperatura spada. Wieczorem, dopiero późnym wieczorem, spadnie do 23 stopni. No i to taki czas na ochłodę, taki czas na to, aby spędzić ze sobą właśnie taki wieczór. No bo przecież w ciągu dnia się nie dało. Uciekaliśmy od tego upału, szukaliśmy schronienia, no i dopiero wieczorem go znajdziemy, także jeszcze trwajmy w tym napięciu i cierpliwie. Prawie 7 minut po godzinie 7, Mariusz Dorot przed mikrofonem. No i gdyby ten wieczór miał swoją taką ścieżkę dźwiękową, to jaka byłaby taka pierwsza piosenka? U mnie John Gibson.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Przenieść Tatry na Hel? No, odważnie. No mówiłem, że ten wieczór ma wyjątkową ścieżkę dźwiękową. Jestem ciekaw, jak u Państwa się układa to myślenie o piosenkach i co powinniśmy dalej zagrać. No to zostawając na chwilę z pomarańczą, to jest jakaś świeżość, no i odrobinę tego orzeźwienia, które dzisiaj bardzo, bardzo potrzebujemy. 31 dzień lipca dał nam mocno odczuć, że lato jest w pełni i mam nadzieję, że ten wieczór już za moment, kiedy słońce schowa się za horyzont, powoli przyniesie nam ulgę i temperatura zacznie opadać i my będziemy mogli spokojnie złapać oddech. To wracamy na naszą ścieżkę muzyczną, niczym plaster pomarańczy w chłodnym napoju.

0: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
1: Proszę Państwa, odejdzie z koleżanka z pracy, powiedzie, no nareszcie już jej nie ma. Znaczy, a za tydzień powiesz, a ta co druga z tam siedziała, to też mnie wnerwia trochę. Zawsze sobie kogoś znajdziemy. Ten chłopiec zawsze sobie kogoś znajdzie. Zawsze kogoś znajdzie. Każdy grzech musi być poprzedzony kłamstwem. Od kłamstwa się zaczyna każdy grzech. Ktoś, kto kradnie, mówi, ja mam prawo do pieniędzy. Zakład pracy sobie poradzi beze mnie, a mnie te 300 tam zawsze pomogą. Jeśli mam kogoś wymyślać, to pierwszy muszę sobie udowodnić, że on jest drań, że jest łajdak. Jeśli mam współżyć w jakimś związku poza sakramentalnym, poza prawem Bożym, to przecież ona jest taka samotna, ja też jestem samotny, się dogadujemy. To jeśli chodzi o dorobienie ideologii do naszych pragnień, to pan Pulikowski mówi, nie ma takiego świństwa, do którego faceci nie dorobią ideologii. I podaję przykład, jak się spotkało dwóch kolegów ze szkoły, tylko już po 40 lat mieli, i mówi, co słychać? A wiesz, rozwiodłem się. Rozwiodłem się z Hanią, taka żona, człowieku, ty takiej kobiety nie znajdziesz. No on tak już po 2 miesiącach z nową żoną był trochę bardziej realistą. I mówi, wiesz, jedną kobietę opuściłem i widziałem, jak ją to bolało. To drugie już nie opuszczę. Mistrzostwo świata, proszę Państwa. Mistrzostwo świata.
0: Część czwarta. Sam wybierasz niebo lub piekło.
1: Mamy dziś mówić o podnoszeniu się z grzechu, o nadziei. Z 10-15 lat temu w miesięczniku Więź wydrukowany został list kobiety do księdza. Anonimowej kobiety do anonimowego księdza, czyli w ogóle tak do księdza, tak w ogóle. Do takiego ogólnego jednego księdza. I tam było tak. Czy ksiądz nie powinien być żebrakiem o hojnych rękach, człowiekiem, który bił się z Bogiem, grzesznikiem, któremu wybaczył Bóg. Grzesznikiem, któremu wybaczył Bóg. Proszę Państwa, dobrze trafiliście tutaj, dziś do Nowego Sącza, do tej sali, bo to właśnie tak będzie. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że całe nasze życie, wszystko to, co robimy, mówimy, piszemy, wspominamy, ma przynieść jeden owoc i będzie jeden sprawdzian tego, chwila naszej śmierci. Proszę Państwa, to nie jest tak, że Pan Bóg, jak na sądzie ostatecznym, weźmie nasze klisze, i to będzie przeglądał, o, w 84 przeklinała trochę to. Tutaj coś, o, filmy pornograficzne ogląda. Nie. Pan Bóg spojrzy w serce człowieka, żeby i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce? Bardzo zwróćcie uwagę, ile razy Jezus pyta, czego chcesz? Co ci mogą czynić? Po coś tu przyszedł? Żeby człowiek sam określił swój cel. Ludzie często nie wiedzą, czego chcą. Pamiętacie, jak mówi Jezus do apostołów, wy mnie chcecie zabić. Oni mówią, kto cię chce zabić? No wy mnie chcecie zabić. Co ty opowiadasz? Nikt się nie chce zabić. Oni już chcieli go zabić. Chcieli go zabić. Jeden pan mi opowiada, tak grzech to po cichu wchodzi w życie człowieka, że księdza, zgrzeszyłem, upadłem, zdradziłem żonę, ale to się zaczęło już wcześniej. Żarciki z koleżankami, jakie masz ładne sukieneczki, jakie coś, dowcipy coraz bardziej pikantne, takie niby tam w tańcu, bo na różnych imprezach byliśmy integrujących firmę. I to nie stało się tak, że ja byłem czysty, czysty, czysty i nagle łup. Nie, grzech jest przygotowywany przez szatana. Przygotowywany. Być może już dzisiaj szykuje ci numer na 2019 rok. I powoli cię do tego przygotowuje. Szatan wie, że ty nie zrobisz świństwa tak od razu. Ale jeśli przygotuję, dam pomysły, to może się zdarzyć. Sami będziemy wybierać w ostatnią godzinę i całe życie się zmagamy z różnego rodzaju wartościami, czy my tego chcemy, czy ja chcę. Był taki kawał, to jest średniej jakości, ale właśnie tu teologicznie pomoże zrozumieć. To o ruskim się mówiło, teraz może nie należy tak mówić o tych żołnierzach radzieckich. No ale że trafili do jednego chłopa i mówią, jeść nam się chce. A on mówi, dam wam, jak wypijecie każdy z was wiadro wody. Więc oni pili tą wodę, wypili. Chcecie jeść? Nie. A widzicie, wam się śpi chciała nie jeść. Czego ja chcę? Ja chcę spokoju, ja chcę życia uczciwego, ja chcę zdrowia, ja chcę pogody, pomagać innym. Jak przypominam sobie swoje podanie do seminarium, proszę mnie przyjąć do seminarium arcybiskupiego, bo chciałbym służyć Bogu i Kościołowi w archidiecezji warszawskiej. No to... Niezły numer był. Paru rzeczy tam nie napisałem, że na przykład liczę na to, że już niedługo kupię sobie gitarę elektryczną jako ksiądz, bo zawsze nie marzyłem, a nie miałem kasy. To, żeby mnie do wojska nie wzięli, to też nie pisałem. Co tam będę prymasowi pisał, żeby mnie do wojska nie wzięli? Czego my chcemy naprawdę? Czego my chcemy? Dlatego ludzie, przepraszam za słowo, plotą takie bzdury. Wiecie, kiedy mówi się, że szatan wchodzi w rozmowę męża i żony? Jak się pojawiają słowa wszystko, zawsze i nigdy. Ty zawsze byłeś przeciwko mnie. Ty zawsze byłeś złączony z matką, a ja nigdy ci nie powiedziałem złego słowa o twojej matce. A ty żeś zawsze mnie lekceważył. Zawsze cały czas się podśmiewałeś ze mnie. A ja zawsze chciałem dobrego. Przychodzi kobieta i mówi do mnie, proszę księdza, ja zawsze chciałem dobrego dla rodziny. Dobra. Ja mówię, panie, witaj Maryjo, mówię. Nie poznałem cię w pierwszej chwili, bo tak nie masz posępka.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: To na 106,2 FM wracamy na naszą ścieżkę muzyczną. Przenosimy się do lat 70. do muzycznej klasyki Sweet Home Alabama. Od ponad 50 lat nie schodzi z list najbardziej rozpoznawalnych rockowych przebojów, a ten gitarowy, charakterystyczny riff wystarczy usłyszeć tylko przez chwilę i od razu wiadomo, co za moment zabrzmi. To piosenka o przywiązaniu do rodzinnych stron, o wspomnieniach i miejscu, do którego zawsze chce się wracać. I chyba każdy z nas ma takie swoje sweet home. Dla jednych będzie to rodzinny dom, dla innych ulubione miasto, może mazowiecka wieś, a może po prostu miejsce, gdzie czekają bliscy, nasi przyjaciele, znajomi. No to zapraszam na Sweet Home.

13 minut pozostało do godziny 8, trwa wieczór w dobrej atmosferze. Myślę, że to już jest ten moment, kiedy należałoby zastanowić się, czy otworzyć okno. No, bo już powinno być znacznie lepiej. Przypominam też o dzisiejszym naszym wspólnym eksperymencie, że przez najbliższą godzinę nie myślimy o poniedziałku. W ogóle ani przez chwilę nie planujemy, nie odliczamy, nie układamy żadnej listy obowiązków. Po prostu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 10 dni.
2: 3 grupy.
3: 320 km i możliwość zmiany życia.
4: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
1: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
2: Chodź z nami.
4: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
6: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja Wam dam.
7: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
8: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Gość niedzielny.
10: W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli.
9: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
11: Już sprawdzamy temperaturę. W tej chwili 28 stopni w Warszawie. Powoli temperatura spada, w nocy do 22 stopni i nad ranem 21 i z godziny na godzinę sobotni dzień również będzie upalny, 32 stopnie.

2 minuty po godzinie 8 trwa wieczór w dobrej atmosferze. Mariusz Dorot przed mikrofonem. Muzycznie już za chwilę ta, co nie chce nas obchodzić, czyli Anna Wyszkoń.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Za chwilę Igo, prawie 10 minut po godzinie 8 i za kilka minut na naszej antenie przypomnimy kolejną zasadę ABC Społecznej Krucjaty Miłości. To taki prosty program, ale trudny w utrzymaniu, który przed laty zaproponował kardynał Stefan Wyszyński. To program nie z jakimiś wielkimi hasłami, ale z wskazówkami, które można realizować każdego dnia w domu, w pracy, na ulicy, bo każdy z nas ma wpływ na atmosferę wokół siebie. Czasem wystarczy jedno życzliwe słowo, spojrzenie albo po prostu cierpliwość wobec drugiego człowieka, czy wysłuchanie go do końca. No, po to wszystko, aby krok po kroku budować zaufanie i dobre relacje. To wracamy na naszą ścieżkę muzyczną.

0: Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
1: Avanti, avanti, na drodze przebaczenia. Idziemy do przodu. No i teraz przebaczenia poziom hard. Bądź jak Jezus, zawsze pierwszy wyciągnij rękę.
2: No tak, znaczy...
1: To już jest naprawdę za dużo.
2: Znaczy generalnie we wszystkich punktach, które omawiamy, to gdzieś mimo wszystko przewija się jako złota nić, że chcemy być jak Jezus, że właśnie On jest dla nas punktem odniesienia, od Niego chcemy się uczyć. Pewnie podejrzewam, że wiemy głęboko w sercu, że jest to trudne, jest to zadanie na całe życie, żeby stawać się jak On, patrzeć jak On, słuchać jak On, myśleć jak On. No właśnie, bez modlitwy, bez osobistego doświadczenia przebaczenia w sakramencie pokuty, bez komunii świętej, bez adoracji miłości, bycia z Nim. No niemożliwe, żeby się tego nauczyć.
1: Zawsze pierwszy wyciągnij rękę, bo dla mnie to znaczy tyle, że nawet jak wiem, że to ktoś mnie skrzywdził i ktoś zrobił to celowo, to ja mam gdzieś te wszystkie urazy w sobie, nie że stłamsić, ale wyjść jednak mimo wszystko z ręką do zgody. To znaczy być może nawet przed tą drugą osobą trochę przyznać, ona może sobie tak pomyśleć, tak, czyli ja jednak miałem rację, ale ja wyciągam rękę do zgody. I może z tego tylko dobro wyniknąć chyba.
2: No może tak być, że rzeczywiście interpretacja po drugiej stronie będzie taka, jest, wygrałem. No właśnie, no ale to jest pytanie, co ja chcę osiągnąć, jaką ja mam intencję, to jest świadomość samego siebie. Ja myślę, że tutaj rozbijamy się też o to, że nam jest trudno czasami coś takiego zrobić, bo mamy problem ze swoimi emocjami, mamy problem czasami z intencją czystą, taką z motywacją pewną. No, jest to trudne.
1: I chyba z tym przebaczeniem to chodzi też o to, że trzeba się uniżyć. Żeby przebaczyć, trzeba się uniżyć. A Jezus też nas zachęca do tego, żebyśmy się uniżyli przed bliźnim. To znaczy, żebyśmy stali się sługą, może też w sensie przebaczenia.
2: No, jest to na pewno fajne i my się uczymy cały czas, tak sobie teraz pomyślałem, przeżywać mądrze sukcesy i zwycięstwa, ale też mądrze porażki naszego życia. Takie po ludzku, co nam się wydaje. Chociażby w tym, że ktoś może pomyśleć, wygrałem. No dobrze, wygrałeś, nie ma problemu, ale ja wiem, że moja przegrana to wygrana. Że ja wiem, że to mi przyniesie korzyść. A z tym wyciągnięciem ręki to kojarzy mi się jeszcze jeden film, właśnie niezłomny. Historia Luisa Ceperiniego, Amerykanina włoskiego pochodzenia. To jest film bardzo świetny, Angelina Jolie, reżyserka i świetnie ukazana tam postać właśnie tego Luisa Ceperiniego. Rozbija się na oceanie, wpada w niewolę japońską. A w Japonii w niewoli, w obozie pracy, w obozie takim no, koncentracyjnym prawie, że jest bardzo męczony przez dyrektora tego obozu. I to trwa naprawdę wiele miesięcy. Jest przez niego upokarzany, bity, wyznaczany do najgorszych prac i on to robi złośliwie przeciwko niemu. Kiedy wojna się kończy, to jest historia na faktach, kiedy wojna się kończy, to właśnie Luis Ceperini znajduje tego swojego oprawcę i pisze do niego list, że chce się z nim spotkać, że chce mu przebaczyć. I proszę sobie wyobrazić, że nienawiść w tym dyrektorze tak wielka i nieumiejętność przyjęcia przebaczenia, że nie odpowiada na ten list, znaczy odpowiada negatywnie, że nie chce się z tym swoją ofiarą spotkać.
1: Te historie przebaczenia, jak tak przejdziemy przez historię chrześcijaństwa, to pojawiają się, pierwszy i najważniejszy jest Jezus oczywiście w przebaczeniu, który przebacza swoim oprawcom. Ale zaraz za nim mamy Szczepana. Zaraz potem mamy wielu chrześcijan, którzy podejmują tą bardzo ważną i kluczową decyzję o przebaczeniu swoim nieprzyjaciołom. Czyli to przebaczenie to jest chyba jedno z najważniejszych może imion miłości.
2: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To mówi Jezus. Bardzo często męczennicy, kiedy umierali, modlili się za swoich oprawców, życzyli im dobrze. Też rzeczywiście powierzali ich Panu Bogu. Powierzam swoich oprawców. To też może być modlitwa, kiedy ktoś mnie krzywdzi. Panie Boże, przebacz im. Panie Boże, daj mi umiejętność kochania. Panie Boże, życzę im dobrze. Prawda? To od nas zależy, jaką modlitwę, jaką treść włożymy w nasze serce w takich sytuacjach.
1: I to przebaczenie, które może nam się momentami wydawać przegraną. No bo przecież Pan Jezus został zabity na krzyżu, tak? Zmarł. Tak samo jak wielu męczenników, no dlatego są męczennikami, bo oddali życie, czyli oprawcy sprawili, że oni utracili to życie, więc można by powiedzieć w perspektywie świata, że przegrali. ale chodzi chyba o coś więcej. Czyli jest ta większa nagroda do zdobycia.
2: No to w Ewangelii też czytamy ostatnio usłyszane słowa, które wpadły mi w ucho bardzo mocno i siedzą. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Czyli my coś robimy ze względu na naszą przyszłość, prawda? Znaczy, no żyć duchowo będzie ciężko temu, kto żyje zmysłowo, kto tylko rzeczywiście opiera swoje życie na tych sukcesach zewnętrznych, kto cały czas zwraca uwagę tylko na to, co zewnętrzne, a nie wewnętrzne, gdzieś głębokie, nie wynikające z wiary. No to będzie ciężko się otworzyć właśnie na takie, bym powiedział, patrzenie jak Jezus, prawda? Czy robienie czegoś nie w logice tego świata.
1: Ale jeżeli chcemy być święci i jeżeli chcemy kochać, a my miłości chcemy się przede wszystkim uczyć, to przebaczać po prostu trzeba. Tak jak zachęca nas do tego prymas Wyszyński.
0: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Psychologowie często podkreślają, że nie zapamiętujemy całych dni. Zapamiętujemy momenty, bo to one zostają z nami na lata i budują nasze życie, historię naszego życia. No i gdybyśmy teraz wykonali takie małe ćwiczenie wyobraźni i gdyby ktoś nas zapytał, co najbardziej pamiętasz z lata 2026 albo z 31 lipca 2026, to ciekaw jestem, co przyszłoby Państwu do głowy. Czy to by było to, że to był bardzo upalny dzień? Czy może jakieś spotkanie ze znajomymi, z przyjaciółmi, rodzinne spotkanie? Albo może wschód słońca nad jeziorem, czy zachód słońca nad morzem? Albo po prostu jakaś wspólna dzisiejsza kawa, spacer, czy może wspólne poszukiwanie chłodnych miejsc. Życzę Państwu, aby te chwile zapadły w serce, aby ten sobotnio-niedzielny czas również przyniósł takie momenty, może niewielkie, ale ważne w naszym życiu. No i jeśli my będziemy częścią też, to będzie nam bardzo miło. My, Radio Warszawa na 106,2 FM, to wracamy do naszej ścieżki muzycznej.
2: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portai.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk. Warszawa modliła się za swoich bohaterów. W przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na stołecznym Placu Krasińskich sprawowana była msza święta. Kiedy słucha się wypowiedzi naszych bohaterskich powstańców, to często obok takich słów jak wolność, niepodległość, słyszy się słowo godność. Mówił w homilii biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
6: Powstańcy warszawscy podejmowali bowiem walkę nie tylko o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, ale także w obronie deptanej i pogardzanej godności człowieka. Są takie słowa, godność, człowieczeństwo.
5: W czasie powstania większość mieszkańców tego miasta starała się godnie żyć i walczyć, mówił hierarcha.
6: Sanitariuszki i pielęgniarki Powstania Warszawskiego naśladowały bohaterską położną z obozów Auschwitz, Stanisławę Leszczyńską. Dlatego przyjmowały życie i troszczyły się o zdrowie i życie powstańców Warszawy, zarówno żołnierzy Armii Krajowej, jak i cywilów. Podobnie zachowywała się cała służba medyczna.
5: Biskup polowy przywołał w tym kontekście nauczanie papieża Leona XIV. Za Ojcem Świętym powtarzał, że świat bardziej ludzki należy budować na fundamencie, jakim jest relacja z Bogiem.
6: Zapomnienie o Bogu prowadzi do uwierzenia, że człowiek jest übermenschem, prawie Bogiem, któremu wszystko wolno. Tak myśleli Niemcy okupujący Polskę i Warszawę, a powstańcy warszawscy nie mieli złudzeń, kto jest prawdziwym Bogiem.
5: Po liturgii odbył się apel pamięci.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Centralne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w sobotę. O godzinie 17.00 metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas weźmie udział w uroczystościach przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Następnie o godzinie 18.30 będzie uczestniczył w modlitwie międzyreligijnej przy pomniku Polegli Niepokonani na cmentarzu powstańców Warszawy. O 19.30 arcybiskup Galbas będzie przewodniczył na cmentarzu Wolskim mszy świętej w intencji powstańców warszawskich. W godzinie W we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej zabrzmią dzwony, które będą hołdem złożonym poległym i żyjącym mieszkańcom Warszawy. W parafiach będą również sprawowane msze święte w intencji powstańców. W ramach obchodów rocznicowych specjalny program przygotowało także Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. O godzinie 12.00 przy pomniku Prymasa Tysiąclecia na krakowskim Przedmieściu zostanie złożony wieniec i zapalony znicz pamięci. W niedzielę o 18.00 odbędzie się spacer po Starym Mieście. W sierpniu rozpocznie się również 8. edycja projektu Będziesz Miłował. Jego celem jest przybliżanie i upamiętnianie sylwetek kapelanów powstania. W czwartek 6 sierpnia Leon XIV weźmie udział w Międzynarodowym Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Asyżu.
8: Czterodniowe wydarzenie zorganizowano z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka. Kulminacyjnym punktem na zakończenie będzie poranna wizyta papieża. Leon XIV przyleci helikopterem, będzie odpowiadał na pytania młodzieży i odprawi uroczystą mszę w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. Spotkanie z papieżem poprzedzą 3 dni warsztatów, spotkań i dyskusji. We franciszkańskim meetingu weźmie udział młodzież w wieku od 18 do 33 lat. Piotr Kowalczuk, Vatican News.

0: Maryjo, najlepsza matko, strudzony pielgrzym drogą, zmęczony, spuszczona głowa ze zmęczenia, ale tutaj w tym miejscu strudzony pielgrzym z radością podnosi głowę, by spojrzeć w Twoje oblicze. Nie przeszkadza nam zmęczenie. Bo pielgrzym to człowiek w drodze, tu do Ciebie. Modli się nie tylko sercem, ale także modli się nogami. Idzie, bo ma cel. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dwa wydarzenia ewangeliczne, powołanie uczniów i posłanie ich przez Jezusa, to także historia każdego z nas, historia pielgrzyma. Prosimy Ducha Świętego o łaskę odnalezienia się właśnie w tych wydarzeniach. Twój Syn Maryjo, Jezus Chrystus, powołuje i posyła także dziś. Spotkało to także mnie. Spotkało to naszych pielgrzymów, też pielgrzymów z 22. diecezjalnej pielgrzymki pierwszej diecezji bydgoskiej. Może Ty w swoim planie zbawienia wszystkiego dokonujesz przez tych, których wybierasz i posyłasz. Plan ten dotyczy ludzi i począwszy od Abrahama, w jego realizację włączeni są ludzie, którzy pełnią konkretną misję. Dzięki temu dzieło Twoje, Boże, może być realizowane w sposób czytelny dla człowieka. Jezu Chryste, nadal przechodzisz przez ziemię w tych, których posyłasz. Ważne jest to słowo idźcie. Ma ono wiele odcieni. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Panie Jezu, posyłasz tych, których powołujesz. Naprzód jednak mają być z Tobą, mają Tobie towarzyszyć. Jak ważna jest najpierw obecność przy Tobie, Panie Jezu, i bycie z Tobą. Słuchanie Ciebie, patrzenie na to, co czynisz. Uczenie się Ciebie, Panie Jezu. To nasze przebywanie z Tobą nie może się jednak skończyć, tak jak nie kończy się pielgrzymowanie. Doszliśmy tutaj do celu, ale idziemy dalej jako uczniowie i misjonarze. Dlatego, Panie Jezu, posyłając nas, uświadamiasz nam, że jesteś z nami, ponieważ głoszenie Ewangelii jest dalej Twoim dziełem, które pełnisz przez wybranych i posłanych uczniów. Uczeń staje się przez to misjonarzem. Idźcie, idź, mówisz do mnie, Panie Jezu. A we mnie czasem tyle oporu, bo myślę tylko o sobie, o tym, że to trudne, męczące, tak jak męcząca ta piesza pielgrzymka, że to mnie przerasta. A tu, mówię zrezygnowany, trzeba wyjść i iść. A przecież wygodniej pozostać w miejscu. Trzeba coś zostawić, bo w Twoim słowie znajduje się, jak uczył papież Franciszek, dynamizm wyjścia, jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących i jaki chce wzbudzić dzisiaj we mnie. Mam iść tam, gdzie Ty mnie poślesz. W Kościele nie ma wybierania osób, miejsc ani zadań. Jest misja. Jest słowo idź. Ktoś posyła i ktoś jest posłany. Trzeba iść, bo jest to wezwanie do pełnienia Bożego dzieła, realizacji Boże Twojego planu. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego wyjścia. Idź i głoś. Dziś świat chce wyznaczać miejsca dla głoszenia Ewangelii, budować pewne strefy, tak zwane strefy prywatnego głoszenia, aby poza tymi strefami, poza tymi miejscami nie zakłócać życia innym, nie przeszkadzać. A jednak Ewangelia jest od zakłócania życia ludziom, bo jest wezwaniem do nawrócenia. Ostrożność w głoszeniu Ewangelii prowadzi do wyrzucenia Boga z ludzkiej przestrzeni. Nie ma przestrzeni zarezerwowanej dla głoszenia Ewangelii, bo jest nią cały świat. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Na cały świat i wszystkim. Odważne podjęcie posłannictwa zawsze przynosi owoce, bo idzie z nim Twoje błogosławieństwo. Idź, będę Ci błogosławił. Idź, ale nie bierz ze sobą niczego. Maryjo, Matko Kościoła, niech nic mnie nie zajmuje bardziej niż Ewangelia. Niech nikt i nic mnie nie zatrzymuje. Idź, mówisz, i weź ze sobą słowo prawdy. Nie rozglądaj się, bo ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Panie Jezu, naucz mnie żyć Twoim słowem, idź. Jeśli Wy nie będziecie głosić, kamienie wołać będą. O Ewangelii ma być głośno. Idźcie i głoście Ewangelię. Dziękuję pielgrzymom, że właśnie posłuchali, poszli i w tej przestrzeni głosili Ewangelię. Bo Ewangelia ma być głoszona także moimi ustami i moim głosem, moimi nogami, jeśli chodzi o pielgrzyma. Proszę o łaskę bycia czystym i odważnym głosem Ewangelii, by wybrzmiała moim głosem i stylem życia. Nie jest więc obojętne to, co znajduje się w moim sercu, bo to będę głosił. A znajduje się to, czego słucham, co oglądam, o czym najchętniej rozmawiam, czym jestem zainteresowany, co mnie fascynuje lub co mnie niepokoi. A mam głosić Ewangelię, dobrą nowinę. Jak ona musi być głęboko w sercu, żeby mogła wybrzmieć właśnie ona, a nie moje odczucia i moje opinie w stylu: ja uważam, mnie się wydaje, według mnie, sądzę, że być głosem Bożego Słowa, a nie głosem własnych opinii i pomysłów. Maryjo, pomóż nam głosić w imię Jezusa Chrystusa Jego jako Pana i Zbawiciela, a nie siebie i nie we własnym imieniu. Słowo Boże ma także Twoją twarz, Maryjo z Nazaretu, która to Słowo przyjęłaś, nosiłaś w sercu i w swoim łonie zrodziłaś. W Tobie to Słowo nabierało kształtów, aby świat mógł zobaczyć prawdziwe ludzkie oblicze Boga, oblicze miłości. W czasach Kościoła Słowo miało i ma twarz apostołów, ma też twarz biskupów, prezbiterów, diakonów, ewangelizatorów, katechetów, pielgrzymów. Ma też twarz ojca i matki. Zawsze Słowo Boże ma twarz wybranego przez Ciebie, Panie, człowieka, posłanego przez Ciebie do głoszenia Ewangelii. W takim człowieku, misjonarzu, widać Ciebie dobrze, Panie, albo bywa Twoje oblicze zamazane, nieczytelne, niejasne. Ewangelia ma twarz głoszącego. Kościół ma twarz tego, kto głosi Ewangelię. Jaka to twarz? Konieczna jest twarz wiarygodna, czyli ukształtowana przez wiarę i wierna nauczaniu Kościoła. Trzeba mieć twarz proroka, kapłana i pasterza. Kim jestem ja, który głoszę? Do głoszenia Ewangelii trzeba mieć ewangeliczną i ewangelizacyjną twarz. Jak to zrobić? Pozwolić, aby Ewangelia zatrzymała się w sercu, by serce nią nasiąkło. Taką twarz mają świadkowie Chrystusa, Jego uczniowie, przyjaciele. Świadkiem jest ten, kto spotkał i widział Chrystusa, a nie tylko się o Nim wyuczył. Posyłasz nas dzisiaj, Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, i na nowo mówisz: idźcie, idźcie i głoście. Pokażcie twarz ukształtowaną przez Ewangelię. Ewangelię ma być słychać, ale także Ewangelię ma być widać.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Krzysztofowi Włodarczykowi z diecezji bydgoskiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś na Jasną Górę dotarła pierwsza pielgrzymka diecezji bydgoskiej. Są wśród nas także górale, którzy przybyli w góralskiej pielgrzymce, która swój początek bierze w naszej paulińskiej parafii na Bachledówce. Obecny jest razem z nami przyor ojciec Piotr Polek. Cieszymy się obecnością górali. Dziękujemy za ich piękne świadectwo. Za chwilę także piękny śpiew, który jest wyrazem ich miłości do Matki Bożej. Są wśród nas także uczestnicy pielgrzymek rowerowych z miejscowości Rept Śląski, z miejscowości Bolnczal, z diecezji rzeszowskiej, pielgrzymi z miejscowości Katowice, z Kalisza, a także Kozłowa Góra. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami każdego dnia za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Pamiętamy o Ojcu Świętym Leonie. Polecamy wszystkich naszych pasterzy na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Cieszymy się obecnością pasterzy wśród nas, księdzem arcybiskupem Wacławem Depo, księdzem arcybiskupem Andrzejem Przybylskim, księdzem biskupem Krzysztofem Włodarczykiem. Ogarniamy was naszą wdzięczną modlitwą. Dziękujemy za waszą obecność, za wasze prowadzenie. Polecamy cały nasz pauliński zakon. Polecamy ci, Mario, wszystkich kapłanów, którzy swoim trudem pomagają pielgrzymom dotrzeć na Jasną Górę. Prosimy, daj im potrzebne łaski, siły. Błogosław wszystkim pielgrzymom, którzy zmierzają na Jasną Górę do Twojego tronu. Prosimy dla wszystkich o bezpieczne pielgrzymowanie i błogosławione owoce rekolekcji w drodze. Odmawiamy tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Kończąc nasze dzisiejsze apelowe, modlitewne spotkanie tutaj na Jasnej Górze, pragnę wypowiedzieć moje osobiste dziękuję. Dzisiaj dobiega końca moja posługa kustosza na Jasnej Górze. Chcę podziękować Ci, Maryjo, za ten piękny czas. Chcę podziękować Ci za wszystkich ludzi, których w tym czasie postawiłaś na mojej drodze. Dziękuję za niemal każdy dzień apelu jasnogórskiego, kiedy mogliśmy tutaj trwać przy Tobie. Proszę Cię, Maryjo, byś miała w opiece nowego kustosza, ojca Krzysztofa Wędlika. Polecam Ci ludzi, którzy wprowadzali mnie w tajniki, w bycia tu na Jasnej Górze. Jest obecny wśród nas ojciec Ignacy Rękawek, ojciec były przeor Samuel Bacholski. Dziękuję Wam za świadectwo Waszej wiary, za tą miłą współpracę. Nauczyłem się na apelu jednego, że kiedy śpiewamy jestem, pamiętam i czuwam, to wyraz naszej obecności tu na Jasnej Górze. Ale te słowa także mają docierać do nas od Matki Bożej, która przypomina nam, że jest, że pamięta i że czuwa. Nawet jeśli Ty zbłądzisz, jeśli Ty się zagubisz, to ona jest. Maryjo, oddajemy się Tobie, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza arcybiskupa Andrzeja i księdza biskupa Krzysztofa, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
5: Dzisiaj usłyszeliśmy o zlekceważeniu Jezusa w Jego własnym mieście Nazarecie. Stanął wobec trudnych pytań, skąd u Niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Dlatego odpowiedzią na podobne pytania o sens naszego pielgrzymowania tutaj do domu Matki mówimy, ona wskazuje na Syna, mówiąc, zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. A Jan Paweł II podpowie nam, iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu. Bo czy człowiek może siebie zrozumieć bez Chrystusa i zrealizować siebie całego bez Chrystusa?

0: z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: We wspomnienie liturgiczne świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa oddanego nauczaniu o chrześcijańskiej ascetyce i postępowaniu w walce z grzechami, przychodzi nam w tym roku rozważać opowiadanie o lęku Heroda i o straceniu Jana Chrzciciela. Niektórzy by powiedzieli, że to przypadek, że tak się po prostu złożyło. Ale przyjrzyjmy się postawie Heroda. Więzi proroka, bo ten ośmielił się napiętnować jego niegodziwe postępowanie, jakim był grzeszny związek z żoną jego brata, Filipa. Jednak wciąż słuchał, co Jan miał do powiedzenia. Ale czy słuchając głosu proroka postanowił zmienić swoje czyny? Jak wiemy, nie zmienił ich. Myślę, że w jakiś sposób możemy szukać analogii w naszym życiu. Słuchamy przecież wielu nauk, wielu konferencji, pewnie wiele też mówią kapłani podczas sakramentu pokuty. A jednak często potem nie zmienia się nasze postępowanie. Mądrze ksiądz kazania mówi, ale jednak zrobię po swojemu. Cała sprawa Heroda ma jeszcze dalszy ciąg, którego nie znajdziemy w Ewangelii. Otóż, aby mógł żyć z Herodiadą, musiał oddalić swoją prawowitą żonę, córkę króla Nabatejczyków, Aretesa. Ten najechał Heroda Antypasa i pokonał go. Później cesarz Kaligula zesłał Heroda na wygnanie do Galii, czyli do dzisiejszej Francji, gdzie ostatecznie zmarł. A więc cała potęga władzy Heroda upadła. Upór w grzechu prędzej czy później doprowadza do upadku człowieka, nawet w tym życiu. Najważniejsza jest umiejętność przyjęcia tego, co do nas mówi Bóg, także przez drugiego człowieka.

0: Zbliża się godzina 21:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, do włączenia się w modlitwę telefonicznie. Numery telefonów 512-700-444, 512-700-555. A w studiu Radia Warszawa są już z nami pomocnicy Matki Kościoła. Jest z nami ksiądz Bartek, Kasia i Marcin, którzy będą prowadzić dzisiejszą modlitwę. Oto intencje. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska, módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Prośmy o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama. Modlą się rodzice. O łaskę zdrowia, dobre wybory, opiekę Bożą na każdy dzień, szczególnie na nadchodzący wyjazd wakacyjny dla Natalii, modli się babcia. O szczęśliwą operację, łaskę nawrócenia, potrzebne łaski dla córki Karoliny, modli się mama. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O radość nieba i pokój dla świętej pamięci Bolesława Jakubika oraz pocieszenie dla najbliższych. Przez wstawiennictwo świętego Ignacego Loyoli, o rozeznanie powołania dla Szymona i Bartka, o łaskę zdrowia i uratowanie oka Anny, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych Łukasza i Piotra, o łaskę nawrócenia Macieja i Tomasza, o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o wsparcie i pomoc w decyzjach, łaski Boże, opiekę Maryi dla Kacpra, Lidii i Dariusza, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O powrót do zdrowia, potrzebne łaski dla Danusi, modli się córka. W intencji małżeństwa w kryzysie Anny i Krzysztofa, o opiekę Matki Bożej dla rodziny, znajomych i przyjaciół, o pomoc świętego Józefa, świętego Jana Pawła II i Michała Archanioła w walce o rodzinę, o rozwój pielgrzymki pomocników Matki Kościoła i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowania i przemarszu. Rozpocznijmy naszą modlitwę w imię Boże.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,
2: żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wierę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pierwsza tajemnica bolesna. Jezus klęczy w ogrodzie na Górze Oliwnej. Przed Nim grzechy wszystkich ludzi, niewdzięczność, niewierność, zdrada. W tę straszną noc wszyscy Go opuszczają. Za grzechy ludzkości Jezus przyjmuje wszystko na siebie. Ale Maryja w tę noc modli się razem z Panem. Choć nie ma jej z uczniami, ona niepokalanie poczęta będzie nas zawsze wspomagać, abyśmy za łaską Chrystusa zwyciężali grzech.
0: Dołączyła do nas pani Adrianna.
4: Szczęść Boże!
5: Szczęść Boże!
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Druga tajemnica bolesna. Biczowanie Pana Jezusa. Jezus znosi okropne cierpienia podczas biczowania. Pokutuje za zmysłowość ludzi, za grzechy nieskromności, nieczystości. On, Syn Boży, zrodzony z najczystszej dziewicy, pozwala skatować biczami swoje święte i niewinne ciało. Prośmy Go i Jego Najświętszą Matkę o czystość ciała i duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Niego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Trzecia tajemnica bolesna, cierniem ukoronowanie. Włożono mu na głowę koronę z cierni, dano płaszcz purpurowy, trzcinę do ręki, aby wyszydzić prawdziwą królewską godność Chrystusa. Pan Jezus przyjmuje to, aby zadośćuczynić za naszą pychę i wywyższanie się nad braćmi. On jest prawdziwym królem nieba i ziemi, Jemu należy się wszelka cześć. Za przyczyną Maryi prośmy Chrystusa o łaskę pokory i posłuszeństwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Czwarta tajemnica bolesna, droga krzyżowa. Z miłości bierze Jezus krzyż na ramiona i niesie go na miejsce egzekucji. Na drodze trzykrotnie upada i trzy razy się podnosi. Maryja, pełna macierzyńskiej miłości, staje w ciszy przy drodze krzyżowej Syna i cierpi razem z Nim. I my musimy swój krzyż nieść za Zbawicielem i nie możemy trwać w upadkach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Do naszej modlitwy dołącza Pani Agnieszka. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
0: Piąta tajemnica bolesna, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Na Golgocie Jezus składa za nas w ofierze swoje życie. Wybiła godzina naszego odkupienia. Przedziwna jest tajemnica śmierci Chrystusa, który przez śmierć swoją uśmiercił śmierć naszą i przywrócił nam życie. Syn Boży poddał się prawu śmierci, ale matkę swoją przed nią uchronił. Dopuścił tylko do zaśnięcia, ale zaraz sprawił cud w niebowzięcia. Przez co chciał powiedzieć, że skuteczna jest jego męka dla każdego z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
2: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Wybiła godzina 22. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wieczór w dobrej atmosferze. Przed nami audycja Złością czy Miłością, na którą zapraszają Elżbieta Stawińska i Marcin Nuszyński. Dziękuję, życzę dobrego odbioru, dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia, mówi Mariusz Dorot. Pokój i dobro.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
0: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
0: Witam serdecznie.
2: Pożądanie. Co myślimy o pożądaniu? Czy kontynuujemy raczej ten wątek z poprzedniego tygodnia, jaki jest związek myślenia z uczuciami?
0: Ja bym jeszcze pokontynuował
2: To myślenie.
0: Ten temat, tak, jak to powiązać. No i też przy poprzednim spotkaniu zadałaś pracę domową. Ja byłem
2: oczywiście
0: pilnym uczniem w domu, ale myśląc o kontaktowaniu się z własnymi myślami, o akceptowaniu, ale też i z perspektywy jakby myślenia naszych dzieci, czy jak to akceptuję. To tak, z jednej strony to bardzo takie głębokie było pytanie i
2: tak,
0: jest wiele zmiennych i tak sobie myślałem najpierw o sobie jako o osobie dorosłej.
2: Zmienne zmiennymi, ale myślę też, że są pewne granice,
0: tak,
2: które wyznaczają intymność i w końcu ta myśl jest w twojej głowie i to, czy ją ujawnisz, czy nie, to już nie jest takie oczywiste. Albo masz takie prawo, będąc wolnym człowiekiem, nie ujawniać tego. Pytanie tej pracy domowej było, czy masz kontakt, czy potrafisz, czy chcesz. A nawet myślę, że to byłoby takie pytanie, czy masz odwagę spotkać się ze swoimi myślami.
0: No i teraz bym powiedział, że tak, ale to zależy. Więc
2: tak,
0: niestety, ale tu zależy przeważało. Dam taki przykład. W domowym kościele jedno z zobowiązań, namiot spotkania, spotkanie z fragmentem Pisma Świętego, z Bogiem.
2: No tak, spotkanie.
0: I myśląc o tym właśnie myśleniu, czy ja spotykam się z nim, to w takich sytuacjach jest ta koncentracja na myśleniu, na tym zastanawianiu się, na czekaniu, która myśl przyjdzie, ale znowu w odpowiedzi na dwie zmienne. Jedną zmienną, czyli na dany fragment, który właśnie przeczytałem, na to słowo, i druga zmienna, czyli co akurat w moim życiu takiego się dzieje, że to, co się dzieje i słowo, jak i zaczynam kombinować.
2: Że to słowo właśnie, a nie tamto, do mnie przemawia, że je usłyszałam głośniej, że mnie zatrzymało albo poruszyło. To masz na myśli?
0: Tak. Ale z drugiej strony w codzienności żyję w pośpiechu, w rozproszeniu, skupiam się na różnych obowiązkach życia codziennego i to chyba raczej sprawia, że nie słucham swoich myśli i uczuć w takim wymiarze właśnie, gdybym usiadł i miał na to przestrzeń.
2: Czyli w takim wymiarze kontemplacyjnym.
0: Tak. No i teraz myśląc o dzieciach, no każdy ma różne myśli i czasem to są, nie wiem, piękne myśli, czasem trudne. Gniew, zazdrość, w ogóle chęć zemsty, bo on mi zabrał, ja mu zaraz teraz pokażę i tak dalej.
2: Odwet.
0: Raczej reaguję, nie chciałbym tutaj w jakieś szufladki, tak jak to na kursie było mówione, wrzucać siebie, no ale to jest raczej reakcja, po co tak myśleć, albo po co tak robisz. To nie jest na początku pierwsza myśl typu zrozumienie, czemu tak robisz, tak? Tylko taka myśl pierwsza, że no przecież moglibyście się bawić ładniej.
2: No tak. Ładnie bawić to szakal w razie czego, tak, prawda?
0: Oczywiście.
2: Ale tak, ale masz taką myśl.
0: Tak.
2: Natomiast jak do mnie mówisz, do mnie się zwracasz, baw się ładnie, to ja nie wiem, co ty masz na myśli. Nie wiem, co to znaczy ładnie. I teraz to jest takie zdanie, które niesie według ciebie treść oczywistą. Dla ciebie jest to oczywiste, co masz na myśli. Natomiast ja nie wiem, co to znaczy ładnie się bawić. Kiedyś ktoś na warsztatach, na których ja byłam uczestnikiem, podawał taki przykład, że tata poprosił swojego synka chyba, posprzątaj swoje zabawki. Tam miał kącik czy pokój i tata poprosił go, a nawet może było to w formie polecenia, posprzątaj zabawki. No i za chwilę przyszedł i zaczyna mieć pretensje do tego malucha, a to był maluch, jakiś taki 3-4 latka. I z pretensją do tego dziecka, no miałeś posprzątać. Dlaczego tu jest nieposprzątane? A to dziecko mówi do taty, psiecieś posprzątałem. I był zdziwiony. I tata się zatrzymał, spojrzał, a tam wszystkie zabawki ustawione na podłodze w rządku, jedna obok drugiej. Stoją. Tata miał na myśli, schowaj każdą zabawkę na swoje miejsce albo odłóż te zabawki, nie wiem gdzie tam, do pudełka, czy do szuflady, czy do szafki, schowaj coś, prawda? A polecenie było tak ogólne, że o ile tata wiedział, co ma na myśli, o tyle to dziecko nie, więc zrobiło tak, jak ono wyobrażało sobie robienie porządku, więc uporządkował te zabawki i poukładał je w rzędzie jedna obok drugiej. Każdą zabawkę to dziecko wzięło do ręki i postawiło na miejscu, które ono uznało za ważne, na miejscu, o którym ono zadecydowało, że tu będzie stała ta zabawka. Tak więc on się bardzo przyłożył, bardzo postarało się to dziecko 4-letnie czy 3-letnie, żeby zrobić porządek. Tyle, że nie zostało to zdefiniowane.
0: Każdy chyba tu postąpił poprawnie, tylko ja bym poszedł dalej. Co się potem jeszcze z tym wydarzyło?
2: Z czym?
0: No z tą reakcją albo myślami tego taty, no bo mógł powiedzieć, okej, bardzo ładnie, to teraz zróbmy jeszcze jedno zadanie, czy tam zrób jeszcze jedno zdanie, a teraz tak samo, tylko powkładaj do pudełka.
2: Tak.
0: No bo się zreflektowałby, że jednak polecenie wydał nie do końca precyzyjne.
2: Czyli, że to polecenie było na tyle ogólne, że nie prowadziło do zrozumienia wzajemnego, takiego porozumienia.
0: Myśląc o starszych dzieciach, nie chciałbym mówić, można zakładać pewne rzeczy, ale jeżeli na przykład mój syn wali piłką w domu, w mieszkaniu gdzieś w korytarzu.
2: Co to znaczy wali piłką?
0: No, mówię teraz taki skrót, no ale kopię piłką nie taką mięciutką, którą można byłoby...
2: Gąbkową, cichą.
0: Tylko normalną piłką, którą gra mecze na boisku, na dużym boisku, na podwórku.
2: Ale co to jest za piłka? Bo piłka dla
0: do
2: mnie...
0: Do piłki nożnej.
2: Bo czekaj, no właśnie, i tu mówisz mi piłka, tak? To dla mnie piłka to jest tak, albo piłka plażowa, albo piłka do koszykówki u nas w domu częściej brzmi piłka do koszykówki, ale to może być właśnie piłka do siatkówki, piłka do kopania, jeszcze może być taka piłeczka,
0: do tenisa,
2: którą...
0: Do ping-ponga,
2: właśnie,
0: do rugby,
2: prawda?
0: Tak.
2: Więc mamy tych piłka...
0: I do golfa jeszcze mogę...
2: Jest ciągle mało precyzyjnym słowem, pojęciem. Tak, piłka do kopania.
0: Do grania w piłkę nożną. No i ja widząc go kopiącego, strzelającego po ścianach piłką do piłki nożnej, ale taką profesjonalną, w miejscu do tego no, niekoniecznie aż tak przeznaczonym, z jednej strony sobie myślę wtedy, o jaku,
2: no
0: żeby coś tam nie strzelił.
2: Tak.
0: A z drugiej strony...
2: Stop. To już przejdźmy do ćwiczeń. Czy też kontynuujmy to przyglądanie się związkowi myśli i uczuć. Kiedy myślisz, oby niczego nie zniszczył?
0: Tak.
2: Tak myślisz?
0: Tak.
2: To co czujesz?
0: No niepewność, strach.
2: Prawda? Strach, niepewność, obawę, dobra. Ale gdybyś pomyślał, mam nadzieję, że sprzątną z przestrzeni, w której się teraz porusza, schował szklany wazon, który tam stał przed chwilą, a z parapetu zabrał doniczkę z kwiatami, żeby ich nie zniszczyć, to wtedy już inne uczucie byłoby w tobie, nie?
0: No tak, wtedy raczej czułbym się w pewien sposób dumny, czułbym się bezpieczny.
2: Mhm. Mam nadzieję. Dla mnie mam nadzieję to jest ciekawość, prawda? Bo ja bym to sprawdziła. Mam nadzieję, że schował kwiatek. Nie ma kwiatka, rzeczywiście. Doniczki nie widzę. Wazon? No nie widzę wazonu. Aha. Teraz dopiero po tym, jak uświadomiłam sobie, że chcę to sprawdzić, z ciekawością rozejrzałam się, sprawdziłam, teraz czuję ulgę. Uf, spokój. I teraz zaczynam myśleć. No, mój syn umie przestrzegać zasad, dotrzymuje słowa. I teraz jestem zadowolona.
0: Tak, ale ja tu jeszcze się skupiałam na tym, co on sobie jeszcze myślał wtedy kopiąc. No bo ja co swoje myślałem i zaczynałem może nie, że zakładać, ale rozważać, który scenariusz tutaj właśnie występuje, czy on pomyślał i o tym wszystkim sobie przygotował, bo rzeczywiście tak było, że wybrał sobie miejsce najbardziej bezpieczne i najmniej przeszkadzające wszystkim.
2: Mm-hmm. No właśnie, znowu rozejrzałeś się i zrobiłeś proces myślowy polegający na porównywaniu, tak? I stwierdziłeś, no rzeczywiście w tej przestrzeni to miejsce, gdzie on teraz kopie, jest najbezpieczniejsze.
0: Ale jego się spytałem, czemu tutaj grasz? Myślę, że przecież są treningi, na które chodzi, jest podwórko, na które może grać. A on tak od razu powiedział, przecież chcę zostać piłkarzem, to ja wszędzie muszę ćwiczyć i wszędzie sobie, nawet w takich trudnych warunkach.
2: Aha,
0: więc tak,
2: popatrz.
0: Jego myśli były, jak jest duża przestrzeń i boisko, sobie można kopać, a jak jest tak ciasno, albo tak jakby, no, inne warunki. I on sobie tak zaczął kopać. Przymknąłem oko wtedy na to.
2: Inne warunki, ale to znaczy też, że trudne warunki. I teraz przymknąłeś oko, bo co pomyślałeś?
0: No wtedy czułem radość.
2: Prawda?
0: Czułem się na pewno zadowolony.
2: Byłeś zadowolony.
0: Byłem zadowolony. Mhm.
2: No ale odpuściłeś, bo pomyślałeś,
0: że mój syn robi to świadomie i jakby w miejscu, które wybrał.
2: Mm-hmm, tak.
0: Przemyślał pewne rzeczy.
2: Tak, przemyślał pewne rzeczy. Aha, tu jest spokój spływa na ciebie teraz pod wpływem tego myślenia. Czyli to nie jest bezmyślne gdzie bądź, gdziekolwiek, tylko on najpierw przygotował sobie to miejsce, a w każdym razie sprawdził je, obejrzał. No, duma?
0: No tak.
2: Prawda? I teraz, gdyby nie było tego procesu, to zaczynaliśmy od złości. A w każdym razie w progu czekała na opanowanie nas, czy ciebie, złość. No nie. Co on robi? Tu jest niebezpiecznie. Może coś zaraz zniszczyć, albo to nie jest miejsce do grania w piłkę. On łamie zasady. Zgadza się?
0: Tak.

0: złością czy miłością.
1: Bardzo mi się podoba ten przykład, czy to twoje ćwiczenie z pracy domowej, bo to nie chodzi o to, żeby usiąść i kontemplować i przeznaczyć nie wiadomo jak wiele czasu na to, żeby spotkać się ze swoimi myślami, żeby zagłębić się do swojego wnętrza i tak dalej. Tak, to też jest bardzo ważna chwila, to spotkanie z Bogiem. Ten namiot spotkania. Ale papież Franciszek mówił kiedyś, że na to spotkanie nie musimy przeznaczać strasznie dużo czasu. Wystarczy 5 minut, a nawet 2 minuty. Chodzi o to, żeby się zatrzymać i żeby mieć ten nawyk obierania tego kierunku. Nie do innych, tylko do siebie, do swojego wnętrza. Zawsze pierwszej kolejności. Po to, żeby usłyszeć swoje myśli, usłyszeć albo uświadomić je sobie. I to jest sztuka. Jeśli tej sztuki nauczymy nasze dzieci, to będzie ogromny nasz wkład w przyspieszenie dnia, w którym zapanuje pokój na świecie. Więc to tędy droga, ale zacząć trzeba od siebie.
2: Wiesz, ja takie mam spostrzeżenie, też takie z zawodowego punktu widzenia, w branży, w której pracuję, wiele zależy od słońca, z której strony świeci. I instalacja skierowana na południe generuje więcej energii, daje więcej korzyści, ale są też takie instalacje, które są położone wschód-zachód i się rozkłada wtedy, tak można powiedzieć, produkcja. Aha. Na więcej godzin, ale najciekawsze jest to, że ile jest inżynierów albo mądrych głów, no to dzisiaj podejmuje się jakąś decyzję na x lat do przodu, buduje się to, a potem się robi tak zwaną analizę wsteczną. Mhm. I ta analiza wsteczna wtedy mówią, no tak, gdybyśmy w tym miejscu zamiast tej na południe zrobili wschód-zachód, no to mielibyśmy 7% więcej przychodów.
1: No tak.
2: I ja tak sobie rozkminiając myślenie, co tutaj rozmawiamy, mówię, no tak, ja teraz wracam do tego, albo nawet na bieżąco w tamtych sytuacjach, jak byłem, to ja w mojej głowie nie było aż tylu słów tak sprecyzowanych, albo ten cały proces nie rozkładałem w tamtych momentach, jak teraz rozmawiając o nim.
1: Tak.
2: Więc gdybym nie usiadł tutaj i nie rozmawiał o tamtej sytuacji, no to być może
1: zawodowej.
2: Po prostu... Nie, no, chodzi nawet o tym, o synem. O tej, to ja to po prostu ona była i...
1: I poszła.
2: I poszła. Już. I już, tak. Mhm. Ja nawet bym się nie zastanawiał, a tu zrobiłem tak, o, to było dobre, o, a tu może mógłbym inaczej. Więc ten moment, kiedy się zatrzymujemy, no to znowu, czemu się zatrzymałem akurat nad tą daną czynnością i czy w ogóle się nad nią zatrzymam, tak?
1: Mhm. No wiesz, to o to chodzi, że życie nieraz tak szybko upływa, ten czas.
2: Gonimy.
1: W związku z tym oczywiście nie zawsze, ale kontakt ze swoim myśleniem nie potrzebuje czasu, nie wymaga czasu. Tu chodzi tylko o to, żeby być tego świadomym, tak? Mhm. Żebyś wiedział, że teraz myślisz i co myślisz. Żebyś tego miał świadomość. Patrzę na ciebie i są we mnie jakieś myśli. To są myśli, które są związane z przypominaniem, czyli z moją pamięcią, z wyobrażeniem, z jakąś opinią, oceną, nie taką osądzającą oceną, tylko wartościującą oceną.
2: Oczekiwaniami też?
1: Tak, oczywiście. Mało tego, tu teraz oczekuję, że będziemy rozmawiać. Zasadniczo zmieniłoby się moje myślenie, gdybyś raptem wyjął, nie wiem, telefon i zaczął zajmować się tym, co tam w tym telefonie chcesz wysłać, odebrać, jakieś informacje. No, moje myślenie byłoby inne, ale przed chwilą wyłączyliśmy nasze urządzenia elektroniczne i zrobiliśmy to świadomie, po to, żeby osiągnąć jakiś cel, który no, nam tutaj obojgu przyświeca. I tak dalej. I teraz ja i ty mamy poczucie bezpieczeństwa, bo mamy podstawy myśleć, że nawzajem się szanujemy, że zmierzamy w tym samym kierunku, że jasny jest dla nas obojga cel, podział zadań, rozmawiamy mniej więcej tym samym językiem, a jeśli się nie rozumiemy, to sobie to tłumaczymy, wyjaśniamy i na tym polega współpraca. Ale też to jest proces, który pomaga funkcjonować w relacjach. To są umiejętności, których my używamy, budując relacje. Tu w tym studio, między tobą a mną, między mną a tobą, naszą wzajemną relację, ale też cały czas przecież kontrolujemy to, co mówimy, mając świadomość, że słuchać nas będzie jeszcze nie wiadomo ile, ale obcych nam osób. Więc nie mówimy żargonem, nie mówimy, no wiesz, tamten.
2: Pamiętasz.
1: Tak. Tylko wszystko wyjaśniamy. To słowo też jest ważne. Wyjaśniamy, czyli jeśli wszystko jest jasne, przezroczyste, transparentne, kiedy wszystko jest zrozumiałe, no to wtedy nie ma konfliktów. Ale to jest taka moja refleksja, która tu przyszła mi do głowy, bo to porozumienie oparte na współpracy i wzajemnym zrozumieniu, no jest dla mnie niezmiernie ważne, jako że to porozumienie bez przemocy, ta metoda opracowana przez Marshalla Rosenberga jest dla mnie jedną z podstawowych metod realizacji Ewangelii w praktyce. W czasie, kiedy to mówię, przypominam sobie, patrząc na książkę, która leży przede mną. Książka ma tytuł Katechizm Kościoła Katolickiego. I poza tym, że mam przed sobą mikrofon, który mi przypomina, że teraz nie jest to rozmowa towarzyska, tylko to są
2: rozważania na tematy związane z fragmentami katechizmu Kościoła Katolickiego.
1: I z wychowaniem. Prawda? Więc jest to audycja, w której zajmujemy się wspieraniem rodziców, wnoszeniem wkładu w trud wychowawczy rodziców, a szczególnie w tych audycjach przyglądamy się nauce społecznej Kościoła i obietnicy zawartej w 10 przykazaniach. Obietnicy szczęśliwego życia, jeśli będziemy realizować te 10 przykazań. I w tym 9 przykazaniu, jedną z takich podstawowych, pojawiających się od razu na samym początku wartości, czy też pojęć, jest pożądanie. Pożądanie traktowane jednak jako uczucie, jako stan emocjonalny. I jako taki ten stan nie podlega ocenie. Nie jest ani dobry, ani zły, jako że jest stanem emocjonalnym, tak? Uczucia są moralnie obojętne, są nieocenialne. Natomiast uczucia prowadzić mogą do zachowań, no, które już moralnie obojętne nie są. I tym ważnym uczuciem, jakim zajmuje się przykazanie 9, jest pożądanie. Cały czas czytamy punkt 2515 i w drugiej części mowa jest w tym punkcie: pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego. Wywołuje ono nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka do popełniania grzechów. W tym zdaniu kryje się dla mnie zadanie, żeby pożądanie, które w sposób niezależny od mojej woli pojawia się we mnie, żebym to uczucie i ten stan umiała utrzymać w ryzach. Wywołuje bowiem ono nieporządek we władzach moralnych, czyli w mojej ocenie, co jest dobre, a co nie jest dobre. W sensie, przy czym chodzi tutaj o dobro drugiego człowieka, o moje dobro, o dobro relacji, a nie o ocenę, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, ładne, brzydkie, mądre, głupie i tak dalej. To są oceny moralne. A ja mówię tutaj o funkcjonalnym, że tak powiem, wymiarze tego uczucia, tak? Czemu ono służy? I katechizm zwraca nam uwagę, że pożądanie grozi brakiem porządku we władzach moralnych, czyli także w tej sferze decyzyjnej, motywacyjno-wolicjonalnej, czyli tej związanej z podejmowaniem decyzji, co ja chcę zrobić, co ja będę robić, czemu ja chcę się poddać czy nie poddać i nad czym ja chcę mieć kontrolę.

0: słabością czy miłością.
1: Wiesz, to tak jak z tym pożądaniem, z pożądliwością, to tak wracając do tych myśli przez pryzmat wychowawczy. No dzieci mają różne środowiska, jest dom, jest szkoła, jest podwórko i z jednej strony w domu częściej ta pożądliwość nie będzie egoistyczna, że się dzielą, że sobie nie przeszkadzają, ale z drugiej strony w innym środowisku może być efekt odwrotny.
2: Odwrotny do tego dzielenia się, tak? Tak. Poza domem już nie chcą się dzielić.
1: Albo dokuczają, albo na przykład sobie coś zabiorą. I to jest wtedy pożądliwość bycia na przykład widzianym w jakimś gronie.
2: Tak, no, przynależności.
1: Tak, przynależności. I teraz ta pożądliwość, nawet jeżeli w pewnym stopniu będzie przez dziecko realizowana może egoistycznie, że on to robi, żeby przynależeć do jakiejś grupy.
2: Mhm. Tak? No tak. To jest jakaś motywacja. Zaspokojenie potrzeby przynależności jest motywem mojego działania, takiego albo innego, ale robię to dlatego, żeby być członkiem tej, tamtej grupy, być w bliskiej relacji z taką jedną, kilkoma osobami. To jest naturalna potrzeba człowieka.
1: No właśnie. I wtedy ta pożądliwość, o której rozmawiamy, jest... No, chodzi mi o to, że ten nastolatek tak sobie składa te swoje myśli i że w tym momencie raczej nie nazywa to dziecko tego pożądliwością, tylko po prostu właśnie tą przynależnością. Ale ja jako z boku, na przykład jako rodzic...
2: Nie, coś mylisz. Pożądliwość to stan emocjonalny, a przynależność to potrzeba.
1: Ale jeżeli on, żeby tą potrzeba jego była zaspokojona...
2: Mm-hmm. Potrzeba przynależności była zaspokojona.
1: Tak, żeby ją zaspokoić, będzie egoistycznie się zachowywał, czyli próbował różnymi sposobami otrzymać to, co on w danym momencie jakby by pragnął mieć.
2: Mm-hmm. Takie silne dążenie.
1: Jako dorosły ja bym to widział, że naturalna konsekwencja i takie myślenie planuje coś, coś chce zrobić. Jest w myśleniu, jak coś osiągnąć.
2: Czyli jest świadomy swoich dążeń, tak?
1: Tak, jest świadomy.
2: Tak. Opisałeś tutaj proces właśnie kontrolowania, zarządzania tym uczuciem spełnienia jakiegoś celu. Osiągnięcia jakiegoś celu, tak? Bo ta pożądliwość to jest stan towarzyszący mojemu dążeniu do osiągnięcia celu. Tym celem mogą być dobra materialne, ale nie muszą być. To nie musi być jakaś rzecz do posiadania, do zdobycia, do zjedzenia, do spożycia, do używania. To może być dążenie do zdobycia jakiejś pozycji w grupie, to może być dążenie do rozwoju osobistego, albo fizycznego, albo psychicznego i tak dalej. Tak, to wszystko mogą być cele i w dążeniu do tych celów możemy być świadomi i uporządkowani, kontrolujący swój stan wewnętrzny, ale możemy też poddać się takim uczuciom, takim emocjom, że stracimy nad tym kontrolę. I wtedy właśnie pojawia się ten egoizm, o którym mówisz. Wtedy już nie patrzę na konsekwencje. Nieważni są dla mnie inni ludzie. Ja z klapkami na oczach, po trupach, jak walec dążę do osiągnięcia tego celu, który mam w głowie. Zobaczyłam tutaj w swojej wyobraźni piłkarzy rugby. Oni tak często, nie? Trzyma tą piłkę i prze do przodu i tak jakby nikogo nie widzi, rozbija się, roztrąca wszystkich, żeby tą piłkę zanieść, czy tam umieścić w miejscu punktowym. Tak sobie to zobaczyłam. I to o to chodzi. To pożądanie, które wprowadza bałagan wewnętrzny i przyczynia się do zachowań, no już niezgodnych z dobrem własnym i dobrem drugiego człowieka.
1: Tylko, że ten zawodnik rugby, to on jest na boisku, gdzie są i sędziowie, i są wszystkie możliwe zasady i teoretycznie nawet jak on się przepycha, to wszystko robi zgodnie z zasadami. Tak. Tam nawet choćby kogoś uderzył, przebiegł praktycznie po kimś, to i tak wszystko robi z zasadami. Ale w naszym życiu pytanie, czy robimy to w tym kierunku
2: tak,
1: dobrym,
2: prawda?
1: Czy złym.
2: Tak, no ale właśnie o to chodzi, że w wychowaniu mamy dążyć do tego, żeby ten człowiek w przyszłości dorosły, a teraz dziecko, nie tracił z pola widzenia, a wręcz nawet z oczu przed sobą tych wszystkich zasad, które ma w swojej świadomości ten zawodnik na boisku do rugby. To o to chodzi, żebyśmy my nauczyli nasze dzieci, proszę bardzo, bo dla młodzieży, dla nastolatków naturalne są silne dążenia, tak? Naturalne są silne emocje, silne pragnienia. Tak, one są też wpisane w naszą naturę, więc energia, czy też siła tych zachowań wywodzi się nie tylko z emocji, uczuć, ale też z fizjologii wręcz. I te procesy fizjologiczne u nastolatków dodatkowo jeszcze wprowadzają chaos, bałagan, bo tam się odbywają najróżniejsze bardzo poważne zmiany. Pojawiają się hormony, pojawiają się możliwości, nasilają się potrzeby, które dotąd nie bardzo miały znaczenie. Gdzieś tam były wyciszone. Teraz one dochodzą do głosu i domagają się zaspokojenia. I dlatego w nas tym roku życia to już jest trochę za późno, żeby

0: bo on chce osiągnąć mistrzowską sprawność w opanowaniu, posługiwaniu się, czy też...
1: dryblowaniu.
0: No, czyli manipulowaniu piłką. Ale ty dałeś tu przykład dziecka, które ma silną potrzebę, silne dążenie do tego celu, nie tracąc świadomości tego, co dzieje się wokół niego. Czyli młody człowiek, to jest chyba jeszcze wczesny nastolatek, chłopiec, który zna zasady i nie zapomina o nich. Uznaje te zasady i kieruje się nimi, dążąc do celu. Ja bym to nazwała sukcesem wychowawczym.
1: Zawsze to jakiś mały plusik.
0: Tu nie o plusiki chodzi. Sukces w tym sensie, że to jest efekt wieloletnich ćwiczeń, czy też wieloletniej pracy relacji wychowawczych opartych na świadomym cały czas przestrzeganym porządku, wyznaczanym przez reguły, zasady, normy, konsekwentnie. No to tędy droga, według mnie. Myślę, że takiemu dziecku będzie zdecydowanie łatwiej, kiedy przyjdzie właśnie ten...
1: nastoletni okres potrzeb i buntów.
0: Tak.
1: Potrzeb z jego strony, a buntów widziany przez rodziców.
0: Ale ja bym też powiedziała intensywnego dążenia do wolności, do dorosłości, do niezależności. Wtedy, myślę, bardzo przyda się takiemu dziecku umiejętność świadomości, pamiętania, kontrolowania swojego zachowania i podporządkowywania tego zachowania, swoich decyzji, zasadom, które są uporządkowane. Czas audycji dobiegł końca, więc...
1: zachęcam do wchodzenia też na stronę www.radiowarszawa.com.pl w zakładkę audycje, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat naszej audycji i możliwości wspierania radia.
0: Ta pomoc jest nam bardzo potrzebna. Jesteśmy nieustannie wdzięczni Państwu, że nas wspieracie. Zachęcam jeszcze tylko na koniec do przyjrzenia się, na ile jasne, jednoznaczne i trwałe są reguły życia w naszej rodzinie. Czy one dla wszystkich są zrozumiałe? Czy wszyscy wiedzą, co to znaczy porządek? Co to znaczy ładna zabawa? I tak dalej. Sprawdźmy też samych siebie, czy my za każdym razem mamy, oczekując od naszych dzieci jakichś konkretnych zachowań, czy za każdym razem mamy to samo na myśli? Czy to jest raz tak? I wtedy warto się temu przyjrzeć, żeby to uporządkować, bo ten porządek w zasadach, normach wyznaczających granice naszego życia rodzinnego, każdego z nas z osobna też, czy one są jasne, klarowne, zrozumiałe dla wszystkich członków naszej rodziny. To takie ćwiczonko, taki temat dla rozmów małżeńskich, rodzinnych. Zachęcam do tego ćwiczenia, a na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Do usłyszenia.
2: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny.
2: W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli.
1: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
3: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno, przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: We wspomnienie liturgiczne świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa oddanego nauczaniu o chrześcijańskiej ascetyce i postępowaniu w walce z grzechami, przychodzi nam w tym roku rozważać opowiadanie o lęku Heroda i o straceniu Jana Chrzciciela. Niektórzy by powiedzieli, że to przypadek, że tak się po prostu złożyło. Ale przyjrzyjmy się postawie Heroda. Więzi proroka, bo ten ośmielił się napiętnować jego niegodziwe postępowanie, jakim był grzeszny związek z żoną jego brata, Filipa. Jednak wciąż słuchał, co Jan miał do powiedzenia. Ale czy słuchając głosu proroka postanowił zmienić swoje czyny? Jak wiemy, nie zmienił ich. Myślę, że w jakiś sposób możemy szukać analogii w naszym życiu. Słuchamy przecież wielu nauk, wielu konferencji, pewnie wiele też mówią kapłani podczas sakramentu pokuty. A jednak często potem nie zmienia się nasze postępowanie. Mądrze ksiądz kazania mówi, ale jednak zrobię po swojemu. Cała sprawa Heroda ma jeszcze dalszy ciąg, którego nie znajdziemy w Ewangelii. Otóż, aby mógł żyć z Herodiadą, musiał oddalić swoją prawowitą żonę, córkę króla Nabatejczyków, Aretesa. Ten najechał Heroda Antypasa i pokonał go. Później cesarz Kaligula zesłał Heroda na wygnanie do Galii, czyli do dzisiejszej Francji, gdzie ostatecznie zmarł. A więc cała potęga władzy Heroda upadła. Upór w grzechu prędzej czy później doprowadza do upadku człowieka, nawet w tym życiu. Najważniejsza jest umiejętność przyjęcia tego, co do nas mówi Bóg, także przez drugiego człowieka.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Witam Was po raz kolejny w Szkole RUT. Dziś moimi gośćmi są ksiądz profesor Marek Tater, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Oraz ksiądz dr Marcin Bodziak, szczęść Boże.
4: Witam, szczęść Boże.
2: Chciałbym, księża, poruszyć z wami dzisiaj taki problem, który w ostatnim czasie jest palący. Myślę, że ważny jest do tego, żeby go wyjaśnić, ponieważ on jakoś funkcjonuje we wspólnocie Kościoła, jest obecny, jest znany, często budzi różne wątpliwości, różne pytania. I tym problemem, który dzisiaj chciałbym podjąć, jest problem występowania z kapłaństwa. No jest to zagadnienie trudne i myślę, że też bardzo złożone. Też nakładają się na to różne okoliczności, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali lepiej zrozumieć w ogóle tę materię tego zjawiska. I jak, może na początek, zrozumieć to, gdy duszpasterz odchodzi, co z jego działalnością, co z jego nauczaniem, co z tym, co po sobie zostawił, na przykład z książkami, z nagraniami, nawet choćby tak osobiście, z rekolekcjami, w których się uczestniczyło, a których on był osobą, która je prowadziła. Ten jego spadek duchowy i jednocześnie ten autorytet, który w nas zbudował. Jak poradzić sobie z taką stratą od strony osoby, która jakoś była odbiorcą tych treści?
3: Może zacznę od takiej troszkę uwagi wstępnej, że zjawisko odchodzenia ze stanu duchownego nie jest jakimś zjawiskiem nowym, nie jest nam dla nas zjawiskiem obcym. Ono występowało w Kościele. Przy czym musimy pamiętać, że żyjemy w tej chwili w dobie nieprawdopodobnie rozwiniętej komunikacji mediów i ta wiadomość natychmiast obiega bardzo szybko. Czasami jeszcze na tego typu wydarzeniach się troszkę bazuje, budując wokół tego pewną sensację. Sam problem odejścia oczywiście jest bardzo, bardzo złożony od strony tego odchodzącego, dlatego że motywy są dość różne i one są, ta rozpiętość motywów jest bardzo duża. Dlatego trudno jest na przykład pokazać pewne mechanizmy czy tendencje, które by ogólnie wyjaśniały, dlaczego tak się dzieje. Natomiast patrząc od strony tych, którzy mogą przeżywać poważne dylematy po odejściu kogoś takiego, no oczywiście dopóki ten człowiek, będąc w zakonie, będąc w kapłaństwie, sprawuje sakramenty, naucza, jak najbardziej naucza w imieniu Kościoła, nie ma tutaj co do tego większych zastrzeżeń. Może budzić się pewne zgorszenie, czy pewna mocna kontrowersja wtedy, kiedy odchodzi. No jak jest z tą zgodnością tego, co mówił i w tym momencie jego postawa osobista? Tu jest między tym, właściwie to jest problem, się rozbija między tym, co mówimy, przekazujemy, a osobistym świadectwem. Czy można powiedzieć, tu się dwie poważne drogi otwierają. Oficjalnego nauczania, występowania, no i odbicie pewnego stanu wewnętrznego zakonnika, kapłana, na ile to, co mówi, przekazuje, pozostaje też w zgodności, na ile jest rzeczywiście odbiciem charakteru jego życia, sposobu jego życia, jego dojrzałości, prawda? Więc może to budzić takie kontrowersje. Spotkałem się wielokrotnie już w moim życiu z sytuacjami, w których ktoś pytał wręcz o ważność sakramentów. Ale pamiętajmy, że to nie są sakramenty księdza, tylko to są sakramenty Kościoła. I to jest właściwy punkt, że tak powiem, wyjścia do rozumowania. Jeśli ksiądz sprawuje sakrament, to nie jest szafarzem, nie jest właścicielem tego sakramentu, dlatego tutaj jest działanie Chrystusa i działanie Kościoła. Także nie ma co do tego jakichś tutaj poważnych wątpliwości. Jeszcze raz powtarzam, może być problem zgorszenia, może być problem niespójności tego. i takiego, bym powiedział, no też dyskomfort to chyba złe słowo, ale takiego wewnętrznego zawodu, że to ktoś, kto był autorytetem.
2: No właśnie takie pytania choćby jak to, no ja pod nim wzrastałem. No ja przy nim byłem. Jakby to był mój kapłan, przy którym moja wiara wzrastała.
4: Tak, i tutaj widać to, co ksiądz profesor mówi, te dwa aspekty, że z jednej strony jego nauczanie, które też nie jest jego własnością, tylko jest nauczaniem Kościoła, bo on jest reprezentantem.
3: Znaczy powinno być nauczaniem
4: Kościoła. Więc jeśli mówimy na przykład o jakichś pozycjach, o publikacjach, o książkach, o artykułach, także o podcastach, jeżeli one są zgodne z nauczaniem Kościoła, jeżeli są to teksty, posiadają imprimatur, czyli Kościół poświadcza, że tam nie ma błędów teologicznych, to wciąż to nauczanie jest właściwe i aktualne. Tak? Czyli jest to dobro intelektualne, które jest obecne i można z tego dobra korzystać. I to jest ten jeden aspekt, tak? tego nauczania. Natomiast z drugiej strony rodzi się ta trudność, ja bym powiedział taka emocjonalna, szczególnie jeżeli w tych tekstach dotykał taki czy inny duchowny, no na przykład aspektu wierności swojemu powołaniu, albo no kwestii wierności ślubów. No i teraz pytanie, z jednej strony nauczał, a z drugiej strony w jego życiu to, czego nauczał, jakoś się nie sprawdziło. Nie, więc mamy takie te dwa aspekty, że z jednej strony jest intelektualna poprawność, zgodność teologiczna, nauczanie Kościoła jest właściwe i w tych publikacjach jest poświadczone, powiedzmy, przez Kościół, a z drugiej strony może się rodzić ta emocjonalna trudność. Jak teraz to przyjąć, skoro w życiu tego człowieka to, czego nauczał, się nie sprawdziło? Natomiast to, że taki czy inny duchowny no, sam nie sprostał obowiązkom, do których się zobowiązał, nie znaczy, że to, czego nauczał, jest niewłaściwe, niepoprawne. No, to trochę tutaj przychodzą mi na myśl słowa, które Chrystus powiedział do swoich uczniów. Wykonujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie. Tak? Czyli no, nauczanie jest zgodne, głosił wam prawdę, był napełniony Duchem Świętym, bo przecież głosił to z autorytetu i posłannictwa Kościoła w mocy Ducha Świętego, a z drugiej strony z różnych przyczyn, tak jak ksiądz profesor wspomniał, bo to jest bardzo no, trudno jednoznacznie powiedzieć dokładnie, jakie to są przyczyny, bo trzeba by tutaj dotykać konkretnych przypadków, sam nie sprostał temu, do czego wzywał. Tak? Przy czym, tak jak mówię, to nie świadczy o tym, że jego nauczanie było błędne, niepoprawne i nie możemy z niego korzystać. Możemy. Natomiast jeżeli się rodzi takie właśnie emocjonalna trudność w przyjęciu tego, no bo on był autorytetem, ja przy nim wzrastałem, tak? Jego nauczanie jest właściwe, a jednak sam temu nie sprostał, więc to może rodzić takie poczucie zgorszenia, może trudności teraz w przyjęciu tego przekazu, tak, który wcześniej, kiedy on realizował swoją misję, był no, bardzo dobry, bardzo taki spójny też z jego życiem, łatwo było to przyjąć, a w tej chwili pojawia się jednak ta emocjonalna trudność, jakaś forma, prawda, oburzenia może, bo teraz też tutaj warto doprecyzować, nie? Co to znaczy zgorszenie? Kiedy mówimy o zgorszeniu, to ktoś staje się gorszy, czyli ja zauważam jego moralne zło i przez to ja sam godzę się na to, że mogę moją moralną postawę rozmiękczyć. Skoro jemu wolno, dlaczego ja nie mogę? Nie? To jest zgorszenie. A z drugiej strony jest oburzenie pewne, tak? Czyli pewne rozczarowanie tym konkretnym człowiekiem, no, który widać, że no, nie dopełnił jakoś swojej misji.
3: Tak bardzo jaskrawo na przykład widać na gruncie teologicznym, bo tak zajmujemy się z księdzem Marcinem obydwaj teologią. Ja pamiętam ten rozdźwięk, który powstał w związku z wielkim przyjacielem swego czasu, kardynała Ratzingera, później Benedykta XVI, czyli Hans King, który poszedł własną drogą teologiczną, a był człowiekiem no, niezwykle zaangażowanym. Pamiętam jego takie dzieło, czytałem go w tłumaczeniu angielskim, bo ponieważ nie znam niemieckiego, Kościół. No znakomita eklezjologia i na przykład na środowisku teologicznym powstaje taki mocny dylemat. No dobrze, no to co pisał przed rozstaniem się z Kościołem rzymskokatolickim, znakomite. Jak teraz powołać się, bo treści są świetne, ale jest taki niesmak, taki właściwie coś tu nie tak jest. No, możemy przywołać na gruncie polskim na przykład swego czasu księdza profesora Węcławskiego, prawda? No, nazwiska padają, ale no właśnie, pozostaje nie tylko na gruncie tych osób, które stykają się, tak jak powiedzieliśmy sobie, rekolekcje, sakramenty, spotkania. Czasami to są jakieś zażyłości ogromne. Ale chciałbym tutaj jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz. Kiedyś trochę nosiliśmy się z zamiarem przebadania motywów odejść. Jest to bardzo, bardzo trudne. Łatwo jest pokazać ilości odejść, dlatego że tu statystyki są statystykami. Po prostu tę liczbę można określić na takich czy innych drogach. Ale na przykład motyw, bo trzeba wtedy dotrzeć do kogoś i czy zgodzi się powiedzieć dlaczego. Te motywy są czasami bardzo, bardzo mocno ukryte.
4: Złożone też.
3: Bardzo złożone. One czasami, że tak powiem, do takiej decyzji, no, ona jest negatywna, ale dojrzewa się jakiś tam czas. To nie jest tak z dnia na dzień, że no, przestaje mi się to podobać, bo to by było takie bardzo dziecinne, prawda, że te zabawki mi nie odpowiadają, więc je zostawiam. Nie? Ale jest to bardzo poważna rzecz i no coś, co w tym człowieku siedzi bardzo mocno i przez długie lata to nie jest tak, że nie pozostawia śladu.

0: Szkoła Rut.
1: Chciałbym teraz tutaj takie zadać pytanie, jak wspólnota Kościoła może sobie z takim faktem poradzić? Bo jednocześnie jest to oczywiście ten element zgorszenia, kiedy właśnie ksiądz porzuca stan kapłański i ludzie tego nie rozumieją, bo nie mają takiej wiedzy teologicznej, nie potrafią sobie tego wytłumaczyć tak wprost. Po prostu no, na początku jest ciężko, jakieś zrozumienie przychodzi z czasem. Ale właśnie, czy to może być też ten moment odbicia w wierze dla niektórych, jakby utwierdzenia w niej, powodem tego, że właśnie jakby my też jesteśmy narzędziami łaski, prawda? I ten kapłan, który jakoś stracił, powiedzmy, w swoim życiu na tym autorytecie powodem tego, że jego życie pokierował w takim kierunku, a nie innym, jednocześnie może być też jakimś wzmocnieniem, czy to może być trudna jakaś lekcja, ale czy może być początkiem też wzmocnienia w wierze dla tych, którzy tego doświadczyli z tej drugiej strony?
2: No myślę, że tutaj też to przyjęcie tego faktu odejścia takiego czy innego duchownego też jest związane z pewną duchową kondycją konkretnego wiernego. Jeden odbierze to inaczej, jeżeli na przykład jest ugruntowany w wierze, ma pewną świadomość też i powiedzmy i teologiczną i własne doświadczenie i łatwiej mu zrozumieć, że jakby to nie jest kwestia tylko tego, że ten człowiek jakby pogubił się na ścieżkach, na ścieżkach gdzieś tam swojego życia i zbłądził. Łatwiej mu to przyjąć jakby w kontekście tej pewnego swojego doświadczenia i głębszej wiary, tak? Że takie widzimy już w gronie apostołów, tak? Słabszych ludzi, widzimy Judasza, tak? Który wydaje Chrystusa i świętego Piotra, czyli łatwiej je zaakceptować. Nie chodzi mi tutaj o jakby takie utwierdzenie, że zgodę na to, tak? Że to jest normalne, właściwe, tylko łatwiej jest przyjąć człowiekowi ugruntowanemu w wierze pewną słabość, która nie stanie się dla niego powodem do odejścia z Kościoła, czy jakiegoś takiego wewnętrznego może zgorszenia, ile jeszcze wzbudzi pragnienie, nie wiem, głębszej modlitwy za kapłanów, albo jeszcze większe czuwanie nad sobą, tak, w przypadku takich ludzi. Większa trudność wydaje mi się u osób, które są w wierze nieugruntowane. Tak? I kiedy słyszą o takich czy innych słabościach, skandalach, czy odejściach, to dla tych osób, takich słabszych, tych maluczkich, byśmy powiedzieli, to może być większa trudność. Tak? Jak im teraz to wyjaśnić?
1: Jak właśnie sytuacja z Chrystusem, gdzie odchodzą uczniowie, zostaje 12, czyli wy chcecie odejść. To też była taka trudna właśnie w ich doświadczeniu właśnie sytuacja, w której słyszą, i oczywiście Piotr wtedy odpowiada, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. No ale właśnie, to jest sytuacja, która trochę oczyszcza Kościół?
3: Z pewnością tak, ale ja bym tutaj... Bardzo mi się podobała kiedyś myśl kardynała Ratzingera na temat Kościoła, bo wchodzimy tutaj też w rozumienie Kościoła i tych, którzy w tym Kościele są. Czy to się opiera na indywidualnych, osobistych relacjach do człowieka, czy przez tego człowieka, który jest zakonnikiem, jest księdzem, patrzę na Kościół. I kardynał Ratzinger w jednej ze swoich wypowiedzi na temat Kościoła mówi, co to jest Kościół? Święta wspólnota nieświętych ludzi. I my troszkę idealizujemy i upatrujemy, czy oczekujemy od duchownych, żeby byli pewnym ideałem. To jest takie podejście, nawet i na przykład my spotykamy się z takim zarzutem wierzący, będący w Kościele, że ci, którzy są poza Kościołem, często domagają się tak zwanego Kościoła purytańskiego. Wy musicie być absolutnie czyści, nie? Kościół jest dla grzeszników. Kościół jest również dla tych, którzy się pogubili, słabych. No i od razu możemy nawiązać do znakomitej adhortacji, która się wczoraj ukazała, Dilexit Te, widzenia tego ubóstwa. Prawda? Ale chcę tutaj, tak a propos słów księdza Marcina, chcę powiedzieć, że takie jakby dwie opcje. Jedna opcja, obie się opierają na takim doświadczeniu, na kogoś, kto mówi o powołaniu. Jeden z księży wczoraj, moich takich bliskich znajomych, mówi, że w podaniu, w którym prosił o przyjęcie do seminarium, napisał, że chce zostać księdzem i chciałbym być takim księdzem, jak moi wikariusze. Miał znakomity przykład w swojej parafii. To tego człowieka, wtedy młodego chłopaka, zauroczyło. I to jest takie bardzo pozytywne podejście, prawda? I jest drugi przypadek, i również go znam, kiedy ktoś napisał, czy powiedział, że nie chciałbym być tak jak ksiądz w mojej parafii, bo mi zależy na kościele. Właśnie, czy to jest trudne oddzielić, bo nas się identyfikuje z powołaniem, ze strojem, z posługą, z kościołem. To jest oczywiste. To jest oczywiście, zauważmy, że często w takim popularnym języku, kiedy mówimy, no Kościół się wypowiedział, prawda? No Kościół się wypowiedział.
4: Czyli
3: przez
4: kto?
3: Przez swoich przedstawicieli, tak, prawda? To jest ta świadomość Kościoła, ale to jest bardzo ważne pytanie i myślę, że to jest też bardzo ważna kwestia podejścia do dojrzałości wiernych. Na ile na przykład przeżywam to odejście księdza, ojca zakonu, zakonnika, czy siostry zakonnej, bo też trzeba tę świadomość mieć, boli mnie jako człowieka Kościoła, a nie indywidualne dotknięcie. Że to jest pewien ból Kościoła.
2: No ja tu jeszcze bym zwrócił uwagę, że owszem, ten purytanizm moralny to jest oczywiście pewna utopia. Tak? Każdy człowiek jesteśmy po grzechu pierworodnym.
1: Ksiądz też natomiast, jest w drodze.
2: Tak, no, ale z jednej oczywiście. Strony pamiętajmy, komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie, więc to pragnienie tak, doskonałości moralnej wobec duchownych, ono jest jakoś uzasadnione. Nie możemy się z tego rozgrzeszać, że nie mamy do tego dążyć, oczywiście, mamy większą oczywiście. Świadomość, to jest jasne. Natomiast z drugiej strony, to co wspomniał ksiądz profesor, mamy nieraz do czynienia z tą błędną eklezjologią, że przerzucamy to spojrzenie na Kościół przez pryzmat konkretnego duszpasterza. Jak mam dobrego proboszcza, to jest dobry Kościół. Jak mam dobrego wikariusza, to jest dobry Kościół. A jak się trafi jakiś gorszy, albo nie daj Boże, jakiś upadek moralny, to już Kościół jest niedobry.
1: To jest błąd logiczny.
2: Oczywiście. I to jest takie błędne spojrzenie, które szczególnie właśnie dotyka ludzi nieugruntowanych w wierze. I tu odpowiadając na pana redaktora pytanie, co zrobić, co wiernym poradzić, nie? Szczególnie tych, którzy są może słabi, którzy są nieugruntowani, jednak pomóc im poszerzyć to spojrzenie. Pomóc im poszerzyć to spojrzenie, żeby nie kierowali się tylko odruchem emocjonalnym, tak szczególnie, tak jak ksiądz profesor na początku powiedział, dzisiaj ta informacja obiega cały świat w jednej chwili. Tak, żeby to nie było tylko takim, prawda, asumptem do tego, żeby podejmować już decyzje i sądzić cały Kościół, tylko dać sobie trochę czasu i jednak to spojrzenie pogłębić.
1: Właśnie inspirujące było to, co powiedział ksiądz Marek właśnie o tej dojrzałości wiernych. Myślę tutaj o takim przykładzie domowym, gdzie, no jak dzieci są małe, no to wiadomo, im tłumaczy się rzeczy w sposób prosty, ale jak są dojrzałe, nie można do nich mówić jak do dzieci, prawda? Do ludzi Kościoła właśnie jakby w tym kontekście też należy im powiedzieć, jaka jest prawda. Na tym, aby budować. Też, żeby nie infantylizować takich sytuacji.
3: Tak.
1: Żeby
3: Ale z drugiej strony też, tak jak pan redaktor wspomniał, te dzieci dorastają i stawiają coraz trudniejsze pytania i my nie możemy też tutaj się usprawiedliwiać, czy jakoś tak podejść do tego w taki sposób, no stało się, prawda? To jest dla nas też ból, to jest dla naszego grona księży, zakonów. No i jest to bardzo, bardzo trudne, bardzo bolesne. No.
2: I jakieś moralne zło, nie bać się też wprost odchodzi powiedzieć.
3: Tak, odchodzi ktoś. Nie chodzi o to, żeby tutaj eksponować, ani potępiać, a tym bardziej nie gloryfikować. Bo proszę zauważyć, dzisiaj weszliśmy w styl, gdzie ktoś chlubi się tym i uzyskuje jakąś aprobatę, przyzwolenie, no wreszcie zmądrzał, dojrzał i odszedł, prawda?
2: Tak.
3: Odszedł, prawda?
2: Tak, tak.
3: Jest taka bardzo niebezpieczna, bardzo

0: niech mu będzie jak najlepiej, tak? To jest to błędne spojrzenie w nas. Nie chodzi już tylko o słabość człowieka, ale o sposób naszego myślenia o tym, tak? O jego decyzji.
1: Tutaj takie pytanie szczegółowe. Jeszcze troszeczkę wrócę do tego problemu z początku, żeby to wyjaśnić, też mieć jakoś to już rozjaśnione. Co to w ogóle oznacza, że ksiądz odchodzi ze stanu kapłańskiego, od tej strony święceń?
2: Jest to bardzo ważne, dlatego że w wielu wypadkach znowu mamy do czynienia z dość uproszczonym patrzeniem czy rozumowaniem. Proszę Państwa, Panie Dyrektorze, my przyjmujemy, ktoś zostawia kapłaństwo, ale kapłaństwo jego nie zostawia. To jest tak jak w przypadku, to jest sakrament. Czym innym jest, kiedy analizujemy śluby wieczyste. Śluby nie są sakramentem. Więc to jest pierwsze rozgraniczenie. Druga rzecz. Jeśli mamy możliwość, spotkałem się z takim przypadkiem, że ktoś udowodnił, że jego sakrament był przyjęty nieważnie. Są warunki, kryteria ważności sakramentu jasno określone. Wtedy mamy, podobnie jak w przypadku małżeństwa, nie ma rozwodów kościelnych, tylko stwierdzenie nieważności małżeństwa.
1: To, że sakrament nie zaistniał.
2: Nie zaistniał sakrament. I spotkałem się z przypadkami, gdzie przeprowadzono proces dowodowy i stwierdzono nieważność przyjętych święceń. A zatem można powiedzieć, w świetle całego prawa kościelnego ten człowiek jest wolny. Może ułożyć sobie życie tak, jak on to będzie widział. Druga rzecz, czy druga opcja, gdzie święcenia zostały przyjęte ważnie i godnie. I tak jak w przypadku małżeństwa nie ma rozwodu, może być orzeczenie na przykład separacji, czy jak powiedziałem, jest orzeczenie nieważności małżeństwa, ale w przypadku kapłaństwa jest to ten znak, charyzmat, pieczęć, która jest nieusuwalna, jest dyspensa od obowiązków wynikających ze przyjętych święceń. Co to znaczy? To znaczy, że on jest zwolniony przez Stolicę Apostolską, ale księdzem pozostaje.
0: I w chwili zagrożenia życia tak u jednej osoby ma obowiązek
2: udziela dzielić na przykład sakramentu ważnie w tym momencie. Więc tu jest, nie można, bo niektórzy tak dość, że tak powiem, polemicznie stawiają, no tak, sakrament małżeństwa, no to jest tutaj pewien ostracyzm, a sakrament kapłaństwa to sobie takie zwolnienie ze święceń. Nie jest to takie dość dowolne i jasne. Tu trzeba bardzo jasno to rozgraniczyć.
0: Tak, tym bardziej, że przy sakramencie małżeństwa, przy śmierci jednej z osób, tak, węzeł się rozwiązuje, a przy przypadku święceń kapłańskich i tu i w wieczności pozostajemy kapłanami.

0: Szkoła Rut.
1: To w takim razie może spróbujmy doprecyzować, bo to jest pytanie, które tutaj powiedzmy pojawiło się jakoś wśród moich znajomych w radiu, bo to też jest nas jako ludzi Kościoła pytanie, które się rodzi, które jest trudne do rozwiązania, bo mamy małżonków, którzy są w ponownych związkach i oni nie mogą przyjmować sakramentów. Zaistniała sytuacja jest bardzo jasna. Przyjęli ważnie sakrament małżeństwa, są w powtórnych związkach, żyją w grzechu, nie mogą. I mamy informację o księdzu, który występuje ze stanu kapłańskiego, opuszcza zakon i za chwilę jest informacja o tym, że na przykład przyjmuje sakrament małżeństwa. Jak poradzić sobie z taką sytuacją, z taką informacją? Jak ją wyjaśnić w ogóle? Od tej strony takiej właśnie wiernego, który słyszy o tym, ale szczegółów nie zna.
2: No to już jak ksiądz profesor wspomniał, sam sakrament święceń pozostaje już na wieczność, tak? Czyli to nawet, że ktoś odchodzi i odzyskuje dyspensę od pełnienia obowiązków, nie sprawia, że on przestaje być duchownym. Natomiast tu jest kwestia też samego celibatu. I w Kościele katolickim celibat, czyli życie w bezżeństwie, ma charakter, wynika z prawa stanowionego, ma charakter dyscyplinarny, czyli jak to mówimy na gruncie teologii, nie jest pisane w naturę
3: istotę święceń.
2: Tak, tylko jest prawem dyscyplinarnym, od którego może zostać kandydat zwolniony. Tym bardziej to jeszcze widać jeszcze wyraźniej u początków Kościoła, tak? Bo celibat ustanowiony prawnie to jest, przyjmuje się XII wiek, natomiast wcześniej święcenia kapłańskie przyjmowali mężczyźni, którzy byli żonaci. Tak?
3: Czyli... Jeśli się mogę wtrącić, proszę zobaczyć, mamy praktykę w kościołach wschodnich katolickich. Prawda? Grekokatolicy. Kościoły Libanu na przykład, gdzie kapłaństwo, życie zakonne jest jakby odrębna jeszcze rzeczywistość. Tak. A natomiast kapłaństwo pozostaje w innym charakterze i mają ci ludzie, którzy przyjmują święcenia, mają żony.
2: Tak. I tu leży ten klucz do zrozumienia, nie? Że sam celibat jest wpisany w prawo stanowione i można udzielić od niego dyspensy. W związku z tym duchowny dalej pozostaje duchownym, bo przyjął sakrament święceń kapłańskich, przy czym nie jest to dla niego zamknięta furtka, nie jest blokadą do tego, żeby później mógł zawrzeć sakrament małżeństwa. Bo tak jak mówię, celibat ma charakter prawa stanowionego, a nie wynika z istoty sakramentu.
1: Dla doprecyzowania chodzi o to, żeby to wyjaśnić, że to nie jest sakrament, tak jak w przypadku małżeństwa.
3: Kapłaństwo nie zależy od celibatu.
2: Tak, najprościej mówiąc.
3: Prawda? Tak. Tylko celibat, szczególnie w wydaniu zachodnim, w pewien sposób opisuje charakter życia kapłańskiego i Zachód przyjął tutaj model czy styl celibatu.
2: Chociaż sam celibat ma owszem głębokie uzasadnienie teologiczne.
1: No i właśnie je wyjaśnijmy. Dlaczego to jest słuszna droga Kościoła?
2: Kościół też dorastał do rozumienia, tak, znaczenia też celibatu. Jest znakomita encyklika papieża Pawła VI, Sacerdotalis Celibatus, gdzie papież zasadniczo mówi o trzech wiodących, takich kluczowych argumentach przemawiających za celibatem w Kościele. Pierwszy to jest argument chrystocentryczny. Sam Chrystus żył w celibacie. Mówi, są tacy, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie pozostają bezżenni, ze względu na Królestwo Niebieskie. Czyli chociaż samo powołanie do małżeństwa, przecież czytamy o nim w Księdze Rodzaju, tak, było pierwszym powołaniem, to jest wartość nadrzędna. O tym papież Jan Paweł II bardzo mocno w teologii ciała mówi. Jest wartość nadrzędna, dla której można poświęcić tak doniosłe powołanie, jakim jest małżeństwo, to jest troska o Królestwo Niebieskie. I skoro Chrystus wzywa swoich uczniów do naśladowania Go, to naśladują Go także w tym, tak? Czyli w życiu po prostu w celibacie, w bezżeństwie. Drugi argument to jest eschatologiczny. Tu też się do Ewangelii odniosę. Mówi Chrystus, w niebie nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. Zauważmy, że małżeństwo ma charakter doczesny. Dopóki jeden z małżonków nie odejdzie, to sakrament węzeł małżeński istnieje. Kiedy jeden z nich umrze, ten, który pozostaje, może po raz kolejny, tak, zawrzeć sakrament małżeństwa. Natomiast celem ostatecznym człowieka jest zjednoczenie z Bogiem. Bóg będzie wszystkim we wszystkich. I w tym sensie szczególnie osoby życia konsekrowanego, ale także właśnie celibatariusze zapowiadają rzeczywistość przyszłą, tak, do której zdążają. A ostatni argument eklezjologiczny, czyli wynikający ze służby w Kościele, żeby niepodzielnym sercem całkowicie oddać się na służbę Kościołowi. Trudno rozdzielić miłość, tak? Z jednej strony mieć oblubienicę, w tym już posługując się taką terminologią teologiczną, jako żonę, której mam służyć, a z drugiej strony oblubienicą dla księdza jest wspólnota Kościoła, tak? I ma całkowicie tej wspólnocie się oddać, złożyć z siebie dar. Żeby ten dar był niepodzielny, Kościół mówi, potrzeba celibatu, tak, żeby całkowicie oddać się na służbę wspólnocie Kościoła. I to są argumenty teologiczne, które przemawiają, tak, za takim rozumieniem celibatu, przy czym, tak jak ksiądz profesor wspomniał, są w kościołach grekokatolickich jest nieco inna forma, tak, przyjęta.
3: No i koptyjskich,
2: więc...
3: i baronickich, prawda?
1: Inna dyscyplina.
3: Inna dyscyplina, ale to, co ksiądz tutaj Marcin powiedział, jest takim fundamentem. Natomiast, jakby troszkę upraszczając, można powiedzieć tak, że toczy się ogromna dyskusja. Niedawno było świetne sympozjum we Wrocławku na temat charyzmatu księdza diecezjalnego, bo ksiądz żyjący w zakonie, gdzie łączy życie zakonne i życie kapłańskie, czyli w zakonach kleryckich, właściwie idzie po drodze pewnego charyzmatu zakonnego wytyczonego przez założyciela. No i padło pytanie, no, kto jest założycielem, jaka jest reguła księdza diecezjalnego. My mamy, jak wspomniałem, że my mamy w moim wystąpieniu, my mamy najbardziej oryginalny charyzmat i najbardziej oryginalną regułę, nieprzetworzoną, bo charyzmatem jest sakrament. Charyzmatyczność wynika z sakramentu, a regułą jest Ewangelia. Napisana przez najdoskonalszego z mistrzów, prawda? I teraz, żeby nie ulec spłaszczeniu życia kapłańskiego, bo tu jest bardzo ważna odpowiedź na pytanie, czy to, co wykonuje kapłan, wynika z tego, kim jest? Czy to, kim jest, wynika z tego, co wykonuje? Żebyśmy nie uciekli z ortodoksji w ortopraksję. Postawiamy to, czym się ksiądz zajmuje, co wykonuje. Pierwszym warunkiem fundamentalnym jest, kim jest i jak żyje. Bo tu chodzi o styl życia kapłańskiego. Nie tylko wykonywanie określonego zakresu posług i sprawności. I przepraszam, nie chciałbym nikogo tu uderzyć, ale przez lata obserwuję w naszych środowiskach tak zwanych celebrytów. To jest jedno z bardzo
1: celebransów celebrytów.
3: Tak, takich niebezpiecznych zjawisk. Kiedyś mówiło się tutaj o przeroście herezji akcji nad kontemplacją, prawda? Jeśli się zerwie ten związek pomiędzy charakterem życia i działania, to zostaje tylko akcyjność, sprawność, działalność socjalna i jakakolwiek inna, prawda?
2: Najpierw głęboko muszę rozumieć, kim jestem, żebym wiedział, co mam
3: tak
2: robić.
3: Jest, tak jest. I tu jest ta formacja, na przykład mówiliśmy też, dotykaliśmy problemu odejść. To jest to pytanie, jak przeżywam formację? To znaczy, jakie jest moje życie z Chrystusem? Jaka jest moja modlitwa, jaka jest moja medytacja, przygotowanie do sprawowania sakramentów? Czy sprawuję sakrament, czy wykonuję czynność liturgiczną? Przepraszam, już tak bardzo mocno.
2: Czy nie jestem rzemieślnikiem?
3: No to jeszcze mocniej.
2: Tak, dosadnie mówiąc.
1: Tutaj przede mną otwiera się w ogóle nowy temat, który myślę, że jeszcze podejmiemy w jednym z kolejnych odcinków Szkoły Ród, no bo łącząc te dwa tematy, tutaj dotknęliśmy trochę tego celebryctwa, trochę wejścia w świat mediów po prostu dzisiaj. No i właśnie osób, które powiedzmy wystąpiły ze stanu kapłańskiego, były w tym świecie social mediów i tam się pojawiały regularnie i dalej głoszą. Albo osób, które nie mają w ogóle żadnego usprawiedliwienia dla tego, aby na przykład jakieś treści teologiczne przedstawiać, myślę w imieniu Kościoła, bo nie mają choćby nawet takiego wykształcenia, a rosną na takie autorytety medialne, które w tej dziedzinie się wypowiadają, a ludzie Kościoła czerpią.
3: Tak, ale to już jest temat na takie poważniejsze, duże nagranie dotyczące właśnie pojawiających się takich osób, może nawet nie nazwałbym ich celebrytami, ale takich, którzy mają coraz większy wpływ. Nie zapominajmy, no, ludzie świeccy, to nie jest tak między duchownymi a świeckimi, przepraszam, że taka trochę przewrotność przy użyciu słów Ewangelii, że między nami a wami zionie wielka przepaść i ani stąd nie można przejść, ani przedostać się. Tylko tu jest też kwestia kompetencji. Kto kim jest w Kościele i do czego jest powołany. Dlatego, że jest bardzo niebezpieczny trend relokacji, czyli laicyzowania duchownych, czy wchodzenia w buty świeckie, czy przyjmowania laickiego stylu życia, nie świeckiego, laickiego, czyli tych, którzy są katolikami, ale pozostają w świecie, i niekiedy sekularyzacji ludzi świeckich. Oczywiście, że dzisiaj w Kościele ludzie świeccy mają i będą mieli coraz więcej do powiedzenia, i to jest normalne, że kończą teologię, że posiadają niekiedy znakomitą wiedzę. Natomiast no,
2: jest grono tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają, a jednak jakby są powszechnie rozpoznawani i zyskują sobie coraz większe grono słuchaczy. I wtedy jest pytanie, no, z kwestią ich nauczania. Kto powinien też dokonywać jakiejś selekcji i dawać im zgodę, tak, mandat do tego,
3: Kościół
2: żeby nauczać.
3: Kościół ma tu jasne narzędzie. Nazywa się to misja kanoniczna.
2: Tak.
1: Ten temat, myślę, podejmiemy niedługo. Jest bardzo ciekawy, wymaga rozwinięcia, więc na pewno się pojawi. Dziękuję za dziś, drodzy słuchacze. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Marek Tatar oraz ksiądz dr Marcin Bodziak. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
0: Szkoła Rut. To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Święta nasza królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj na progu trzeciego tysiąclecia tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas, Jadwigo, przez wawelski krucyfiks, abyśmy jak Ty poznali, co znaczy milować czynem i prawdą i co znaczy być prawdziwie wolnym. Weź w opiekę swój naród i Kościół, któremu służy, i wstawiaj się za nami u Boga, aby nie ustała w nas radość. Radość, raduj się, Matko Polsko, Gaude Mater Polonia. Amen.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 65 i 66. Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr. Wśród rozlicznych wymiarów dobra wspólnego szczególnego znaczenia nabiera zasada powszechnego przeznaczenia dóbr. Zasada ta przypomina nam przede wszystkim, że dobra ziemi, gleba, woda, powietrze, zasoby naturalne zostały dane przez Boga całej rodzinie ludzkiej, aby podtrzymywały życie wszystkich, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłych pokoleniach, oraz że każdej osobie przysługuje pierwotne prawo do korzystania z tych dóbr. Święty Jan Paweł II przypominał, że Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo. W konsekwencji nie jest zgodne z planem Bożym, by rozporządzać tym darem tak, że z jego dobrodziejstw korzystaliby jedynie nieliczni. Dzisiaj jesteśmy wezwani uznać, że owo powszechne przeznaczenie obejmuje nie tylko dobra materialne, lecz także dobra niematerialne i kulturowe. Istnieje prawo do własności prywatnej, które ma swój sens i właściwą sobie funkcję, ale zawsze pozostaje podporządkowane powszechnemu przeznaczeniu dóbr. Według świętego Jana Pawła II podporządkowanie to stanowi złotą regułę życia społecznego i pierwszą zasadę całego porządku społeczno-etycznego. Tradycja Kościoła postrzegała własność jako środek służący strzeżeniu dóbr i zarządzania nimi tak, aby mogły one lepiej służyć dobru wspólnemu. Ponieważ tradycja chrześcijańska nigdy nie uznawała prawa do własności prywatnej za absolutne i nienaruszalne. Społeczna funkcja własności nie powinna być uważana za zwykłą opinię teologiczną, lecz za pewną doktrynę Kościoła, obecną już w Piśmie Świętym i u ojców. Dlatego papież Franciszek przypomniał, że solidarność przeżywana w całej swej głębi oznacza także zwrócić ubogiemu to, co mu się należy. Dzisiaj do dóbr przeznaczonych powszechnie dla wszystkich musimy zaliczyć także nowe formy własności, patenty, algorytmy, platformy cyfrowe, infrastrukturę technologiczną i dane. W kontekście, w którym bogactwo narodów coraz bardziej zależy od wiedzy i technologii, gdy dobra te pozostają skupione w rękach nielicznych, bez odpowiednich form dzielenia się nimi i dostępu do nich, powstaje nowa nierównowaga sprzeczna z powszechnym przeznaczeniem dóbr i pogłębiająca przepaść między włączonymi, a wykluczonymi, między tymi, którzy mogą uczestniczyć w rewolucji cyfrowej, a tymi, którzy pozostają na jej marginesie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 14 marca 2025 roku. Nowenna jubileuszowa 500-lecia Krzyża Baryczków w Archikatedrze Warszawskiej.
3: Najbardziej dramatyczne chwile krucyfiks przeszedł w czasie powstania warszawskiego. 16 sierpnia 1944 roku katedra stanęła w płomieniach. Gdy o pożarze dowiedział się ksiądz Wacław Karłowicz, z powstańczego szpitala przy ulicy Długiej przybiegł do katedry i od strony ulicy Jezuickiej dostał się do środka. Wewnątrz większość wyposażenia trawił ogień. Tylko lewa nawa i kaplica Baryczków nie były jeszcze opanowane przez żywioł. Ksiądz Karłowicz wraz z dwiema sanitariuszkami harcerskiego batalionu Armii Krajowej Wigry, Barbarą Gancarczyk-Piotrowską, pseudonim Pająk, i Teresą

0: tulicką, łatyńską, pseudonim Michalska, jedna z tych pań jeszcze żyje. Wynieśli cudowną rzeźbę z płonącej świątyni. O tym fakcie, jak i dalszych losach krucyfiksu wspominają w powstańczych pamiętnikach owe niewiasty. Figurę przenieśliśmy przez korytarzy koło zakrystii. Weszliśmy do bramy łączącej ulicę Jezuicką z podwórkiem ojców jezuitów. Tam ksiądz położył figurę na bruku i odjął ręce figury od korpusu, gdyż dalej była ona niesiona piwnicami. Piwnice były zatłoczone ludźmi. Szłam pierwsza, niosąc przed sobą ręce figury i mówiłam, że niesiemy figurę cudownego Pana Jezusa. Ludzie się rozstępowali, klękali, modlili, płakali.
1: Dobre słowo pasterzy.